0: Nadal nie wiadomo, dlaczego to zrobił. Wrócimy do ataku na Żownika w Jastrzębiu-Zdroju. Tym razem chodzi o podrabianie karty zgonów pacjentów. Jest kolejne śledztwo w sprawie Szpitala Południowego. Trudne, upalne warunki pracy kierowców miejskich autobusów. Powiemy, jak sytuacja wygląda w Warszawie. Na zegarze 6:00, Justyna Bieniek, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. 19-letni mieszkaniec Jastrzębia-Zdroju wszedł z nożem do wojewódzkiego szpitala specjalistycznego i zaatakował pacjentów i personel. Obezwładnił go poszkodowany medyk. Motywy działania mężczyzny są dopiero ustalane, a więcej szczegółów zna nasza śląska reporterka Agnieszka Kucjas.
1: Po godzinie 18:00 mężczyzna wtargnął do szpitala i zaatakował personel medyczny i pacjentów. Ranne zostały 4 osoby: lekarz, pielęgniarka i 2 pacjentów.
2: Na ten moment ich życiu nie zagraża niebezpieczeństwo, są pod opieką specjalistycznego personelu.
1: Mówi nam Karolina Knapik ze szpitala w Jastrzębiu-Zdroju. Sprawca został zatrzymany. Policjanci pod nadzorem prokuratora zbierają dowody i ustalają dokładne okoliczności zdarzenia.
0: A w tej sprawie Ministerstwo Zdrowia i Śląskie Oddziały NFZ-u pozostają w stałym kontakcie z Urzędem Wojewódzkim, Dyrekcją Szpitala i odpowiednimi służbami. Jest kolejne śledztwo w sprawie Szpitala Południowego w Warszawie. Trzecie wszczęte postępowanie dotyczy podrabiania kart zgonów pacjentów placówki. Prokuratura zajęła się sprawą po zawiadomieniu od osoby, która widnieje na dokumentach, a której pieczątka wcześniej zaginęła. O tym Mateusz Chłystun. Na czym koncentrują się śledczy?
3: Prokuratura zleciła wydanie oryginałów kart zgonów pacjentów z archiwum Urzędu Stanu Cywilnego, które wystawiono w okresie, o którym mowa w zawiadomieniu. Śledczy będą analizować dokumenty i zamierzają zaczerpnąć w ich sprawie opinii biegłego grafologa. Chodzi o karty wystawione w ciągu kilku tygodni między sierpniem a wrześniem ubiegłego roku, kiedy człowiek podpisany na tych kartach przebywał na urlopie. Tę osobę zaniepokoił telefon z urzędu, w którym poinformowano ją, że w jednej z kart z tego okresu są braki. Wiedząc, że nie było jej wtedy w pracy, postanowiła zawiadomić o sprawie organy ścigania. Śledczy z Prokuratury Rejonowej Warszawa-Ursynów, którzy prowadzą tę sprawę, na razie nie wiążą jej z 2 śledztwami wszczętymi w zakresie nieprawidłowości na SOR-ze w tej placówce medycznej.
0: A Szpital Południowy był głównym tematem sesji Rady Warszawy, na której prezydent miasta Rafał Trzaskowski uzyskał absolutorium. Oszustwo na termomodernizację. Kilkadziesiąt osób straciło ponad 3 miliony złotych. Policjanci z Namysłowa zatrzymali 2 mężczyzn, którzy mieli wyłudzać pieniądze z funduszy unijnych. Zleceń nie zrealizowali albo nie ukończyli.
4: W toku prowadzonego postępowania śledczy ustalili, że skala procederu może być znacznie większa. Z dotychczasowych ustaleń wynika, że liczba osób pokrzywdzonych sięga około 40 osób. Są to mieszkańcy województwa opolskiego, śląskiego oraz łódzkiego.
0: Mówił Łukasz Wróblewski z namysłowskiej policji, która prowadzi śledztwo pod nadzorem Prokuratury Europejskiej. Mężczyźni usłyszeli zarzuty, grozi im 8 lat więzienia. Coraz mniej dzieci w zakopiańskich szkołach i przedszkolach. Sytuacja robi się poważna, dlatego Urząd Miasta zlecił audyt placówek oświatowych. Mówi Iwona Grzebek-Dulak, wiceburmistrz miasta.
5: Drastycznie spada liczba dzieci w szkołach i przedszkolach. Dla przykładu w przedszkolu numer 9 jest o 41 dzieci mniej planowanych na ten najbliższy rok szkolny niż było jeszcze w roku szkolnym 2024-25, a w przedszkolu numer 3 o 29 dzieci mniej.
6: No skoro w zeszłym roku mieliśmy 200 urodzeń, a 300 zgonów, no to liczba ludzi się zmniejsza, no i liczba dzieci jest katastrofalnie mała, ja bym powiedział. Moim zdaniem trzeba robić wszystko, żeby mieć oświatę na wysokim poziomie, natomiast no w ograniczonym zakresie.
0: Dodaje burmistrz Łukasz Filipowicz. Wydatki na oświatę w Zakopanem to 68 milionów złotych rocznie, to 1/3 całego budżetu miasta.
7: Wiadomości Radia Plus.
0: Kobiety mogą pracować w spódnicach, mężczyźni wyłącznie w długich spodniach. Upały odsłoniły problem kierowców miejskich autobusów i tramwajów. Mimo że jest bardzo gorąco, nie mogą jeździć w krótkich spodenkach.
8: Motorniczowie mają do dyspozycji koszulki, takie polówki, bądź koszule z krótkim rękawem. I to jest wystarczająca wersja na właśnie ten sezon letni, który teraz mamy obecnie.
0: Informuje rzecznik tramwajów warszawskich Witold Urbanowicz. To dyskryminacja, mówi kierująca stołecznymi autobusami pani Maria.
9: No bo jeżeli dziewczyny mogą jeździć w spódnicach, to dlaczego nie mogą jeździć kierowcy w spodenkach? No wiadomo, to nie muszą być spodenki jakieś tam bardzo krótkie, ale takie do kolan.
0: Dla przykładu we Wrocławiu motorniczowie i kierowcy mogą pracować w krótkich spodenkach, gdy temperatura przekracza 26 stopni.
7: Kto rano wstaje? Poranek z Radiem Plus.
10: A dzisiaj bardzo nietypowa Agnieszka Morawska. Dzień dobry.
0: I Justyna Bieniek.
10: Zapraszamy z Justynką do 10, a ze mną do 11. Oto One Hands Up na początek tej godziny.

0: Viva Forever Spice Girls w Radiu Plus. Poranek 12 minut po 6. Jak to rano wstaje, ten jest bardzo dobrze poinformowany. Zaglądamy do kalendarza. 26 dzień czerwca. Imieniny obchodzą Dawid, Jan, Jeremi, Jeremiasz, Paweł i Pelagia. A, pani Pelagio, czy pani jeszcze może? Proszę wybaczyć, ale zawsze będzie mi się to kojarzyło z kabaretem Tej i Bogdanem Smoleniem. A dzisiaj, 26 czerwca, urodziny obchodzą m.in. Krzysztof Baranowski, kapitan Krzysztof Baranowski, polski dziennikarz, pisarz, ale żeglarz, który urodziny prawdopodobnie spędza na morzu, bo wypłynął w kolejny rejs. Paweł Małoszyński obchodzi dzisiaj urodziny, ale także Garu i Chris Isaac. I więcej na ten temat na pewno opowie Marek Sierocki w Przebojowej Poczcie dziś po 12. A teraz już czas na Ewangeliarz.
1: Gdy Jezus zszedł z góry, postępowały za Nim wielkie tłumy. A oto podszedł trędowaty i upadł przed Nim, mówiąc: Panie, jeśli chcesz, możesz mnie oczyścić. Jezus wyciągnął rękę, dotknął go i rzekł: Chcę, bądź oczyszczony. I natychmiast został oczyszczony z trądu. Jezus powiedział do niego: Uważaj, nie mów o tym nikomu, ale idź. Pokaż się kapłanowi i złóż ofiarę, którą przepisał Mojżesz na świadectwo dla nich.
2: W dzisiejszej Ewangelii warta podkreślenia jest postawa trędowatego. Trędowaty w relacji do Jezusa jest bezpośredni. Ma w sobie jakieś pragnienie uzdrowienia. On chce być czysty. On przez to też jest bardzo naturalny względem Boga. Może dzisiaj te słowa trędowatego: Panie, jeśli chcesz, możesz mnie oczyścić, powinny stać się naszą modlitwą. Panie, jeśli chcesz, mogę być czysty. Panie, proszę, zdejmij ze mnie jarzmo grzechu, które utrudnia mi patrzenie na drugiego człowieka, które utrudnia mi poznanie Ciebie, które utrudnia być mi szczerym i prawdziwym. Panie, jeśli chcesz, możesz mnie oczyścić. Niech to będzie nasza dzisiejsza modlitwa.
3: Reklama.
4: Energię czerp ze słońca, a dotacje z programu Czyste Powietrze. Pomoże Ci w tym Gold Sun. Kompleksowa obsługa termomodernizacji domów. Od załatwiania wszelkich formalności i uzyskania nawet 100% dofinansowania w programie Czyste Powietrze. Na wymianę okien, elewacji, wymianę źródła ciepła, aż po montaż i serwis. Ty płacisz tylko VAT. Zaufaj lokalnej, sprawdzonej firmie. Zamość Starowiejska 12B, Lublin, Galeria Gala. goldsun.pl 84 888 01 87.
5: Kto da więcej? 900 po raz pierwszy, po raz drugi sprzedane. Nawet 900 zł dostaniesz za tonę złomu na złomowisku w Lublinie przy Kasprowicza 12, Boczna Mełgiewskiej. Skupują też złom kolorowy. Zadzwoń pod numer 518 290 828.
6: Kompan utrzymuje promocyjne rabaty. Kompan, producent okien i drzwi PCV, oferuje zakup i montaż stolarki z promocyjnym rabatem. Kup okna i ciesz się wysokimi rabatami. W ofercie nowe okno przesuwne Evolution Drive. Kup również od ręki okna magazynowe w atrakcyjnych cenach. Kompan. Wycenimy Twoją inwestycję. Zadzwoń i zapytaj. 81 884 6986 lub sprawdź na kompan.com.pl.
3: Reklama.

0: Wasting My Sobriety i Tańcia Vicarem w Radio Plus. Poranku Radia Plus, 26 czerwca w kalendarzu, dzień, na który niektórzy czekali od 1 września ubiegłego roku. Jednak zanim tak już zupełnie rozstaniecie się ze szkolnym plecakiem, taka rada, proszę zajrzeć do niego i sprawdzić, czy nie ma kanapek albo czegokolwiek w śniadaniówce, żeby później 1 września nie tłumaczyć się, że to był eksperyment na biologię przeprowadzany. 27 minut po 6 na zegarze. Gdy się gdzieś spieszycie, to spieszcie się powoli. Pamiętajcie, żeby o siebie zadbać. Dzisiaj bardzo upalny dzień przed nami. Radio
1: Plus. Reklama.
2: Oszczędni na weekend lecą do Auchan.
3: Po mnóstwo okazji na weekendowe zakupy. Jak fasolka szparagowa żółta, tylko 12,99 za kilogram. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 24,99.

0: Development.
1: Ceny od 7900 zł za metr kwadratowy. Szczegóły na ttsdevelopment.pl.
2: Marzysz o pięknej łazience? Szukasz inspiracji? Zapraszamy do nowej, rozbudowanej galerii łazienek Egen przy ulicy Smoluchowskiego 1B w Lublinie. Największa w regionie ekspozycja obejmująca blisko 70 różnorodnych aranżacji łazienek. Do tego profesjonalna obsługa, fachowe doradztwo, wykwalifikowani projektanci. Odkryj świat elegancji, nowoczesnego wzornictwa oraz niepowtarzalnych wnętrz. Galeria łazienek Egen, Lublin, Smoluchowskiego 1B. Magia pięknych łazienek.
3: Reklama. Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii. Czerwone gitary.

0: Radio Plus Lublin.
1: Jest w 6:30, Justyna Bieniek, zapraszam na wiadomości w Radio Plus. Do 235 wzrosła liczba ofiar trzęsienia ziemi w Wenezueli. Ponad 4 tysiące osób zostało rannych, ogłosiły tamtejsze władze. Akcja ratunkowa trwa, w Caracas i pobliskim stanie La Guajria nadal szukają ludzi pod gruzami zawalonych budynków. Na nieoficjalnej liście zaginionych jest około 36 tysięcy nazwisk. Amerykańska służba geologiczna twierdzi, że mogło zginąć kilkadziesiąt tysięcy, a nawet ponad 100 tysięcy osób. Tymczasem z całego świata już płynie pomoc, wsparcie zaoferowały m.in. Stany Zjednoczone, Katar, Hiszpania, Meksyk i Salwador. Prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski uzyskał wotum zaufania i absolutorium budżetu za poprzedni rok. Przeciwko głosowało Prawo i Sprawiedliwość oraz Lewica. Po głosowaniu odbyła się nadzwyczajna sesja w sprawie Szpitala Południowego. Wpadka reprezentacji Niemiec na koniec fazy grupowej. Pewni awansu Niemcy przegrali 1-2 z Ekwadorem, który dzięki temu zajął trzecie miejsce i awansował dalej. Z drugiego miejsca wyszło z grupy E Wybrzeże Kości Słoniowej, które 2-0 wygrało z Curaçao. Grupę F wygrała Holandia, która w nocy pokonała Tunezję 3-1. Szwecja zremisowała 1-1 z Japonią i wyszła z trzeciego miejsca.
2: Anna Opasiak, informacje z regionu. Prezydent Lublina Krzysztof Żuk z wotum zaufania i absolutorium, tak zdecydowała Rada Miasta Lublina. Za głosowało 18 radnych, a przeciw było 13.
3: Szanowni Państwo, 18 głosów za, 13 głosów przeciw, 0 wstrzymujących się. Stwierdzam, że Rada Miasta wskazano większością głosów.
4: Dziękuję Państwu bardzo.
3: Udzieliła absolutorium prezydentowi miasta Lublin.
2: A mówili Jarosław Pakuła, przewodniczący Rady Miasta, oraz Krzysztof Żuk, prezydent Lublina. Wystawia asortyment w promocyjnych cenach. Lubelski sklep Agencji imienia Wojskowego zaprasza na letnie zakupy, mówi zastępca dyrektora MW w Lublinie Grzegorz Kapusta.
5: Sprzedajemy tu oryginalne wyposażenie wojskowe. Rzeczy, które teraz mogą służyć każdemu, kto lubi aktywny wypoczynek na świeżym powietrzu, w lesie czy spokojne wędrowanie nad rzeką. Trzeba też podkreślić, że ta jakość sprzętu jest zdecydowanie wyższa jak popularnie dostępnego.
2: A sklep stacjonarny Wojska działa w Lublinie przy ulicy Łęczyńskiej 1. Z oferty można też korzystać przez internet. A co w pogodzie? W Lublinie i na Lubelszczyźnie lato w pełni. Temperatura wysoka już od samego rana. Aktualnie wynosi 19 stopni Celsjusza, rośnie i w ciągu dnia osiągnie 31. Ciśnienie cały czas powyżej normy. Wiatr słaby, wręcz nieodczuwalny. I tak będzie do wieczora. W następnych dniach jeszcze do tego upalniej.
0: Kto rano wstaje? Poranek z Radiem Plus.
6: 27 minut pozostało do 7:00. Agnieszka Morawska, dzień dobry. Honey, honey i Abba teraz w Radiu Plus.

0: Estera, ciao, ciao i Mauro w Radiu Plus w przebojach z nutą nostalgii. 20 minut pozostało do siódmej. Kto rano wstaje, ten na przykład wie, jak wygląda w tym momencie dziwidło olbrzymie w Ogrodzie Botanicznym Uniwersytetu Wrocławskiego, bo ona jest już w pełnym rozkwicie, czyli właściwie nie w pełnym, ale zaczyna rozkwitać i przez całą noc był otwarty ogród botaniczny. Dzisiaj od 5 rano wstały, wylapiają się kolejne kolejki już do kasy, żeby wejść do tego ogrodu, do tej maleńkiej szklarni, żeby zobaczyć, jak rozkwita to dziwidło. Nikogo nie zraża zapach, bo jeżeli wiecie, jak pachnie zgniłe mięso, no to prawdopodobnie wiecie też, jak pachnie dziwidło olbrzymie. Jednak odurza ono nie tylko zapachem, ale i wyglądem, dlatego sporo osób chce je zobaczyć i jeśli zapach was zniechęca, to możecie sobie to wszystko obejrzeć na transmisji live na YouTubie. Dziwidło olbrzymie, Ogród Botaniczny Uniwersytetu Wrocławskiego. Widać mnóstwo osób, które przychodzą, żeby sobie zrobić zdjęcie przy dziwidle. Niektórzy zatykają nos, inni się tym w ogóle nie zrażają, więc być może jeszcze nie pachnie tak bardzo, jak powinno. 18 minut do godziny 7. Radio
1: Plus. Reklama. Wakacje to idealny moment na zmianę. Salon Domo Okna i Drzwi poleca trzyszybowe okna i drzwi marki MS oraz bramy garażowe Herman gwarantujące doskonałą jakość i nowoczesny design. Ponadto w ofercie rolety zewnętrzne oraz żaluzje fasadowe. Doświadczeni doradcy pomogą Ci wybrać idealne rozwiązania dopasowane do Twoich oczekiwań. Salon Domo Okna i Drzwi w Lublinie, Galeria Gala, Fabryczna 2 oraz na www.ms.pl i okna.domo.pl.
2: Wybieram Aldi, bo jest tanio. Aż do niedzieli handlowej masło łaciate 82%, 200 gramów. Teraz tylko 2,99 przy zakupie 3. Cena z przedobniżki 5,99. A sierpc ser królewski 135 gramów. Teraz tylko 3,99 przy zakupie 2. Cena z przedobniżki 6,49. Produkty objęte limitem. Jesteśmy otwarci w tę niedzielę. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
3: Znamy się? To zapraszam Cię na świeże włoskie makarony. Pasty z Twoimi ulubionymi sosami już od 39 zł w stół i wół. Sławinkowska i Gęsia.
1: Reklama.

0: Enya i Jolinoko Flow w Radiu Plus o poranku na zegarze 7 minut do 7. Czas przypomnieć sobie, co wydarzyło się 26 czerwca. A to przypomni Artur Moczarski.
1: Radio Plus. Wieki wieków.
2: 26 czerwca 1945 roku w San Francisco przedstawiciele 50 rządów podpisali Kartę Narodów Zjednoczonych. Tego dnia w roku 2000 święty Jan Paweł II ujawnił treść trzeciej tajemnicy fatimskiej. A 7 lat później Benedykt XVI zatwierdził zasady wyboru papieża, według których kandydat musi uzyskać 2/3 głosów. 26 czerwca 2001 roku święty Jan Paweł II dokonał we Lwowie beatyfikacji człowieka, którego nazywano księdzem dziadów i lwowskim bratem Albertem. Zygmunt Gorazdowski, bo o nim mowa, urodził się w Sanoku i właściwie całe życie toczył boje z gruźlicą. Z gimnazjum uciekł, by walczyć w powstaniu styczniowym, ze studiów zrezygnował, by wstąpić do seminarium. Jako ksiądz przecierał szlaki wielu dzieł charytatywnych. Zapoczątkował we Lwowie coś, co dziś znamy jako Okna Życia. Zakład Dzieciątka Jezus dla samotnych matek i porzuconych niemowląt. Ponadto zorganizował dom dla żebraków, tanią kuchnię ludową, zakład dla nieuleczalnie chorych, internat dla ubogich i polsko-niemiecką szkołę świętego Józefa. Od 17 lutego 1884 roku pomagało mu osobiście założone zgromadzenie sióstr świętego Józefa. 23 października 2005 roku Benedykt XVI ogłosił go świętym i była to pierwsza kanonizacja tego pontyfikatu.

0: Rick Astley na 2 minuty przed 7 za moment wiadomości w Radiu Plus. W studiu pojawi się Justyna Bielik. Radio
1: Plus. Reklama.
2: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
3: Przyjedź, bo warto. Taniej kupić w AAA Auto. Obniżyliśmy cenę aż 1500 aut. Zobacz na stronie i odwiedź w salonie. Lublin Chemiczna 5 i na aaaauto.pl. Kredyt lub leasing pomożemy Ci uzyskać w jeden dzień. Uwaga, bonus! Aż 5000 zł za zostawienie nam w rozliczeniu Twojego samochodu. Bo używane samochody kupować warto w AAA Auto. Lublin Chemiczna 5 i na aaaauto.pl.
4: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Filet z piersi kurczaka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 24,80. Teraz 14,99 za kilogram. Kiełbasa śląska XXL Peacock. Cena przed obniżką 22,90. Teraz 6,90 za kilogram. I winogrona jasne bezpestkowe. Cena przed obniżką 11,99. Teraz 5,99 za opakowanie 500 gramów. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
5: Lidl, to się opłaca.
1: Reklama.

0: Radio Plus Lublin.
1: Ruch na trasie Bydgoszcz-Piła nadal wstrzymany. To po wczorajszym wypadku zderzyły się dwa pociągi. Trwa wyjaśnianie przyczyn katastrofy awionetki niedaleko lotniska na warszawskim Bemowie. Trzeci najwyższy stopień zagrożenia pożarowego w lasach. Na koniec będzie też apel leśników. Na zegarze 7:00, Justyna Bieniek, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Na początek Wielkopolska. Trwa ustalanie przyczyn wypadku w Białośliwiu. Wczoraj w okolicy stacji kolejowej zderzyły się dwa pociągi Polregio relacji Piła Bydgoszcz i PKP Intercity relacji Białogard Warszawa.
2: Obrażenia odniosło 11 osób, tym 11 osobom została udzielona pomoc medyczna. Dwóch pasażerów zostało przetransportowanych do szpitala w Chodzieży, natomiast jedna osoba była to członek obsługi pociągu do szpitala specjalistycznego w Pile.
1: Życiu poszkodowanych nie zagraża niebezpieczeństwo, dodaje Wojciech Zeszot z pilskiej policji. Okoliczności zdarzenia już ustala specjalna komisja. Ruch na trasie Bydgoszcz-Piła cały czas jest wstrzymany. W akcji Policja, Prokuratura i Państwowa Komisja Badania Wypadków Lotniczych trwa wyjaśnianie przyczyn katastrofy awionetki, do której doszło niedaleko lotniska na warszawskim Bemowie. Zginęły w niej dwie osoby, kolejna trafiła do szpitala. O szczegółach Michał Skolimowski.
3: Samolot spadł na teren Automobil Klubu Polskiego, gdzie znajduje się m.in. ośrodek szkolenia kierowców. Niedaleko jest też centrum handlowe. Tak moment katastrofy relacjonowały osoby, które były w pobliżu.
4: Usłyszałem taki świst, huk. Myślałem, że coś się zawaliło w ogóle.
5: Wielkie kłęby dymu, czarnego dymu.
6: Widziałam jedynie czarne kłęby dymu i jednego tej pana, który przeżył i był ratowany.
3: Maszyna spadła na ziemię i doszczętnie spłonęła. Na miejscu przez wiele godzin pracowali policjanci. Przyczyny katastrofy ustalają teraz prokuratura i Państwowa Komisja Badań Wypadków Lotniczych.
1: A mówił o tym Michał Skolimowski. Dziękujemy. Prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski uzyskał wotum zaufania i absolutorium budżetu za poprzedni rok. Przeciw głosowali politycy PiSu i Lewica. A głosowanie odbyło się w cieniu afery w Szpitalu Południowym. Dariusz Figura z Prawa i Sprawiedliwości domagał się informacji o tym, czy istniały powiązania między Dawidem Kacprzykiem, byłym koordynatorem SOR-u w placówce, a kimkolwiek z biura prezydenta stolicy. Odpowiadał mu Rafał Trzaskowski i zapewniał, że jeśli audyt wykaże nieprawidłowości, odpowiedzialni poniosą konsekwencje.
7: Ile razy się spotkaliście, w jakich okolicznościach, czy rozmawialiście o Szpitalu Południowym? Zero informacji.
8: Uprzedzając Państwa pytania dotyczące odpowiedzialności moich zastępców, i dla mnie jest absolutnie jasne, że jeżeli w toku audytów postępowania prokuratury stwierdzone zostaną naruszania procedur lub przymykanie oka na nieprawidłowości, nie będę się wahał ani minuty z podjęciem decyzji.
1: A według najnowszych informacji wyniki miejskiego audytu w Szpitalu Południowym mają być gotowe pod koniec lipca. Nie zostawimy żadnego górnika z kopalni Bielszowice bez pomocy, zapewnia PGG. Zakład po ponad 120 latach przestaje fedrować węgiel. W kopalnianej cechowni odbyło się wczoraj uroczyste pożegnanie. Przygotowaliśmy pakiet pomocy dla pracowników, mówi Łukasz Deja, prezes Polskiej Grupy Górniczej.
9: Część pracowników skorzystała z jednorazowych odpraw pieniężnych, część pracowników czy skorzysta, w lipcu się wydarzy, z urlopów przeróbkarskich. Pracownicy mogą też się przekwalifikować, z górnika mogą zrobić kolejarza.
1: W ostatnim półroczu oprócz kopalni Bielszowice zamknięto katowicką kopalnię Wujek, a z początkiem stycznia bytomską kopalnię Bobrek.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Lasy suche jak pieprz. Przybywa w Polsce miejsc, w których obowiązuje trzeci najwyższy stopień zagrożenia pożarowego. W Łódzkiem Ściółka Leśna ma już wilgotność zaledwie 10%.
10: W lesie jest bardzo sucho, Ściółka ma wilgotność kartki papieru. Oznacza to, że każda mała iskra może wywołać duży pożar. Ze względu na to, że mamy duży udział drzew iglastych w naszych lasach w Polsce, ta palność jest bardzo wysoka. Nasze lasy należą do najbardziej palnych w Europie. Dlatego tutaj straż pożarna, leśnicy latem ciągle monitorują i są w gotowości, gdyby jakiś pożar wystąpił.
11: Czego lepiej nie robić w lesie?
10: Nie możemy palić papierosów, rozpalać ognisk, wjeżdżać samochodem do lasu, bo to też może spowodować wystąpienie pożaru.
1: Z Karoliną Grabowską z Nadleśnictwa Bełchatów rozmawiał Rafał Różycki. Nie ma jeszcze zakazu wstępu do lasu, ale jak podkreślają leśnicy, sytuacja już teraz jest bardzo poważna. A w Radiu Plus pora na prognozę pogody.
12: W Lublinie i na Lubelszczyźnie temperatura rośnie bardzo szybko. Teraz o poranku wynosi 22 stopnie, a w ciągu dnia wzrośnie do 31. Dzień zatem upalny, do tego bez wiatru i chmur. Zapowiada się pełen słońca, z wysokim ciśnieniem. W weekend temperatura ekstremalna, jutro 33, potem 36 i 38 stopni.
0: Kto rano wstaje? Poranek z Radiem Plus.
13: I już sobie można trochę ponarzekać na pogodę, a będzie jeszcze goręcej. 5 minut po 7, Agnieszka Morawska. Dzień dobry.

0: Gloria Gaynor w Radiu Plus. Poranek w Radiu Plus na zegarze 13 minut po siódmej. Pytanie mam bardzo ważne. Zaznaczę oczywiście, że to nie jest moje pytanie, ale pytanie, które pojawiło się w internecie i może wy pomożecie je rozwiązać. To jest tak, jak to jest z tym praniem? Czy można rozwieszać pranie, które trzeba wcześniej, rzeczy, które trzeba wyprać w 30 stopniach, czy można rozwieszać w 37? I to jest bardzo ważne pytanie. Chociaż z drugiej strony, jeśli się coś zbiegnie, to można zawsze powiedzieć właśnie, jeżeli w coś się nie zmieścimy, to można powiedzieć, że zbiegło się w praniu. Bardzo gorący dzień przed nami i będę to pewnie powtarzać kilka razy, ale pamiętajcie nie tylko o sobie, ale też o zwierzętach, o swoich czworonogach, ale i ptakach. Warto gdzieś wystawić im poidełko tak, żeby mogły na chwilę przycupnąć, żeby odpocząć i ugasić pragnienie. Radio
1: Plus. Reklama.
2: Świeżo tutaj jest, wybór tutaj jest, tanio tutaj jest, Stokrotka.
3: Łopatka wieprzowa, idealna na obiad. Cena sprzed obniżki 14,99. Teraz z aplikacją tylko 8,99 za kilogram. A idealne do ciast i deserów brzoskwinie. Cena sprzed obniżki 16,99. Teraz tylko 7,99 za kilogram.
2: Tanio tutaj jest, Stokrotka.
4: Praca, obowiązki, a do tego jeszcze trening? Suplement diety Elektrolit to pewne nawodnienie i szybkie uzupełnienie elektrolitów. Szukaj całej linii w aptekach i na activelab.pl. Elektrolit od Active Lab Pharma. Wsparcie dla całej rodziny.
5: Zapraszam do stanowiska.
6: Wcześniej moją sprawę prowadziła tu taka pani. Ania miała na imię.
5: Pani Ania jest na urlopie.
6: Czyli niczego nie załatwię.
5: Może pan być spokojny. Dzięki EZDRP wszystko jest pod ręką. Niezależnie od tego, kto prowadzi sprawę. Zaraz załatwimy.
6: Uff, no i to jest zmiana.
7: Bezpłatny system EZDRP pozwala pracować szybciej, lepiej i bezpieczniej. EZDRP. Zmieniamy polską administrację. Dla was. Więcej na ezdrp.gov.pl/KPO. Kampania realizowana przez NASK i Ministerstwo Cyfryzacji w ramach KPO.
1: Reklama.

powiało wakacjami Mambo Number 5 i Lubega w Radiu Plus. Poranek, kto rano wstaje, a właśnie to jest taki poranek wyjątkowy dla wielu. Ruch mniejszy na ulicach, nie wszyscy pędzą do szkoły, żeby zdążyć, bo dzisiaj ten dzień ostatni szkoły, tylko jeszcze odebrać świadectwa i można pakować się na wyjazd, na kolonie, być może gdziekolwiek. No i też pytanie do Was, czy Wy pamiętacie swój ostatni dzień roku szkolnego, czy był jakiś to wyjątkowy czas, czy cieszyliście się bardziej w ten ostatni dzień czerwca, kiedy rozpoczynały się wakacje, czy może 1 września, że znów spotkacie się z przyjaciółmi ze szkolnych ławek. 691-141-141, numer SMS-owy dla Was. Czekam na Wasze szkolne wspomnienia, które kojarzą się z tym zakończeniem roku szkolnego właśnie, a do oddania mam coś, co na pewno przyda się w wakacje, na urlopie nad morzem. Ręcznik plażowy od Radia Plus.

0: Reklama.
1: Kto da więcej? 900 po raz pierwszy, po raz drugi sprzedane. Nawet 900 zł dostaniesz za tonę złomu na złomowisku w Lublinie przy Kasprowicza 12, Boczna Mełgiewskiej. Skupują też złom kolorowy. Zadzwoń pod numer 518 290 828. Jak tak?

0: Development.
1: Ceny od 7900 zł za metr kwadratowy. Szczegóły na ttsdevelopment.pl.
2: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Już dziś masło z polskiej mleczarni 200 gramów z kuponem Lidl Plus. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko 1,99 zł przy zakupie 3 opakowań. Polskie pomidory jedyne malinowe. Cena przed obniżką 14,99. Teraz 5,99. A z kuponem Lidl Plus tylko 4,99 za kilogram. A wszystkie lody na patyku, w rożku i lodowe kanapki do 220 ml 1+1 za grosz. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
3: Lidl. To się opłaca.
4: Reklama. Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii.

0: Jest w 7:30, Justyna Bieniek, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Dziś drugi dzień gdańskiej konferencji na rzecz odbudowy Ukrainy. Głównym tematem rozmów jest międzynarodowa pomoc gospodarcza i obronna dla Kijowa. Do Gdańska nie przyjechał prezydent Zełenski. Na czele ukraińskiej delegacji stanęła premier Julia Sfyrydenko. Jak zaznaczyła, w ciągu 2 dni strona ukraińska oczekuje podpisania ponad 160 umów wartych 10 miliardów euro. Podziękowała też Polakom za wszelką pomoc. Okradali pociągi. W ich ręce wpadły termomiksy warte 300 tysięcy i amerykańskie pociski. Sprawa złodziei z Węglińska dotyczy 5 osób, 3 odpowiedzą za kradzieże, 2 za paserstwo. Do sądu w Zgorzelcu trafił akt oskarżenia.
1: Oskarżenie, wykorzystując nieuwagę nadzorującego transport konwoju, zabrali 4 zamknięte skrzynie. Po otwarciu jednej z tych skrzyń okazało się, że znajduje się tam amunicja artyleryjska. Nie wiedząc, co z tym zrobić, porzucili łup w stawie w Starym Węglińcu.
0: Mówiła Ewa Węglarowicz-Markowska z Jeleniogórskiej Prokuratury. Do zdarzenia doszło w czerwcu 2023. To jeszcze Watykan, gdzie dziś rozpoczyna się 2-dniowy nadzwyczajny konsystorz zwołany przez papieża Leona XIV. Jak zapowiedziano, prace zgromadzenia kardynałów będą koncentrować się m.in. na sytuacji geopolitycznej na świecie, poszukiwaniu dróg dialogu na terenach objętych konfliktami zbrojnymi i na wewnętrznych kwestiach Kościoła. Ważne zadanie otrzymał kardynał Grzegorz Ryś. Pierwszą sesję otworzy rozważanie biblijne wygłoszone przez krakowskiego metropolitę.
2: Anna Opasiak, informacje z regionu. To już dziś około południa kierowcy pojadą nowym odcinkiem autostrady A2 między Warszawą a Białą Podlaską. Do ruchu zostanie oddanych blisko 30 km trasy, o czym więcej Arkadiusz Michlewicz.
3: To odcinek, na który z niecierpliwością czekali mieszkańcy całego regionu, bo podróż z Białej Podlaskiej do Warszawy samochodem osobowym zamiast 2 godzin wyniesie teraz około godziny 20 minut. Przypomnę, że wcześniej otwarto odcinek między Białą Podlaską a Łukowiskiem, ale praktycznie nikt z niego nie korzystał, bo dojazd zajmował nim więcej czasu niż podróż starym odcinkiem DK2.
2: Całkowity koszt budowy odcinka autostrady A2 Siedlec do Białej Podlaskiej pochłonął blisko 3 miliardy złotych. I jeszcze Kraśnik. Miasto zleca bowiem nową opinię dendrologiczną. To efekt decyzji SKO w sprawie wycinki drzew przy ulicy Urzędowskiej.
4: Zawarto umowę o dzieło panią Ireną Choroszyńską, biegłą dendrolog, na opracowanie opinii dendrologicznej 218 sztuk drzew rosnących wzdłuż ulicy Urzędowskiej w Kraśniku na potrzeby prowadzonego postępowania administracyjnego. Umowa o wartości 5800 zł brutto.
2: O czym mówił burmistrz Kraśnika Krzysztof Staruch. A co w pogodzie? W Lublinie i na Lubelszczyźnie temperatura rośnie błyskawicznie. Teraz o poranku wynosi 25 stopni Celsjusza, a w ciągu dnia osiągnie 31, miejscami nawet 32 stopnie. Jeszcze upalniej w następne dni. Jest zatem ekstremalnie ciepłe lato.
5: To rano wstaje. Poranek z Radiem Plus.
6: 27 minut do 8:00. Agnieszka Morawska. Dzień dobry. Nie spoczniemy i czerwone gitary teraz w Radiu Plus.

0: Czesny Hanks, The One and Only w Radiu Plus. Poranek w Radiu Plus na zegarze 20 minut do 8, a w taką pogodę jak dzisiaj i w ogóle latem w czerwcu, gdy przechadzamy się przez park, czujemy ten fantastyczny zapach i od razu nam się przypomina fraszka Kochanowskiego na lipę i gdy jest właśnie tak gorąco, to właśnie można usiąść pod liściem lipy, odpocząć sobie, liczyć na to, że nie dojdzie do nas tu słońce. Ale jeśli nie mamy lipy, to być może mamy swoje ogródki i też jest tam cień. I przypominam, że nasza zabawa, która przez cały miesiąc niemal trwała w Radiu Plus, dzisiaj będzie miała swój finał. Twój zielony zakątek. Sprawdzimy, czyj ten zakątek jest najpiękniejszy. Po 14 dowiemy się, kto zdobędzie 5000 zł. No a ci, którzy się nie zgłosili w tym roku, proszę pielęgnować ogródki i może w przyszłym roku się uda.
1: Reklama. Ty plus zakupy w Carrefourze równa się weekend okazji już od czwartku. Karkówka wieprzowa 9,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 28 czerwca. Cena przed obniżką 20,99.
2: Marzysz o pięknej łazience? Szukasz inspiracji? Zapraszamy do nowej, rozbudowanej galerii łazienek Egen przy ulicy Smoluchowskiego 1B w Lublinie. Największa w regionie ekspozycja obejmująca blisko 70 różnorodnych aranżacji łazienek. Do tego profesjonalna obsługa, fachowe doradztwo, wykwalifikowani projektanci. Odkryj świat elegancji, nowoczesnego wzornictwa oraz niepowtarzalnych wnętrz. Galeria Łazienek Egen, Lublin, Smoluchowskiego 1B. Magia pięknych łazienek.
3: Znamy się? To zapraszam Cię na lunch. Zestaw z zupą, daniem i mini deserem za 35 zł. A danie główne już za 19 zł w stół i wół. Sławinkowska i gęsia.
4: W Biedronce, kiedy kupujesz więcej, jest taniej. Jakby nie patrzeć. Na przykład sok 100% pomarańczowy Reviva 1 litr. Tylko 3,79 za każdą sztukę przy zakupie dwóch sztuk. A napój niegazowany Tymbark 1,75 litra w supercenie. 2,99 za każdą sztukę przy zakupie dwóch sztuk. Oraz ketchup pudliszki 480 gramów, łagodny lub pikantny. Tylko 5,89 za każdą sztukę przy zakupie dwóch sztuk. To są właśnie biedronkowe ceny. Oferta obowiązuje do 30 czerwca. Szczegóły na biedronka.pl.
1: Reklama.

I Enigma w Radiu Plus na zegarze 6 minut do 8. Bardzo ważna wiadomość dla kierowców podróżujących przez powiat zgierski. Na drodze łączącej Mąkolice ze Strykowem doszło do poważnego uszkodzenia nawierzchni. Jak informują władze miasta, miejscowości, droga pozostanie całkowicie zamknięta dla ruchu do czasu przeprowadzenia niezbędnych napraw. I ta dziura ogromna, która powstała w drodze, to wszystko wina bobra. A właściwie bobrów, których w okolicy jest mnóstwo i to one prawdopodobnie przez lata sobie szykowały schronienie, wykopały tunel, woda podmywała i tak doszło do zawalenia się jezdni. No i teraz tak, w tym kraju to trochę tak jest, że wszystko bobry obwiniamy, no ale bez bobra życie byłoby też trudne, więc dobrze. Jeżeli jedziecie tamtędy, to pamiętajcie raz, że uważamy na bobry, a dwa, że droga jest zamknięta. A jeśli wybieracie się już na wakacje na przykład, to nie zapomnijcie napisać do nas o swoich wspomnieniach dotyczących końca roku szkolnego. 691-141-141, SMS-owy numer dla Was, a ja pytam o te wspomnienia i do oddania mam coś, co na pewno w wakacje się przyda, albo na urlopie, czyli ręcznik plażowy od Radia Plus. To tylko tango i ma nam teraz.

0: Reklama.
1: Wakacje to idealny moment na zmianę. Salon Domo Okna i Drzwi poleca trzyszybowe okna i drzwi marki MS oraz bramy garażowe Herman gwarantujące doskonałą jakość i nowoczesny design. Ponadto w ofercie rolety zewnętrzne oraz żaluzje fasadowe. Doświadczeni doradcy pomogą Ci wybrać idealne rozwiązania dopasowane do Twoich oczekiwań. Salon Domo Okna i Drzwi w Lublinie, Galeria Gala, Fabryczna 2 oraz na www.ms.pl i okna.domo.pl.
2: Elbowie Summer Edition Days trwa. Kup minimum dwa produkty i zgarnij aż do minus 30% rabatu, a dodatkowo 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Łap rabat na buty, torebki, dodatki na stronie i w aplikacji eobuwie.pl do 29 czerwca. Elbowie wie.
3: Energię czerp ze słońca, a dotacje z programu Czyste Powietrze. Pomoże Ci w tym Gold Sun. Kompleksowa obsługa termomodernizacji domów. Od załatwiania wszelkich formalności i uzyskania nawet 100% dofinansowania w programie Czyste Powietrze. Na wymianę okien, elewacji, wymianę źródła ciepła, aż po montaż i serwis. Ty płacisz tylko VAT. Zaufaj lokalnej, sprawdzonej firmie. Zamość Starowiejska 12B, Lublin, Galeria Gala. GoldSun.com.pl 84 888 01 87.
0: Reklama.
4: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii. Model.

0: Radio Plus Lublin.
1: Zaatakował w szpitalu w Jastrzębiu-Zdroju. Dziś przesłuchają go śledczy. 19-latek zranił 4 osoby. Przedstawiciele ponad 70 krajów rozmawiają o odbudowie Ukrainy. W Gdańsku drugi dzień konferencji. Zamknięte auta na parkingach pod lupą szczecińskich służb będą sprawdzać, czy nie ma tam dzieci lub zwierząt. Na zegarze 8, Justyna Bieniek, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Najpewniej jeszcze dziś przesłuchanie 19-latka, który ranił 4 osoby w Jastrzębiu-Zdroju. Do ataku doszło w wojewódzkim szpitalu specjalistycznym. Stan 3 z 4 poszkodowanych, lekarza i 2 pacjentek jest poważny. Więcej na ten temat już teraz Mateusz Gołębiewski.
2: Jak podają władze szpitala, najciężej ranni mają obrażenia kłótek klatki piersiowej, a jedna z osób także szyi. Według lekarzy ich stan jest poważny, ale stabilny. Do ataku doszło w czwartek po godzinie 18. Napastnik uzbrojony w nóż zaatakował personel i pacjentów oddziału chirurgii. Rany odniosły łącznie 4 osoby. Lekarz, pielęgniarka oraz 2 pacjentki. Dyrekcja szpitala podkreśla, że sprawca obezwładnił i przytrzymał do przyjazdu policji ordynator oddziału, który sam odniósł obrażenia. Policja ustaliła, że zatrzymany to 19-letni mieszkaniec Jastrzębia-Zdroju. Śledczy zapowiadają jego przesłuchanie jeszcze dziś.
1: Mateusz Gołębiewski, dziękujemy. Deklaracje dalszego wsparcia, ale i pierwsze podpisane umowy. Gdańsk, Centrum Międzynarodowych Rozmów o Odbudowie Ukrainy. W dwudniowej konferencji biorą udział przedstawiciele ponad 70 krajów z całego świata. Ukrainę reprezentuje premier Julia Sferydenko. Z przyjazdu w ostatniej chwili, przypomnijmy, zrezygnował prezydent Zełenski, co było reakcją na odebranie mu Orderu Orła Białego.
3: Przyszłość możemy zbudować tylko na prawdzie, mówił premier Donald Tusk podczas otwarcia konferencji, nawiązując do sporu w kwestiach historycznych na linii Warszawa-Kijów. Zaznaczał jednak, że wszyscy, między innymi w Polsce, wierzą w to, że Ukraina oprze się rosyjskiej agresji.
4: I że nasze plany odbudowy Ukrainy to nie jest miraż.
3: Na czele delegacji z Kijowa stoi szefowa rządu Julia Sfrydenko. Dziękowała Polsce za wsparcie. Ukraińska strona, jak słyszymy, ma też konkretne oczekiwania wobec konferencji w Gdańsku. W ciągu 2 dni konferencji spodziewamy się podpisania ponad 160 umów na kwotę przekraczającą 10 miliardów euro. Bruksela, dodajmy, ogłosiła w Polsce ogromne przelewy dla Ukrainy. Pierwsze 3 miliardy z unijnej pożyczki i wypłaty z 6-miliardowej puli na produkcję dronów.
1: A mówił o tym Michał Skolimowski. Likwidacja kominów płacowych i wprowadzenie limitu przepracowanych godzin to propozycje Ministerstwa Zdrowia po aferze wokół Szpitala Południowego w Warszawie. Przypomnijmy, lekarz placówki i były już radny Koalicji Obywatelskiej Dawid Kacprzyk zarobił w ubiegłym roku ponad 1,5 miliona złotych.
5: Bardzo nam zależy na tym, żeby zlikwidować kominy płacowe. Myślę, że o tym od dawna wszyscy mówimy, natomiast mam nadzieję, że w tej chwili starczy nam wszystkim konsekwencji w tym, żebyśmy stworzyli dialog, w którym będzie to możliwe.
1: Mówi minister Jolanta Sobierańska-Grenda i dodaje, to nie jedyna propozycja, która leży na stole.
5: Słysząc o tych różnych doniesieniach o przepracowaniu ilości godzin, zasadnym jest i rozważamy taką opcję, żeby po prostu postawić górny limit. Padają różne propozycje 300 godzin i również mniejsze czasy. Myślę, że to jest do ustalenia i do wynegocjowania również z naszymi interesariuszami.
1: Zdaniem szefowej resortu problem dotyczący czasu pracy w szpitalach wynika w dużej mierze z różnych form zatrudnienia. W wiadomościach Szczecin w związku z falą upałów władze miasta zapowiedziały kontrolę w miejscach parkingowych. Służby będą sprawdzać, czy w zamkniętych autach nie ma dzieci lub zwierząt. Czy w takim przypadku możemy wybić szybę?
6: Oczywiście, że możemy wybić, ale najpierw sprawdźmy, czy ten pojazd jest otwarty. Sprawdźmy, czy nie ma nikogo w pobliżu, czy możemy zapytać kogoś, czy to jest danej osoby pojazd, czy zna właściciela pojazdu.
1: Mówiła Agnieszka Kowalska-Trutę z zachodniopomorskiej policji i przypomina, że pojazd w środku nagrzewa się nawet do 60 stopni.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: To na koniec jeszcze mundial. Turcja wyrwała wygraną z USA. Już wcześniej straciła szansę na udział w 1/16 finału Mistrzostw Świata. W ostatnim grupowym meczu Turcy długo remisowali ze Stanami, a zwycięska bramka na 3-2 padła w 98 minucie. Na drugim miejscu w grupie D uplasowała się Australia, która bezbramkowo zremisowała z Paragwajem. A już teraz w Radiu Plus informacje pogodowe na dziś.
7: Pogoda. W Lublinie i na Lubelszczyźnie temperatura teraz o poranku wynosi już 25 stopni Celsjusza i cały czas rośnie. Dziś przekroczy 30 stopni, a w następnych dniach będzie bliska 40, osiągnie 38. Do tego cały czas bez wiatru, z dużą dawką słońca. Dziś ciśnienie wysokie, a wilgotność nieznaczna.
0: Kto rano wstaje?
8: Pięć minut.
0: Z Radiem Plus.
8: Pięć minut po ósmej, Agnieszka Morawska. Dzień dobry, wakacyjnie. Hungry Eyes i Eric Carmen teraz.

0: prześliczna wiolonczelistka i skaldowie w Radiu Plus. A kto wie, może w tym roku jakaś prześliczna wiolonczelistka też komuś w głowie zawróci. Koniec roku szkolnego, początek wakacji i o wasze wspomnienia dziś pytam. Marcin w tej sprawie napisał. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Marcinie, napisałeś, że twoim ulubionym wspomnieniem z dzieciństwa jest pierwszy dzień wakacji, pobudka bez budzika i świadomość, że ma się przed sobą 2 miesiące wolnego. To był smak prawdziwego dzieciństwa, więc spróbujmy teraz się przenieść do tego czasu i pomyśl sobie, że dzisiaj jest ten dzień, że nic nie musisz i co chcesz zrobić?
1: Takie wspomnienia, których człowiek nie czuł od lat, co bym zrobił? Po prostu bym wstał, wyszedł do parku, gdzie nogi poniosą, jak właśnie za dzieciaka.
0: Ach, no to mam nadzieję, że uda ci się chociaż na weekend tak zrobić, żeby sobie pomyśleć, że masz wakacje i to jest ten moment, w którym możesz po prostu pójść i nic nie robić. A od nas prezent, który w wakacje mam nadzieję się przyda, latem się przyda, ręcznik plażowy od Radia Plus. Bardzo
1: proszę. Jak najbardziej. Mogę kogoś kogoś podrobić?
0: No właśnie chciałam powiedzieć, że antena twoja.
1: Pozdrawiam wszystkich moich przyjaciół, znajomych, słuchaczy Radia Plus, mojej ulubionej stacji, którą słucham od lat.
0: Bardzo nam miło, polecamy się każdego dnia, w wakacje też. Wszystkiego dobrego, do usłyszenia.
1: Dziękuję, pozdrawiam.
0: A na zegarze teraz 13 minut po 8.
2: Radio Plus. Reklama.
3: Kto zwalcza ból?
4: Wundary!
3: Kto?
4: Wundary!
5: Ból pleców po dźwiganiu? Voltaren Max uderza głęboko w źródło bólu. Ty kibicuj na maksa. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka ZOO.
6: Na tani weekend wybieram Aldi. Od soboty do niedzieli wszystkie koncentraty do napojów. Drugi tańszy produkt aż 80% taniej. Mieszaj dowolnie. A Eduszo Family kawa mielona 500 gramów. Teraz jedno opakowanie plus jedno gratis. Produkty objęte limitem. Jesteśmy otwarci w tę niedzielę. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
5: Reklama.

Marty the Man and Back i Savage Garden w Radiu Plus w przebojach z nutą nostalgii. A propos garden, to gdy patrzymy na wasze zdjęcia, waszych zielonych zakątków, no to niektórzy mają ogromne kompleksy w redakcji, ponieważ tarasy, ogrody zaniedbane, nie ma czasu, żeby się tym zająć, a wasze takie piękne, wypielęgnowane, nawet jeśli jest trochę nieładu, to jest on zaplanowany, żeby to wszystko wyglądało wspaniale. A przypominam, że dziś finał naszej akcji Twój Zielony Zakątek. Po 14 dowiemy się, do kogo trafi 5000 złotych. A na zegarze teraz 27 minut po 8. Marek Grechuta, Będziesz Moją Panią.

0: Reklama.
1: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
2: Czy można powtórzyć pytanie?
1: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
2: Tak.
1: Brawo!
3: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do niedzieli. Szczegóły na agatameble.pl.
4: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
5: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
6: Ostatnie bilety na koncert mojego ulubionego zespołu. I to w jakiej cenie? Kupuję.
5: Uważaj na takie promocje. Cyberoszuści też lubią się bawić. Twoim kosztem. A jeśli jesteś klientem mBanku, sprawdź ze specjalistą Cyber Rescue, czy to nie oszustwo. Szczegóły i regulamin świadczenia usługi dostępne na mbank.pl/cyberrescue.
7: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay paliwo 20 groszy taniej.
8: O.
7: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
8: O, a o ile?
7: 35 groszy taniej na litrze.
8: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
7: Tak.
9: A jak lemoniadę?
7: No też.
8: To poprosimy.
7: Ale co?
9: Wszystko.
7: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/abaty. Orlen. Z energią na weekend.
0: Reklama.
10: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii. Anna Jantar.

0: Radio Plus Lublin.
1: Jest w pół do dziewiątej. Justyna Bieniek, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. A zaczynamy od poważnego wypadku w Siedlcach. Wieczorem z okna jednego z domów jednorodzinnych przy Chełmońskiego wypadło 8-letnie dziecko. Na miejscu lądował śmigłowiec lotniczego pogotowia ratunkowego. Chłopiec został przetransportowany do szpitala. Nie wiadomo, w jakim jest stanie. W momencie wypadku w domu przebywała matka dziecka, była trzeźwa. Dopiero wieczorem będzie możliwe udrożnienie ruchu na jednym torze na trasie kolejowej Piła-Bydgoszcz, a to po wypadku w Białośliwiu, gdzie bocznie zderzyły się dwa pociągi. Część wagonów jest wykolejona. Ostatni dzwonek w tym roku szkolnym, kończy go blisko 5 milionów uczniów. Swoje świadectwa szkolne odbierze 396 tysięcy uczniów klas pierwszych szkół podstawowych. Na uroczystości zakończenia roku szkolnego w Zespole Szkół Morskich w Darłowie będzie dzisiaj minister edukacji Barbara Nowacka. I smutna wiadomość na koniec. Nie żyje Daniel Castellani, były trener reprezentacji Polski siatkarzy. Zmarł w wieku 65 lat po długiej i ciężkiej chorobie. W 2009 roku Argentyńczyk zdobył z biało-czerwonymi Mistrzostwo Europy. Prowadził też m.in. kilka polskich klubów.
2: Anna Opasiak, informacje z regionu. Wprowadza zmianę na czas wakacji. Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego w Lublinie zaktualizuje rozkład jazdy w komunikacji miejskiej. Nowa wersja zacznie obowiązywać od jutra, mówi rzecznik lubelskiego ZDITM-u Monika Fisz.
3: Rozkład uwzględnia zmniejszony popyt z uwagi na wakacje. Zapewnia natomiast dojazd do zakładów pracy jest dostosowany do potrzeb na komunikację miejską. Ponadto wzmacniamy obsługę zalewu zamborzyckiego.
2: Szczegóły są na stronie ZDITM-u. Będzie obsługiwać transport lokalny i ponadregionalny. W Puławach powstanie nowy dworzec autobusowy, mówi Kamil Wąsik z Urzędu Miasta.
4: Przewidziano czytelny podział na strefę ruchu autobusów, strefę oczekiwania pasażerów. Będzie duże falujące zadaszenie.
2: Obiekt powstanie w Puławach przy ulicy Wojska Polskiego. Zaprasza na nową serię muzycznych wydarzeń. Kazimierz Dolny nad Wisłą poleca Kazimierski Festiwal Organowym. Wakacyjne koncerty skupią czołowych artystów muzyki sakralnej i będą grane na pozytywie trzygłosowym. Pierwszy występ 4 lipca.
5: Koncert inauguracyjny będzie w wykonaniu Krzysztofa Urbaniaka, znakomitego znawcy muzyki dawnej. A stąd muzyka Frobergera, Svelinka, Frescobaldiego, Weckmana i improwizacje w propozycji Krzysztofa Urbaniaka.
2: Ja mówił dyrektor artystyczny festiwalu Roman Perucki. A dziś 26 dzień czerwca, bardzo upalny, czuć lato, temperatura aktualnie wynosi 26 stopni, cały czas rośnie, dziś osiągnie 31, a w następnych dniach będzie bliska 40.
0: Kto rano wstaje? Poranek z Radiem Plus.
6: Agnieszka Morawska, dzień dobry. 27 minut pozostało do 9. Suzanna i Jarsko Pany teraz.
7: We sit together on the sofa with the music way

0: It's Raining Men w Radiu Plus. Próbuję z nutą nostalgii. Szkoda, że pogodynki nie wymyśliły jednak, nie zaśpiewały o padającym deszczu. Jeśli chodzi o mężczyzn, to padać ze zmęczenia w taką pogodę będziemy raczej wszyscy, nie tylko mężczyźni. Ale czasami dobrze jest ze zmęczenia paść po aktywnym wysiłku fizycznym, po prostu po aktywnościach fizycznych i właśnie do tego będziemy zachęcać, a raczej będziemy pytać Was o to, jak to z tym ruszaniem jest u Was. Pytanie właściwie do Was to będzie takie, jak jest Wasza ulubiona aktywność fizyczna. I to już od poniedziałku startujemy z naszą akcją Pokaż, jak się ruszasz, a do zdobycia między innymi rakieta, a także lekcja tenisa z Kasią Kozimor. A jeśli zastanawiacie się, gdzie jest Kasia Kozimor, spokojnie, Kasia wróci w poniedziałek. Radio
1: Plus. Reklama.
2: Kaufland jest fresh. Już 4 kategorie z laurem klienta. Od czwartku polskie ziemniaki wczesne tylko złoty 49 za kilogram. A karkówka wieprzowa bez kości z Lady 9,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. 5 kilo na osobę. W najbliższą niedzielę nasze sklepy są czynne. Kaufland. Kaufland jest
3: fresh. Kto da więcej? 900 po raz pierwszy, po raz drugi sprzedane. Nawet 900 zł dostaniesz za tonę złomu na złomowisku w Lublinie przy Kasprowicza 12, Boczna Mełgiewskiej. Skupują też złom kolorowy. Zadzwoń pod numer 518 290 828.
4: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Filet z piersi kurczaka XXL rzeźni. Cena przed obniżką 24,80. Teraz 14,99 za kilogram. Kiełbasa śląska XXL Peacock. Cena przed obniżką 22,90. Teraz 6,90 za kilogram. I winogrona jasne bezpestkowe. Cena przed obniżką 11,99. Teraz 5,99 za opakowanie 500 gramów. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
5: Lidl, to się opłaca.
6: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 360 milionów złotych. Graj w

Be My Baby, Runet w Radiu Plus w przebojach z nutą nostalgii. A są tacy, którzy wykorzystaliby tę piosenkę na przykład do tego, by rośliny lepiej rosły. I wiem, że wśród Was są tacy, którzy z roślinami rozmawiają, śpiewają im po to, żeby one lepiej rosły. No i potem są też efekty. Przykładem są Wasze zielone zakątki, których mnóstwo w tym roku musieliśmy przejrzeć, żeby wybrać ten jeden najpiękniejszy i to się dopiero wydarzy. Dzisiaj po 14 poznamy finalistę naszej akcji Twój Zielony Zakątek. Przypominam, że 5000 zł trafi do kogoś, kto w tym roku spróbował swojego szczęścia i pokazał nam to, co wypielęgnował w tym roku, albo może przez ostatnie kilka lat. Więc finał naszej akcji Twój Zielony Zakątek to już dzisiaj, po 14. Janek Pasterski będzie miał przyjemność wręczyć szczęśliwcowi tę nagrodę właśnie. Ale a propos ogrody, o Fool's Garden, Lemon Tree, teraz w Radiu Plus. 5 minut pozostało do 9:00, o 9:00 wiadomości.

0: Reklama.
1: Dzień dobry. Co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
2: Widaron.
1: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
2: Widaron.
1: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
2: Widaron.
1: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
2: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
3: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
4: Kompan utrzymuje promocyjne rabaty. Kompan, producent okien i drzwi PCV, oferuje zakup i montaż stolarki z promocyjnym rabatem. Kup okna i ciesz się wysokimi rabatami. W ofercie nowe okno przesuwne Evolution Drive. Kup również od ręki okna magazynowe w atrakcyjnych cenach. Kompan. Wycenimy twoją inwestycję. Zadzwoń i zapytaj. 81 884 6986 lub sprawdź na kompan.com.pl.
5: Znamy się? To zapraszam Cię na promocyjne śniadanie za 9 zł do dowolnej kawy. Śniadanie za 9 zł w stół i wół. Sławinkowska i Gęsia.
6: Fachowcu, kroi się większa robota? Towar potrzebny na budowie na czas? Spokojnie. W Castoramie z Casto Pro masz wsparcie koordynatora Pro. Pomożemy przy większych zleceniach, doradzimy, ogarniemy, oszczędzasz czas, a robota idzie do przodu. Zapytaj o koordynatora Pro, twoje wsparcie na budowie, które robi robotę. Castorama Casto Pro, 100% Pro.
0: Reklama.
7: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii.

0: Radio Plus Lublin.
1: Nadal utrudnienia po wypadku kolejowym w Wielkopolsce. Wczoraj zderzyły się tam dwa pociągi. Już ponad 230 ofiar trzęsienia ziemi w Wenezueli. Polski episkopat apeluje o pomoc dla poszkodowanych. Żegnaj szkoło, witajcie wakacje. Rozpoczyna je właśnie blisko 5 milionów polskich uczniów. Na zegarze 9:00, Justyna Bieniek, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Służby nadal w akcji po wypadku kolejowym pod Piłą. Trwa usuwanie pociągów z torowiska w Białośliwiu. Wczoraj zderzyły się tam bocznie dwa składy jadące w tym samym kierunku. Część wagonów wykoleiła się. Uszkodzona jest też infrastruktura kolejowa, m.in. rozjazd. Śledczy zakończyli oględziny miejsca wypadku około godziny 3:00. Teraz do pracy mogą przystąpić służby PKP.
2: Rozpoczniemy wtedy akcję kolejania trzech wagonów PKP Intercity, następnie naprawy toru, na którym te wagony stały, tak żeby móc wznowić ruch pociągów po jednym torze.
1: Relacjonuje rzecznik PKP PLK Bartosz Pietrzykowski. Ruch na jednym torze na trasie jeszcze z ograniczoną prędkością około 50 km na godzinę może być przywrócony najwcześniej późnym popołudniem. W wypadku poszkodowanych zostało 11 osób, z czego troje trafiło do szpitala. Do 235 wzrosła liczba ofiar trzęsienia ziemi w Wenezueli. Ponad 4000 osób zostało rannych. W Caracas i pobliskim stanie La Guajira trwa akcja ratunkowa. Służby przeszukują gruzy zawalonych budynków. Na nieoficjalnej liście zaginionych jest około 36 tysięcy nazwisk. Amerykańska służba geologiczna twierdzi, że mogło zginąć kilkadziesiąt tysięcy, a nawet ponad 100 tysięcy ludzi. I biorąc pod uwagę specyfikę zabudowy w mieście, o większej liczbie ofiar mówi też w rozmowie z nami strażak specjalnej grupy poszukiwawczo-ratowniczej z Poznania. Przemysław Rębielak wiele razy brał udział w takich właśnie akcjach. Rozmawiał z nim Mateusz Chłystun. Co według twojego rozmówcy jest najważniejsze w takich poszukiwaniach?
3: Zlokalizowanie miejsc, w których mogą być żywi ludzie, to jednocześnie najtrudniejszy element takich działań.
4: W metropolii, w stolicy są bardzo wysokie żelbetowe budynki, duże tafle, szkła, no to jest dużo bardziej szkodliwe, większe niesie zniszczenia. Przy budynkach z cegły, no to na pewno te skutki są mniejsze.
3: Paradoksalnie jednak wielkie żelbetowe płyty mogą tworzyć swego rodzaju jaskinie w gruzowisku, zwiększając szanse na przeżycie uwięzionych ludzi. W przypadku Wenezueli, zdaniem mojego rozmówcy, konieczne będzie wsparcie ratowników z innych krajów.
4: Żadne państwo nie jest wydolne samodzielnie, poza tym ratownicy też często są poszkodowani, ich rodziny, więc są jakby zajęci dodatkowo.
3: Powiedział mi Przemysław Rębielak. Oprócz Caracas ogromne zniszczenia są także w nadmorskiej La Guajira. W obu miastach powstały polowe szpitale, które przyjmują setki rannych.
1: O modlitwę i wsparcie dla poszkodowanych w trzęsieniu ziemi zaapelował przewodniczący Polskiego Episkopatu, arcybiskup Tadeusz Wojda. Pomoc materialną można przekazywać za pośrednictwem Caritas Polska. To już ostatni dzwonek. Koniec roku szkolnego staje się faktem. Uczniowie odbiorą świadectwa i oficjalnie rozpoczną ponad 2 miesiące wakacji. Łączymy się teraz z naszym bydgoskim reporterem. Przed jedną ze szkół jest Dawid Olszewski. Dzień dobry.
5: Tak, jestem.
1: Dawidzie, rozmawiałeś z uczniami. Powiedz, jaki nastrój panuje w szkole?
5: Jestem przed szkołą i mogę powiedzieć jedno. Tutaj od rana dominują uśmiechy. Uczniowie są wyraźnie podekscytowani rozpoczęciem wakacji. Dla Oliwii i Nikodema był to z kolei wyjątkowy dzień. Po raz ostatni pojawili się w murach tej szkoły.
6: Trochę szkoda, bo kończymy 8 klasę i będzie mi brakować tych osób.
7: Też będę tęskniła bardzo za znajomymi i w ogóle, ale z jednej strony się cieszę.
5: Wakacje to czas, kiedy można wreszcie odetchnąć, odpocząć od szkolnych obowiązków i realizować plany.
7: Znajomymi będę się spotykała, gdzieś do jakiegoś innego kraju wylecę, zobaczymy.
5: Wielka Laba potrwa do 31 sierpnia.
1: Dawid Olszewski, dziękujemy, a do szkolnych ławek uczniowie wrócą dopiero we wrześniu.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: To na koniec zaglądamy jeszcze do Szczecina. Miasto przygotowane na upały. Do niedzieli w zachodniopomorskim termometry pokażą od 30 do nawet 39 stopni. W Szczecinie można schodzić się w 5 miejscach. Uruchomiono specjalne kurtyny.
8: Kurtyny zostały ustawione koło biurowca na placu Adamowicza oraz na placu Zwycięstwa. Będą one włączane wtedy, gdy temperatura wyniesie powyżej 27 stopni.
1: Mówiła Hanna Bieczyńska z Zakładu Wodociągów i Kanalizacji. W mieście można też znaleźć kilkanaście poidełek z zimną wodą.
0: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii.
9: Jeszcze, żeby podgrzać atmosferę, Fancy Flames of Love na początek 9:00. Agnieszka Morawska, dzień dobry.

0: Ricky Epovelli i Acapulco w Radiu Plus w przebojach z nutą nostalgii. A jeśli chodzi o Acapulco, to sprawdziłam temperaturę 33 stopnie, a mało imponujące, jeśli popatrzymy na to, jaka temperatura zapowiada się w weekend u nas. 40 stopni w niektórych miejscach, więc nie potrzebujemy Acapulco. No, może jednak tej wody, która jest morskiej, to jednak by nam się trochę przydało więcej. Ale zdecydowanie temperatury mamy już tropikalne i trzeba sobie z tym radzić. O pogodę też będę dzisiaj pytać, ale nie tylko. A 691 141 141 to numer dla Was w każdej sprawie. Radio
1: Plus. Reklama. Czas na nowe okulary? Przyjdź do Vision Express na wielką wyprzedaż z rabatami aż do 40% na okulary do korekcji wzroku. Progresywne, do prowadzenia auta czy korekcyjne przeciwsłoneczne. W Vision Express dobierzemy je idealnie do Twoich potrzeb. Teraz z rabatem do 40%. Do zobaczenia w Vision Express. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Lista producentów wyrobów medycznych i regulamin akcji dostępny w salonach i na visionexpress.pl. Podmiot prowadzący reklamę Vision Express.
2: Kto da więcej? 900 po raz pierwszy, po raz drugi sprzedane. Nawet 900 zł dostaniesz za tonę złomu na złomowisku w Lublinie przy Kasprowicza 12, Boczna Mełgiewskiej. Skupują też złom kolorowy. Zadzwoń pod numer 518 290 828.
3: Kia Seltos. Drugi najpopularniejszy model Kia na świecie. Po raz pierwszy w Europie. Silnik benzynowy 1.6 turbo, 180 koni mechanicznych i napęd na przednie lub wszystkie koła. Kia Seltos. Już od 125 500 zł lub w kredycie 50/50 RRSO 0%. Kredytu udziela bank BNP Paribas po analizie kredytowej. Propozycja dostępna do 30 września 2026 roku. Szczegóły na kia.pl oraz u dealerów.
4: Kia. Movement that inspires.
1: Reklama.

Don't Turn Around w Radiu Plus w przebojach z nutą nostalgii. 28 minut pozostało do 10. Ewa napisała, że dzisiaj ze mnie ranny ptaszek i dodaje, że wstawanie jest masakryczne, chociaż sama to robię, ale zdania nie zmienię. Z pozdrowieniami. Pozdrawiamy także wszystkich, którzy muszą wstawać o świcie, a tego nie lubią. Tak, dzisiaj taki poranek w Radiu Plus nietypowy, ponieważ od 6 się słyszeliśmy. Ci, którzy do nas teraz dołączyli, to już wiedzą. Ale to była tylko wyjątkowa sytuacja. Kasia, Tomek wracają już od poniedziałku. Właściwie to Kasia, bo Tomek na urlopie, więc tak. Ale a propos wstawania wczesnego, no to może troszeczkę jednak pośpimy. Sen o Warszawie i Czesław Niemen teraz.

0: Shorty, comment ça va w Radio Plus? Lato z notą nostalgii już trwa. Właściwie, jeżeli pytamy comment ça va bien, trzeba odpowiedzieć, ponieważ mamy piątek, 26 czerwca w kalendarzu. Być może niektórzy z Was właśnie pakują walizki, bo jutro wyruszają na urlop. A nawet jeśli nie, to będzie chwila do tego, żeby trochę odetchnąć. Przecież weekend jest od tego, żeby odpoczywać. 16 minut pozostało do 10 i do 10 jeszcze między innymi Abba i Fernando.
1: Reklama. Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 360 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
2: Red Friday w MediaMarkt, czyli letnia edycja Black Friday. Frytkownica beztłuszczowa NutriBullet. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 299,99. Teraz za 249,99 zł. MediaMarkt.

0: Development. Ceny od 7900 zł za metr kwadratowy. Szczegóły na ttsdevelopment.pl.
1: Marzysz o pięknej łazience? Szukasz inspiracji? Zapraszamy do nowej, rozbudowanej galerii łazienek Egen przy ulicy Smoluchowskiego 1B w Lublinie. Największa w regionie ekspozycja obejmująca blisko 70 różnorodnych aranżacji łazienek. Do tego profesjonalna obsługa, fachowe doradztwo, wykwalifikowani projektanci. Odkryj świat elegancji, nowoczesnego wzornictwa oraz niepowtarzalnych wnętrz. Galerii

0: Saf i Sam Brown w Radiu Plus Lato z nutą nostalgii. 3 minuty do 10, za chwilę wiadomości. Radio
1: Plus. Reklama.
2: Świeżo tutaj jest, wybór tutaj jest, tanio tutaj jest, Stokrotka.
3: Łopatka wieprzowa, idealna na obiad. Cena sprzed obniżki 14,99. Teraz z aplikacją tylko 8,99 za kilogram. A pyszne lody Magnum, różne rodzaje. Cena sprzed obniżki 7,59. Teraz jedynie 4,99 za sztukę przy zakupie dwóch.
2: Tanio tutaj jest, Stokrotka.
4: Energię czerp ze słońca, a dotacje z programu Czyste Powietrze. Pomoże Ci w tym Gold Sun. Kompleksowa obsługa termomodernizacji domów. Od załatwiania wszelkich formalności i uzyskania nawet 100% dofinansowania w programie Czyste Powietrze. Na wymianę okien, elewacji, wymianę źródła ciepła, aż po montaż i serwis. Ty płacisz tylko VAT. Zaufaj lokalnej, sprawdzonej firmie. Zamość Starowiejska 12B, Lublin, Galeria Gala. goldsun.com.pl 84 888 01 87.
5: Ptaszki ćwierkają, że teraz w Leroy znajdziesz produkty do ogrodu w niskich cenach. Czas na relaks w ogrodzie i grillowanie. Na przykład grill węglowy Angular już za 369, gazowy grill czteropalnikowy Kamila za 599, czy meble ogrodowe Lira. Stół, dwa fotele i sofa za 1349. Pośpiesz się, bo takich okazji jeszcze nie było. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
6: Od czwartku nowa oferta. Od czwartku w Kauflandzie papier toaletowy Velvet 12 rolek 11,99 za opakowanie przy zakupie dwóch. A woda mineralna Muszynianka, kup 6 butelek z Kaufland Card Extra, 6 dodatkowych gratis, 24 na osobę. W najbliższą niedzielę nasze sklepy są czynne. Kaufland.
7: Wakacje to idealny moment na zmianę. Salon Domo Okna i Drzwi poleca 3-szybowe okna i drzwi marki MS oraz bramy garażowe Herman gwarantujące doskonałą jakość i nowoczesny design. Ponadto w ofercie rolety zewnętrzne oraz żaluzje fasadowe. Doświadczeni doradcy pomogą Ci wybrać idealne rozwiązania dopasowane do Twoich oczekiwań. Salon Domo Okna i Drzwi w Lublinie, Galeria Gala, Fabryczna 2 oraz na www.ms.pl i okna.domo.pl.
8: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay paliwo 20 groszy taniej.
9: O.
8: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
9: O, a o ile?
8: 35 groszy taniej na litrze.
9: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
8: Tak.
10: A jak lemoniadę?
8: No też.
9: To poprosimy.
8: Ale co?
10: Wszystko.
8: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/baty. Orlen. Z energią na weekend.
1: Reklama.
11: 87,9 Radio Plus Lublin. Radio Plus Lublin.
0: Wszedł do szpitala pod wpływem narkotyków. Są nowe informacje o sprawcy ataku w Jastrzębiu-Zdroju. Ostry spór trwał do rana. Prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski ma absolutorium. Fala ekstremalnych upałów przed nami. Taka pogoda może być też niebezpieczna w górach. Na zegarze 10:00, Justyna Bieniek, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Napastnik był pod wpływem narkotyków. To nowe informacje w sprawie dramatycznych wydarzeń w szpitalu w Jastrzębiu-Zdroju. Przypomnijmy, 19-letni mieszkaniec wszedł z nożem w ręku do wojewódzkiego szpitala specjalistycznego i zaatakował personel oraz pacjentów. Ranny został lekarz, pielęgniarka i dwie pacjentki. Mają rany cięte. Napastnika obezwładnił zaatakowany medyk. Szpital funkcjonuje normalnie, ale wszyscy są w szoku.
12: Jest to przerażające, tak naprawdę. Tragedia, gdyby to padło na przykład na mnie, gdzie ja też jestem po operacji kręgosłupa, więc nie mogę za bardzo się ruszać, no to niewiele byłbym w stanie zrobić.
13: A proszę powiedzieć, czy można się jakoś zabezpieczyć?
14: Chyba nie jest ogarnione, jedynie w wejściu ewentualnie jakiś skaner do wykrywania jakichś części metalowych, coś tego, więcej nic.
15: By systemowo to rozwiązywać, no to najpierw trzeba się zastanowić, jakie są przyczyny, bo są na pewno złożone, niejedno wariantowe i wtedy działamy.
0: Z pacjentami szpitala rozmawiał nasz reporter Dariusz Brombosz. Prezydent Warszawy z absolutorium. Ostry spór trwał do rana, tak wyglądały ostatnie godziny. Rada Miasta skończyła obrady właśnie nad ranem. Wtedy też przegłosowano absolutorium dla Rafała Trzaskowskiego. Przeciw były m.in. PiS i Lewica. Prezydent musiał się gęsto tłumaczyć ze skandalu w Szpitalu Południowym, gdzie miało dochodzić do nieprawidłowości. Sesję śledził Mateusz Gołębiewski.
10: Od samego początku temperatura debaty była wysoka. Prezydent zapewniał, że sytuacja zostanie wyjaśniona, gdy tylko otrzyma wyniki audytu.
16: Od tego, czy te doniesienia medialne są prawdziwe, czy nie, to wyjaśni prokuratura.
10: Tymczasem opozycja w Radzie zarzucała prezydentowi, że ponosi odpowiedzialność za sytuację w Szpitalu Południowym i wiadomo już wystarczająco, by odpowiedzialni ponieśli konsekwencje.
17: Wy dalej nic nie wiecie. I teraz cała Polska wie, a wy dalej nic nie wiecie.
10: Mówi Alicja Żebrowska z PiS. Krytykowano także tempo realizacji inwestycji, opóźnienia przy modernizacji trasy Łazienkowskiej czy sali kongresowej. Ostatecznie większość w Radzie Warszawy obroniła prezydenta w głosowaniu, które odbyło się grubo po północy.
0: A mówił o tym Mateusz Gołębiewski. Dziękujemy. Białe koszule, kwiaty i podziękowania. W szkołach bardzo uroczyście dzisiaj. Uczniowie opuszczają szkolne mury i rozpoczynają dwumiesięczną labę. Większość odebrała już świadectwa.
18: Jest się czym pochwalić?
19: Nie.
18: No średnio. No 4-0, nie ma paska, no ale co poradzić?
20: Średnia 4,23. Jeszcze bym, jakbym trochę się postarała, to by było.
18: Teraz można już się skupić na wakacjach. No,
20: na wypoczynku i na zrelaksowaniu się.
18: Wzruszający moment?
20: Trochę tak. Chodzi o ludzi i o miejsce, bo nowe miejsce, nowi ludzie i będzie mi brakować tego.
18: Przed wami szkoła średnia.
19: Tak, no.
0: Do jednej z podstawówek w Bełchatowie zajrzał Rafał Różycki.
11: Wiadomości Radia Plus.
0: Przed nami fala ekstremalnych upałów. Te mogą być poważnym zagrożeniem w górach. Według prognoz w weekend termometry w Zakopanem pokażą około 30-31. Gorąco będzie także w Tatrach na wysokości około 2000 metrów 20 stopni. Ale przy pełnym słońcu, właściwie bez cienia, taka wyprawa w wyższe partie gór to prawdziwe wyzwanie, ostrzega ratownik TOPR-u Kuba Chornowski.
21: Jest zagrożenie odwodnieniem organizmu, jeżeli o to nie zadbamy odpowiednio. Jeżeli będzie wiatr, to nie będziemy tego czuli, ale odwadniać będziemy się tak samo. Nawet w naszych szerokościach geograficznych można się po prostu poparzyć od tego słońca.
22: Tomasz Zając, Zaczeński, Park Narodowy.
23: Jeżeli planujemy wycieczkę 10-12 godzin, no to sugerowałbym, żeby jednak zabrać tak 2-2,5 litra wody co najmniej na osobę oczywiście.
21: W Tatrach tych ludzi, a co za tym idzie odchodów, jest na tyle dużo, że uzupełnianie wody ze strumyka, a już nie daj Boże ze stawu, nie jest dobrym pomysłem.
0: Woda to podstawa, ale trzeba też pamiętać na przykład o nakryciu głowy. Przyda się także coś cieplejszego i przeciwdeszczowego, bo pogoda w górach szybko się zmienia.
11: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii.
24: 5 minut po 10:00, Agnieszka Morawska. Dzień dobry.

0: Never Ending Story i Animal w Radiu Plus. Lato z nutą nostalgii już za pasem. Na zegarze 21 minut po 10, a gdyby wakacje mogłyby być taką niekończącą się historią, to jak mogłyby wyglądać takie wakacje, które trwają w nieskończoność? 691-141-141, SMS-owy numer dla Was. Proszę napisać, jak mogłyby wyglądać te niekończące się wakacje w Waszym wydaniu. A do zdobycia ręcznik plażowy od Radia Plus. Około 5 minut czekam na wiadomości, więc czasu niewiele, ale liczę na Waszą kreatywność i szybkość. Radio
1: Plus. Reklama.
2: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw, bo w Biedronce każdy dzień lata cieszy świeżością w niskich cenach. Od czwartku do niedzieli. Tylko z aplikacją Biedronka arbuz na wagę złoty 99 za kilogram. Oferta nie dotyczy arbuza mini, mini bio i drobnopestkowego oraz nektarynki na wagę 6,99 za kilogram. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
3: Codziennie niskie ceny.
4: Castorama.
5: Teoria
4: i praktyka.
5: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić płytki, wannę, może meble, lustro.
4: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama. Już teraz kupisz tu wymarzone płytki i produkty łazienkowe, a do tego dostaniesz zwrot na kupon.
5: Tak?
4: No, aż 500 zł za każde wydane 2,5 tysiąca. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 7 lipca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
6: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład sok 100% jabłko Solevita w nowej cenie regularnej 2,49. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 2,99. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
7: Lidl, to się opłaca.
1: Reklama.

Big Mountain w Radiu Plus w przebojach z notą nostalgii. 25 minut pozostało do 11. Zapytałam dzisiaj o to, że o takie idealne wakacje bez końca według Was. No i mnóstwo wiadomości przyszło na ten temat. Góry, morze i Karol napisał: wakacje bez końca, bezludna wyspa, na której budowałbym dom i wszystko, co mogłoby umilić mi czas. Ale tak naprawdę nie da się mieć ciągle wakacji. Choć fajnie jest czasem nie robić nic, to jednak na dłuższą metę za pracą się tęskni. A poleżeć na plaży od czasu do czasu uwielbiam, tylko że po dwóch dniach szukam już, co można byłoby zrobić. No i jest coś w tym, że za dużo wypoczywania, takiej beztroski, to chyba nie jest do końca coś, co lubimy najbardziej, ale od czasu do czasu, tak jak Karol wspomina, dobrze jest nie robić nic. Cytując Kubusia Puchatka, z takiego nic nie robienia tworzą się najlepsze cosie. Do Karola powędruje ręcznik plażowy od Radia Plus, a ja przypominam, że dzisiaj ostatni dzień szkoły, wakacje już majaczą na horyzoncie. Bonnie M, Hurrah, It's a Holiday, teraz w Radio Plus.

0: Tornero i Santo California w Radio Plus w przebojach z nutą nostalgii. 17 minut tylko pozostało do 11 i coraz bliżej do finału naszego, waszego zielonego zakątka, czyli naszej akcji, która przez cały czerwiec rozgrzewała nasze wyobraźnie, bo te zdjęcia, które podsyłaliście, jeśli chodzi o wasze ogródki, działki, balkony, były fantastyczne i to był tylko wycinek tego, co udało wam się stworzyć, więc mieliśmy tutaj twardy orzech do zgryzienia. No i po 14 poznamy już zwycięzcę twojego zielonego zakątka. Dowiemy się, do kogo trafi 5000 zł. Radio
1: Plus. Reklama. ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
2: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej ING, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się i spełnij warunki promocji. Mobilni zyskują, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 000 zł przez 3 miesiące od założenia otwartego konta oszczędnościowego w PLN w ofercie specjalnej.

0: meble, grille i elektronarzędzia ogrodowe. Akcja trwa do 30 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
1: E-obuwie Summer Edition Days trwa. Kup minimum dwa produkty i zgarnij aż do minus 30% rabatu, a dodatkowo 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Łap rabat na buty, torebki, dodatki na stronie i w aplikacji eobuwie.pl do 29 czerwca. E-obuwie, wie, wie, wie.
2: Fachowcu, kroi się większa robota? Towar potrzebny na budowie na czas? Spokojnie. W Castoramie z Casto Pro masz wsparcie koordynatora Pro. Pomożemy przy większych zleceniach, doradzimy, ogarniemy, oszczędzasz czas, a robota idzie do przodu. Zapytaj o koordynatora Pro, twoje wsparcie na budowie, które robi robotę. Castorama Casto Pro. 100% Pro.
3: Reklama.

0: Rysunek na szkle i Krzysztof Krawczyk w Radiu Plus w przebojach z nutą nostalgii. Tylko 3 minuty pozostały do 11 i ja za dzisiaj bardzo dziękuję. Janek Pasterski jest już w studiu i słyszycie się za moment, ale wcześniej wiadomości.
1: Reklama.
2: Velobank każdego traktuje po królewsku i tak wiele oferuje na jedno skinienie. Na przykład konto osobiste, które otworzysz raz dwa w aplikacji, a także kredyty czy szybkie przelewy międzynarodowe w ramach Velokantoru. Zresztą dużo by wymieniać. Przyjdź do jednego z ponad 200 oddziałów Velobanku i się przekonaj. Konto osobiste to rachunek płatniczy. Velokantor udostępniamy dla Ciebie w bankowości mobilnej lub internetowej, jeśli masz konto osobiste w złotych i konto walutowe w walucie, którą chcesz kupić lub sprzedać. Szczegóły, w tym opłaty i prowizje, dostępne na velobank.pl i w placówkach.
3: Amazon Prime Day wystartował z 4 dniami imponujących okazji? Oszczędności nie do wiary, jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice, nie mogę przestać śpiewać!
4: Imponujące okazje Prime Day od 23 do 26 czerwca. Wyłącznie dla klientów Prime. Sprawdź teraz na amazon.pl.
5: Po ilu minutach będzie zmiana stron?
6: Po 15. I tyle samo druga strona z hubu. Z delikatesów centrum.
7: Polska mistrzem grilla. Do środy schab wieprzowy bez kości kilogram 12,99 z Delikartą. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 19,99. A lody zielona budka litr 13,99 przy zakupie dwóch. Cena przed obniżką 23,99. Delikatesy centrum. Polska mistrzem grilla.
8: You ready?
9: Tylko w Disney Plus.
10: Every second counts, baby.
9: Jeff! Powrót wielokrotnie nagradzanego serialu The Bear. Finałowy sezon.
11: Restaurant is flooded.
9: To już ostatnia szansa.
12: I am selling the building.
9: By uratować to miejsce.
13: We have each other and nothing left to lose.
9: The Bear. Serial produkcji FX. Finałowy sezon. Oglądaj teraz w Disney Plus. Szczegóły na disneyplus.com.
14: Wszystko, czego dziś chcę,
15: to hity z Intermarché. Jak lody Grycan 0,9 litra 15,99, a Coca-Cola 1,5 litra 5,99 przy zakupie dwóch. W niedzielę jesteśmy otwarci.
16: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
17: Czas na nowe okulary? Przyjdź do Vision Express na wielką wyprzedaż z rabatami aż do 40% na okulary do korekcji wzroku. Progresywne, do prowadzenia auta czy korekcyjne przeciwsłoneczne. W Vision Express dobierzemy je idealnie do Twoich potrzeb. Teraz z rabatem do 40%. Do zobaczenia w Vision Express. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Lista producentów wyrobów medycznych i regulamin akcji dostępny w salonach i na visionexpress.pl. Podmiot prowadzący reklamę Vision Express.
18: Oszczędni tankują taniej.
19: Dlatego trzeba lecieć na stację Auchan po benzynę bezołowiową 95 w cenie tylko 5,50 za litr. Od piątku 26 do niedzieli 28 czerwca. Szczegóły na Auchan.pl.
1: Reklama.
20: Radio Plus Lublin.
21: Ich życiu nie zagraża niebezpieczeństwo. Ranni w ataku nożownika w szpitalu w Jastrzębiu-Zdroju. Rozpoczął się nadzwyczajny konsystorz Leona XIV, ważna rola kardynała Grzegorza Rysia. Przed nimi długo oczekiwany odpoczynek. Uczniowie rozpoczynają wakacje. Jest 11:00, Michał Konopiński, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Ich stan jest stabilny, życiu nie zagraża niebezpieczeństwo. Chodzi o rannych w ataku nożownika w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym w Jastrzębiu-Zdroju. W sumie poszkodowane zostały 4 osoby, jedna z rannych pielęgniarek jest już w domu. Pozostałe osoby, lekarz i 2 pacjentki, przebywają w szpitalu. Jedna z najciężej rannych pacjentek przeszła operację. Na chirurgię klatki piersiowej przewieźliśmy dziś rannego lekarza. Wszyscy noc przespali spokojnie, mówi Artur Ploch, szef oddziału chirurgii ogólnej i onkologii.
22: Wymagali dużej dawki leków przeciwbólowych z powodu tych zadanych ran. Po wykonaniu badań diagnostycznych stwierdzamy, że nie wymagają obecnie żadnych istotnych interwencji. 2 panie pacjentki, które znajdują się w naszym oddziale. Ci pacjenci są przytomni, wszyscy zostali odwiedzeni przez swoje rodziny.
21: Do ataku doszło wczoraj po południu. 19-latek pod wpływem narkotyków wtargnął na gastrologię i tam zadawał ciosy długim nożem. Jest dziś przesłuchiwany. zaatakowany przez prokuratora. Pracownikom szpitala zapewniono pomoc psychologa. 8-letnie dziecko wypadło z okna na pierwszym piętrze. Groźny wypadek w Siedlcach przy ulicy Chełmońskiego. Śmigłowiec LPR-u przetransportował dziecko do szpitala.
0: W domu była obecna matka dziecka, która została przebadana przez policjantów. Badanie wykazało, że była trzeźwa. Policjanci zabezpieczyli miejsce zdarzenia i wykonali niezbędne czynności procesowe.
21: Mówi Małgorzata Mazurek-Pawlik z siedleckiej policji. Służby ustalają szczegółowe okoliczności zdarzenia. Rozpoczął się nadzwyczajny konsystorz Leona XIV. Rano zainaugurowała go msza święta w Bazylice Świętego Piotra pod przewodnictwem papieża. We wprowadzeniu do obrad Ojciec Święty apelował do kardynałów o pogłębianie współpracy, jedności i wspólnego rozeznawania w służbie Kościołowi. Pierwsza sesja prac konsystorza rozpoczęła się o 10:00 pod hasłem „W jakim świecie jesteśmy wezwani głosić Ewangelię?”. Otworzyło ją rozważanie biblijne wygłoszone przez kardynała Grzegorza Rysia. Zgodnie z decyzją Stolicy Apostolskiej obrady konsystorza mają charakter poufny.
20: Wiadomości Radia Plus.
21: Świadectwa odebrane, czas zacząć wakacje. Za uczniami oficjalny koniec roku szkolnego. Ulgę odczuwa też wielu rodziców.
8: Cieszymy się, że w końcu wakacje. A dzieci trochę odpoczną, będą musiały wstawać rano do szkoły.
11: No i rodzice nie będą musieli
8: tak,
11: wstawać.
8: Tak, i szykować śniadaniówek. To pierwsze ich w życiu wakacje.
23: Pierwsza klasa. No i cieszymy się z wakacji, ale tak samo też musimy to logistycznie zgrać, zapewnić dzieciom opiekę na okres wakacji. No i tyle, zaczynamy.
24: Bardzo się cieszę w końcu. W końcu pocznę. Będę grał się coś. W końcu odpocząć sobie trochę.
11: Pośpisz troszkę?
24: No. Nie no, będę dryfować, bo w sumie mamy basen. I właśnie idziemy po materace.
21: Z uczniami szkoły podstawowej numer 16 w Bydgoszczy i rodzicami rozmawiał Dawid Olszewski.
20: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii.
25: Czyli jak to było w jednej piosence, wakacje znów będą wakacje. Na pewno mam rację. Hurra, prawda? Bardzo się cieszymy. Z takiego obrotu sprawy. No i piątek jeszcze do tego. Proszę Państwa, teraz Brian Adams, który umida Wam ten dzień. Prawie 4 minuty po 11. Dzień dobry. Janek Pasterski.

0: wspaniała Irena Jarocka. Piątkowy poranek, no jeszcze takie przedpołudnie, bo to 20 minut po godzinie 11. Wakacje nam się oficjalnie rozpoczęły. Koniec roku, pewnie w wielu miejscach już w ogóle na finale. I dzieciaki się cieszą. I pogoda do tego jeszcze jaka, słuchajcie, no po prostu igła. Nawet 40 stopni w niedzielę, także fajnie gdzieś będzie się skryć w cieniu. Przez ostatnie tygodnie pytaliśmy o takie miejsca. Zabawa Twój Zielony Zakątek. Przesyłaliście zdjęcia waszych zielonych enklaw, czyli balkonów, tarasów, działek albo ogrodów. No i dzisiaj wielki finał po godzinie 14.30. 5 tysięcy złotych trafi do kogoś, znajdzie swojego nowego właściciela. My tutaj teraz cały czas mamy co robić, bo analizujemy wszystkie zdjęcia. No jest tego sporo, wybór jest trudny, ale obradujemy razem z Agą Morawską i mam nadzieję, że coś nam się uda wybrać niebawem, no bo czasu do 14 już coraz mniej. Radio
1: Plus. Reklama.
2: Oszczędni na weekend lecą do Auchan.
3: Po mnóstwo okazji na weekendowe zakupy. Jak fasolka szparagowa żółta, tylko 12,99 za kilogram. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 24,90.

0: 1 lipca. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
1: Zapraszam do stanowiska.
2: Wcześniej moją sprawę prowadziła tu taka pani. Ania miała na imię.
1: Pani Ania jest na urlopie.
2: Czyli niczego nie załatwię.
1: Może pan być spokojny. Dzięki EZDRP wszystko jest pod ręką. Niezależnie od tego, kto prowadzi sprawę. Zaraz załatwimy.
2: Uff, no i to jest zmiana.
3: Bezpłatny system EZDRP pozwala pracować szybciej, lepiej i bezpieczniej. EZDRP. Zmieniamy polską administrację. Dla was. Więcej na ezdrp.gov.pl/KPO. Kampania realizowana przez NASK i Ministerstwo Cyfryzacji w ramach KPO.
4: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 360 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
5: Już dziś w Lidlu z kuponem Lidl Plus. Szynka wieprzowa XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 17,99. Teraz 7,99 za kilogram. I wszystkie jaja z chowu ściółkowego Złotanioska. Drugi tańszy produkt 50% taniej. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
6: Reklama.

dzieci, kwiaty, mama send the papa z California Dreaming. No, zwykle mówi się, że Kalifornia taka słoneczna, prawda? Ale dzisiaj Kalifornijczycy to nam mogą pozazdrościć najbliższych dni. Cztery dychy nawet. A mam wrażenie, takie trochę już może przegięcie będzie w najbliższą niedzielę, no ale słońca i tego, że będzie ciepło, na pewno nam nie zabraknie. I taka sytuacja, kiedy no naprawdę upalne dni nas czekają mniej więcej do połowy przyszłego tygodnia, ale w końcu mamy dzisiaj oficjalnie początek wakacji, no to może warto skorzystać gdzieś w jakiś cień, gdzieś nad jakąś wodę. No po prostu cieszmy się tą pogodą, póki możemy. Słuchajcie, po godzinie 12 w Przebojowej Poczcie, czyli już za chwilę, kiedy w studio pojawi się Marek Sierocki, bo on się już gdzieś tutaj generalnie kręci, za moment spokojnie sobie usiądzie. Wtedy razem będziemy wam rozdawali kolejne podwójne zaproszenia na koncert, taki włoskie wydarzenie w sobotę, 18 lipca. To będzie w Operze Leśnej w Sopocie, a na scenie duet Ricky Epovery, a także Albano. Z Markiem będziemy tam już od piątku, po to, żeby prawdopodobnie z Albano pogadać raz jeszcze. No, a później będziemy robili również audycję w sobotę, ale już w tę niedzielę, czyli w ten weekend, pojutrze, gościem Marka Sierockiego w muzycznym alfabecie będzie właśnie Albano, który zgodził się na odległość nagrać dla nas wywiad. Zrobiliśmy jego tłumaczenie, Marek wymyślił pytania. No, myślę, że będzie ciekawiej, że warto tego po prostu posłuchać. A już teraz Elton John i Sacrifice.

0: Wouldn't it be good? To oczywiście Nick Kershaw. No jest dobrze, jest very, very good, bo to piątek, bo to weekend przed nami, bo początek wakacji, a dosłownie za chwilę, bo już po godzinie 12 przybojowa poczta, Marek Sierocki. No program znacie, lubicie, ale będziemy mieli oczywiście też atrakcje, między innymi podwójne zaproszenia do Sopotu na koncert Ricky Epoveri, a także Albano, a to już 18 lipca.
1: Reklama. Wiesz, jak najszybciej sprzedać auto? To proste. Z AAA Auto przebijamy każdą inną ofertę. Odwiedź nasz salon Lublin Chemiczna 5 lub wejdź na aaauto.pl i sprawdź, jak dużo zapłacimy za twój samochód. Kupujemy auta wszystkich marek i płacimy lepiej niż konkurencyjne oferty skupu. O sprzedaży samochodu pomyślałeś? Z AAA Auto już sprzedałeś. Więcej na aaauto.pl i w salonie Lublin Chemiczna 5.
2: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Witaj paliwo 20 groszy taniej.
3: O.
2: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
3: O, a o ile?
2: 35 groszy taniej na litrze.
3: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
2: Tak.
4: A jak lemoniadę?
2: No też.
3: To poprosimy.
2: Ale co?
4: Wszystko.
2: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Witaj. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
5: W biznesie warto mieć sprawdzone wsparcie. Teraz Skoda Superb z korzyścią do 22 550 zł i leasingiem 101%. Sprawdź wszystkie oferty, w tym na hybrydę typu plug-in w salonach Skody. Skoda.
6: Wow! Teraz w Deichmann. Setki modeli butów z rabatem do 50%. Tak, tak. Setki modeli butów nawet za pół ceny. Deichmann. Wchodzisz i oszczędzasz.
1: Reklama.
7: And for love's sake, each mistake, oh.

0: Towary Smak, zanim zrozumiesz, a w studiu już jest Marek Sierocki. Dzień dobry.
1: Dzień dobry. Za chwilę rozpoczynamy naszą przebojową pocztę, ale wcześniej jeszcze pora na wiadomości.
0: Tak jest. A po wiadomościach niespodzianki. Między innymi bilety do Sopotu na 18 lipca.
2: Reklama.
3: Amazon Prime Day wystartował z 4 dniami imponujących okazji? Oszczędności nie do wiary, jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice, nie mogę przestać śpiewać.
4: Imponujące okazje Prime Day od 23 do 26 czerwca. Wyłącznie dla klientów Prime. Sprawdź teraz na amazon.pl.
5: Kaufland jest! Już 4 kategorie z laurem klienta. Od czwartku arbuz ze skrzyni tylko złoty 99 za kilogram. Tak, tylko złoty 99 za kilogram. A polskie pomidory malinowe Kastąd takie dobre, kilogram jedynie 4,99. W najbliższą niedzielę nasze sklepy są czynne. Kaufland!
6: Kto da więcej? 900 po raz pierwszy, po raz drugi sprzedane. Nawet 900 zł dostaniesz za tonę złomu na złomowisku w Lublinie przy Kasprowicza 12, Boczna Mełgiewskiej. Skupują też złom kolorowy. Zadzwoń pod numer 518 290 828.
7: Wiadomo, że niskie ceny i świeże oferty są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do niedzieli. Filet z łososia atlantyckiego, porcja rodzinna, marinero. 4,99 za 100 gramów z kartą Moja Biedronka. A świeży filet z piersi kurczaka Kraina Mięs Megapaka. 14,99 za kilogram. Oraz prosto z lady tradycyjnej. Szynka wieprzowa bez kości. 11,99 za kilogram. Biedronka.
8: Wakacje to idealny moment na zmianę. Salon Domo Okna i Drzwi poleca 3-szybowe okna i drzwi marki MS oraz bramy garażowe Herman gwarantujące doskonałą jakość i nowoczesny design. Ponadto w ofercie rolety zewnętrzne oraz żaluzje fasadowe. Doświadczeni doradcy pomogą Ci wybrać idealne rozwiązania dopasowane do Twoich oczekiwań. Salon Domo Okna i Drzwi w Lublinie, Galeria Gala, Fabryczna 2 oraz na www.ms.pl i okna.domo.pl.
9: Znamy się? To zapraszam Cię na lunch. Zestaw z zupą, daniem i mini deserem za 35 zł, a danie główne już za 19 zł w stół i wół. Sławinkowska i Gęsia.
10: Wpadaj do Lidla po niskie ceny, codziennie. To się opłaca. Już dziś. Wszystkie lody na patyku, w rożku i lodowe kanapki do 220 ml. Jedno opakowanie plus jedno za grosz. A Raffaello 150 gramów z kuponem Lidl Plus. Cena przed obniżką 19,99. Teraz jedno opakowanie plus jedno gratis. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
11: Lidl, to się opłaca.
2: Reklama. 87,9. Radio Plus Lublin. Radio Plus Lublin.
12: Śledztwo jest prowadzone pod kątem usiłowania zabójstwa, atak nożownika w szpitalu w Jastrzemiu-Zdroju. Zaginionych jest ponad 50 tysięcy osób, to po trzęsieniu ziemi w Wenezueli. Powiemy też, jak sobie radzić z ekstremalnymi upałami. Jest południe, Michał Konopiński, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Śledztwo jest prowadzone pod kątem usiłowania zabójstwa. To po ataku nożownika na personel i pacjentów szpitala w Jastrzębiu-Zdroju. Rani zostali lekarz, pielęgniarka i dwie pacjentki. 19-letni napastnik spędził noc w policyjnym areszcie. Teraz czeka na zarzuty. Wiadomo, że w momencie ataku był pod wpływem narkotyków.
13: Są z nim wykonywane czynności. Oczywiście wczoraj na miejscu zdarzenia czynności były wykonywane pod nadzorem prokuratury. Niestety nie potrafię wskazać tych motywów. Wstępne badania nie określają, jakie to narkotyki. Będziemy to wiedzieć po wynikach. Mężczyzna nie był wcześniej karany.
14: Ma Pani wiedzę, ilu świadków było naocznych tego wydarzenia?
13: Świadków było kilku. Dwie osoby naoczni świadkowie są już przesłuchani. Policjanci nadal obecnie teraz wykonują czynności ze świadkami, przesłuchują.
14: Macie zabezpieczony jakoś monitoring? Na tym monitoringu widać, że on gdzieś, nie wiem, chodził, szukał potencjalnych ofiar?
13: Oczywiście mamy zabezpieczony monitoring dla celów postępowania.
12: Z Kaliną Semik z Policji w Jastrzębiu-Zdroju rozmawiał nasz reporter Dariusz Brombosz. Na liście zaginionych jest ponad 50 tysięcy nazwisk. To po wczorajszym podwójnym trzęsieniu ziemi w Wenezueli. Zginęło co najmniej 235 osób, ale specjaliści obawiają się, że ta liczba z czasem wzrośnie do dziesiątek tysięcy. Akcja pomocy humanitarnej jest utrudniona, bo lotnisko w Caracas zostało zamknięte z powodu zniszczeń. Wracamy do tematu lubelskiego radnego Konrada Wcisło, przyłapanego na nielegalnym parkowaniu na niebieskiej kopercie. Miejski Zespół Orzecznictwa o Niepełnosprawności odpowiedział na nasze pytania. Jak tłumaczy, kwestia wydania karty parkingowej nie jest związana z wykonywaniem funkcji radnego, dlatego szczegółowe informacje nie mogą zostać udostępnione. Temat śledzi Bartek Ważny.
15: W piśmie przesłanym do nas przez dyrektor Miejskiego Zespołu Orzecznictwa o Niepełnosprawności w Lublinie Katarzynę Fus czytamy, że informacje o stanie zdrowia, chorobach, a taką jest też informacja o wydaniu bądź nie karty parkingowej dla osoby z niepełnosprawnością, a także posiadaniu orzeczenia o stopniu niepełnosprawności, należą do sfery życia prywatnego i intymnego człowieka. Są to dane szczególnej kategorii, tak zwane dane wrażliwe, które podlegają rygorystycznej ochronie również na gruncie rozporządzenia RODO.
12: Przypomnijmy, radny zapewniał, że ma uprawnienia do parkowania na miejscu dla osób niepełnosprawnych. Posłużył się przy tym jednak kartą wydaną na jego ojca.
2: Wiadomości Radia Plus.
12: Rekord ciepła, który od lipca 2021 roku należy do Pruszkowa pod Opolem, w najbliższych dniach może zostać pobity. Odnotowano wtedy ponad 40 stopni. Jak sobie radzić z tak ekstremalnym upałem?
16: Pamiętajmy o nawodnieniu. Planujmy aktywność tak jak mieszkańcy południa Europy, czyli więcej rano i wieczorem, mniej w środku dnia. To nie tylko lenistwo czy kaprys, ale też zdrowy rozsądek. Pamiętajmy, że nie możemy bardzo szybko ochładzać organizmu, więc zimny prysznic najpierw letnią wodą, a potem zimną.
12: Mówi Piotr Bator, lekarz z Centrum Zdrowia w Opolu. Radzi, by jeśli to możliwe, zostać w domu.
16: Bóle głowy, zmęczenie, gorsza koncentracja, to mogą być właśnie pierwsze symptomy odwodnienia czy udaru cieplnego.
12: A według synoptyków słupki rtęci mogą pokazać 40 w niedzielę na zachodzie kraju.
17: Małgorzata Oron, dzień dobry z Lublina. Jest zażalenie na decyzję lubelskiego sądu o tymczasowym areszcie dla Elnura A. Chodzi o 36-letniego obywatela Gruzji, który oskarżony jest o zabójstwo Rosjanina w Białej Podlaskiej. O szczegółach mówi nasz reporter Jacek Werner.
18: O 3-miesięcznym areszcie tymczasowym zadecydował Sąd Rejonowy Lublin Zachód, który uwzględnił wniosek prokuratury krajowej, nakazując odosobnienie ze względu na obawę matactwa oraz zagrożenie wysoką karą. Z postanowieniem nie zgadza się obrońca Elnura A.
19: Uzasadnienie jest kompatybilne z linią obrony klienta, który się nie przyznaje.
18: Mówi adwokat Mirosław Kuchnicki, obrońca 36-latka. Dokumenty trafiły teraz do Sądu Okręgowego, który ma 7 dni na wydanie swojej decyzji.
17: Decyzja ta będzie już ostateczna. Mają dać ukojenie podczas fali upałów. 4 kurtyny wodne chłodzą mieszkańców centrum Lublina. Gdzie je znajdziemy?
20: W okolicach ratusza, na Deptaku, przy Poczcie Głównej, na Placu Litewskim. 4. kurtyna tradycyjnie przy Alei Piłsudskiego, przy ścieżce, która prowadzi nad Zalew Zemborzycki. Pozostałe 3 kurtyny mają zmienne lokalizacje.
17: Mówiła Magdalena Bożko z MPWiKum. Zwierzęta mają do dyspozycji 21 poidełek. Bardzo gorąco i duszno na Lubelszczyźnie. W tej chwili na termometrach w Lublinie mamy 30 stopni w cieniu, w kolejnych godzinach nawet do 32 stopni. Na terenie całego województwa lubelskiego obowiązują alerty IMGW. W kolejnych godzinach gorąco, prawie bezchmurnie i bez szans na opady deszczu. Wiatr delikatny, a ciśnienie powoli traci na wartości.
2: Radio Plus. Przebojowa poczta Marka Sierockiego.
0: Ten wyczekany dzień, piątek.
1: Piąteczek.
0: Piątunio, oficjalnie początek wakacji. Dzień dobry, Marek Sierocki.
1: Jan Pasterski, jak tam świadectwo? No, z czerwonym paskiem?
0: Tak, tylko nie wiem, czy w tym miejscu, w którym powinien być, ale liczy się? No chyba tak. Radio Plus.
1: Zaczynamy bardzo tanecznie, wakacyjnie. Umberto Tabi, jego słynny hit Ciao, ciao, ciao, Siciliano.

0: Radio Plus. Przebojowa poczta Marka Sierockiego.
1: Już 18 lipca w Sopocie wielki koncert włoskich przebojów Albano, a także Ricky e Poveri. Albano będzie gościem muzycznego alfabetu w tę niedzielę już o godzinie 15 i będzie mówił polskim głosem Janka Pasterskiego.
2: Tak jest, a ja w Sopocie będę stał na płocie, nie na scenie, dobra, gdzieś tam będziemy w każdym razie. Duża szansa, że z Albaną uda nam się pogadać zupełnie na żywo, dzień wcześniej, tak, w piątek. Obiecał. To trzymamy go za słowo, później też w sobotę będziemy relacjonowali dosłownie na chwilę przed koncertem to, co się tam będzie działo, a no myślę, że sami się przekonacie, bo za chwilę wręczymy komuś kolejne podwójne zaproszenie na to właśnie wydarzenie.
1: I co trzeba zrobić?
2: Właśnie napisać nam na SMS-owo pod 691-141-141 jedno takie zdanie uzasadnienia, dlaczego to właśnie wy chcielibyście się tam znaleźć.
1: Zaglądamy do naszego muzycznego kalendarza. 26 czerwca 1956 roku urodził się Chris Isaak, amerykański muzyk, aktor, kompozytor, wokalista, świetna postać amerykańskiego show biznesu. Muzyk, który wraca takimi brzmieniami do lat 60. ubiegłego wieku, zasłynął dzięki filmowi Davida Lyncha Dzikość serca w roku 1990. David Lynch zachwycił się jego piosenką Wicked Game i uczynił z niej światowy przebój dzięki temu, że została właśnie wykorzystana w filmie Dzikość serca. Dzisiejszy jubilat Chris Isaak i Wicked Game.

0: Radio Plus. Przebojowa poczta Marka Sierockiego. 691 141 141. Napisz już teraz.
1: Reklama.
2: Oszczędni tankują taniej. Dlatego trzeba lecieć na stację Auchan po benzynę bezołowiową 95 w cenie tylko 5,50 za litr. Od piątku 26 do niedzieli 28 czerwca. Szczegóły na auchan.pl.
3: Szefie, klient dzwonił, że panele trzeba położyć do końca tygodnia, a to ponad 100 metrów.
4: No to w czym problem?
3: No, że musi je szybko kupić, a najlepiej dzisiaj.
4: No i?
3: No i obawiam się, że nie zdąży.
4: No to weź klienta do Bricomana, nie tu się stresujesz.
5: Zamiast się stresować, jedź do Bricomana. Masz wszystko od ręki i w hurtowych ilościach, a do tego w najlepszej cenie. Jak panele winylowe Dąb Oregon po 61 zł za metr kwadratowy, wodoodporne i w klasie 33. Bricoman. Zmieniamy ceny na dobre.
6: Dyskontowe asy w Netto. Teraz brzoskwinia luz tylko 6,99 za 1 kg, aż 63% taniej. A lody Manhattan różne rodzaje jedynie 15,99 za 1,4 litra, aż 38% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
7: Praca, obowiązki, a do tego jeszcze trening? Suplement diety Elektrolit to pewne nawodnienie i szybkie uzupełnienie elektrolitów. Szukaj całej linii w aptekach i na activelab.pl. Elektrolit od Active Lab Pharma. Wsparcie dla całej rodziny.
8: Już dziś w Lidlu z kuponem Lidl Plus. Szynka wieprzowa XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 17,99. Teraz 7,99 za kilogram. I wszystkie jaja z chowu ściółkowego Złotanioska. Drugi tańszy produkt 50% taniej. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
1: Reklama.

0: Niepokonani Perfekt, autorem słów do tego fantastycznego przeboju Bogdan Olewicz, do którego właśnie się dodzwoniliśmy, a powód bardzo ważny, bowiem w niedzielę Bogdan Olewicz będzie świętował 80. urodziny. Dzień dobry, Bogdan.
1: Dzień dobry.
2: Dzień dobry Państwu.
0: Witamy Cię serdecznie. Tę 80. rozpocząłeś 3 tygodnie wcześniej koncertem Autobiografia w Opolu. Jakie są reminiscencje? Jak wspominasz to wielkie wydarzenie na festiwalu w Opolu?
2: Koncert był niezwykle według mnie udany, ponieważ adresatem koncertu byli ludzie zebrani w amfiteatrze, a także ci, którzy obejrzeli sobie to w domowym komforcie na ekranach telewizorów. I to oni decydują o tym, czy to był sukces, czy porażka. Wydaje mi się, że może o sukcesie to przesada, ale koncert był bardzo dobry. Wrócił do starej opolskiej formuły, która ludziom bardzo przypadła do gustu. Artyści stanęli po prostu na czubkach palców, żeby te nowe wykonania utworów pokazać. No i do tego cała fantastyczna oprawa, jaką zaserwowała Telewizja Polska. To naprawdę wielkie wydarzenie, a ja ciągle się unoszę nad ziemią, bo to niezwykle dla mnie nie tylko uhonorowanie, ale także ogromna przyjemność i satysfakcja, ponieważ utwory są wieloletnie. Reakcja ludzi świadczy o tym, że one znalazły sobie gdzieś u nich w serduszku czy w duszy swój kącik i oni do tego czasem wracają, więc nadal są im przydatne. A to oznacza, że cała moja ta robota, ta dłubanina do tych krzyżówek, do muzyki, ona nie poszła na marne.
0: Nic dodać, nic ująć. Jeszcze raz życzymy Ci przede wszystkim dużo zdrowia. Gratulujemy tych wielkich przebojów dla wielu naszych wykonawców. No i liczymy na kolejne teksty, które przejdą do historii polskiej muzyki rozrywkowej.
1: Wszystkiego co najlepsze, mamy nadzieję, że jesteśmy pierwsi.
2: Ależ oczywiście. Bardzo Wam dziękuję, naprawdę serdecznie.
0: Całujemy Cię mocno, dużo zdrowia.
1: Do usłyszenia.
2: Wszystkim i Państwu dzisiaj życzę w tych upałach fenomenalnych jakichś wrażeń, pozytywnych.
0: Dzięki. Bardzo Ci dziękujemy.
1: Do usłyszenia.
0: Do usłyszenia, to był nasz jubilat. Już niebawem dowiemy się, kto dostanie od nas kolejne zaproszenia na koncert włoskich przebojów w Operze Leśnej. A teraz tak już wakacyjnie, prywatkowo, bo dzisiaj od godziny 20 prywatka z Radiem Plus i tam na pewno pojawi się duet Fantastic, który przypomni nam hit Mama Told Me.

0: to grupa Los Lobos i ich słynna wersja La Bamby, a my już teraz przekonamy się, kto pojedzie do Sopotu, do Opery Leśnej 18 lipca.
1: A dozwoniliśmy się do Magdaleny. Magdo, dzień dobry.
2: Cześć, witam.
0: Witamy serdecznie.
1: Dzień dobry, witam. Bardzo miło.
2: To i mnie jeszcze bardziej.
1: Magdo, z Łodzi będziesz jechała, tak? Dobrze,
2: tak?
1: Czytałem.
0: No to autostradą.
1: SMS?
0: Chwila, moment.
2: Oj, będę jechać pociągiem. O 5 rano jest pociąg do Sopotu. Proszę. Na 11 już jestem.
1: Czyli potem... Bo napisałaś, że twój mąż jest maszynistą.
2: Tak, tak akurat jest w Intercity, więc myślę, że pojedziemy razem.
1: No dobra, a w Sopocie oczywiście Albano, do tego też duet Ricky Epovery. I twoja historia jest taka z młodości, że kiedyś wygrałaś konkurs.
2: Tak, wygrałam konkurs w szkole podstawowej. Pamiętam, że mieliśmy taką akademię, gdzie udawaliśmy Albano i Romina Power. No to było powiedzmy ponad 40 lat temu w granicach, więc Albano miał jeszcze lata świetności, młodości, a my oczywiście udawaliśmy, śpiewając, że znamy język włoski, co oczywiście pewnie piąte przez dziesiąte coś udawaliśmy. I udało się i do tej pory pamiętam właśnie i gdzieś tam zawsze w sercu moim jest i Albano i piosenka oczywiście Felicita, więc no jestem mega szczęśliwa i bardzo dziękuję radiu, że
1: bardzo
2: się
1: cieszymy,
2: udało.
1: Życzymy tobie i twojemu mężowi dobrej zabawy 18 lipca w Sopocie. Trzymaj się ciepło.
2: Ja również dziękuję, pozdrawiam całe radio, dziękuję.
1: Dziękujemy,
0: bardzo.
1: Oczywiście to nie są ostatnie zaproszenia, bo od przyszłego tygodnia jeszcze będziemy takowe zaproszenia mieli. No i cóż, też czekamy, bo również się tam pojawimy, a to jeszcze przy tej okazji powiemy, najbliższa niedziela to właśnie rozmowa Albano w muzycznym alfabecie. A teraz zaglądamy jeszcze do naszego kalendarza.
0: Dziś urodziny świętuje Teri Nunn, urodziła się 28 czerwca. 29, przepraszam, 1961 roku, wokalistka zespołu Berlin, to najsłynniejszy hit tej formacji, piosenka Take My Breath Away.

0: Radio Plus. Przebojowa poczta Marka Sierockiego. 691-141-141. Napisz już teraz.
1: Reklama.
2: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
3: ING pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej ING, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się i spełnij warunki promocji mobilni. Zyskują, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia otwartego konta oszczędnościowego w PLN w ofercie specjalnej.
4: Fachowcu, kroi się większa robota? Towar potrzebny na budowie na czas? Spokojnie. W Castoramie z Casto Pro masz wsparcie koordynatora Pro. Pomożemy przy większych zleceniach, doradzimy, ogarniemy. Oszczędzasz czas, a robota idzie do przodu. Zapytaj o koordynatora Pro, twoje wsparcie na budowie, które robi robotę. Castorama Casto Pro. 100% Pro.
5: Wow! Teraz w Deichmann. Setki modeli butów z rabatem do 50%. Tak, tak. Setki modeli butów nawet za pół ceny. Deichmann. Wchodzisz i oszczędzasz.
6: Castorama. Teoria
7: i praktyka.
6: W teorii miał być nowy grill,
7: a w praktyce będą jeszcze stół, leżak i kosiarka. Bo teraz w Castoramie aż 200 zł na kupon za każdy 1000 wydany na meble, grille i elektronarzędzia ogrodowe. Akcja trwa do 30 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
1: Reklama.

0: To był zespół Kombi. Kochać cię za późno. Nie jest za późno, a wręcz akurat, żebyśmy zaprosili Państwa na dziś i na jutro na godzinę 20.
1: A, to się zgadza. To jest taki fajny czas oczekiwania i można przygotować swoje salony do tego, żeby było tanecznie, było gdzie tańczyć po prostu, bo na pewno nogi same do tańca nas poniosą. To co? Powiemy jeszcze o tym, co od przyszłego tygodnia?
0: Oczywiście. Piątek i sobota, czyli dziś i jutro, prywatka od godziny 20 do 24, a od poniedziałku tradycyjnie wakacje startujemy z naszym dwugodzinnym programem o godzinie 20. To przeboje z nutą nostalgii w takich wakacyjnych klimatach. Oczywiście te przeboje z nutą nostalgii zmiksowane non-stop, czyli od poniedziałku do czwartku od 20 do 22, a w piątki i w soboty od 20 do 24. Będzie bardzo wakacyjnie i tanecznie, zapewniam Państwa.
1: Najbliższa niedziela natomiast to Twój muzyczny alfabet i wywiad, którego zdążył nam udzielić Alban.
0: Chciałbym powiedzieć nasz muzyczny alfabet, bo głosem lektora jest właśnie głos Janka. Tłumaczenie tego, co powiedział nam Albano, a bardzo ciekawe rzeczy nam opowiedział, między innymi o tym, jak wielką szansę w życiu dał mu król włoskiej piosenki Adriano Celentano. Będą wielkie przeboje, no i ciekawostki z życia wielkiej gwiazdy włoskiej piosenki Albano Carisiego. Kończymy przebojem wielkiej gwiazdy pochodzącej z Walii. To Shakin' Stevens i Give Me Your Heart Tonight na koniec dzisiejszej przebojowej poczty.

0: Radio Plus. Przebojowa poczta Marka Sierockiego. 691-141-141. Napisz już teraz.
1: Reklama.
2: Amazon Prime Day wystartował z 4 dniami imponujących okazji? Oszczędności nie do wiary, jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice, nie mogę przestać śpiewać!
3: Imponujące okazje Prime Day od 23 do 26 czerwca. Wyłącznie dla klientów Prime. Sprawdź teraz na amazon.pl.
4: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
5: Ach, ta drżąca powieka.
6: I ten nocny skurcze łydek.
5: Biorę magnez i nie czuję efektu.
7: Bo czasem sam magnez to za mało, by mięśnie dobrze działały. Sięgnij po Potasek Mag. Potasek Mag to potas i magnez w jednej kapsułce, by pomóc w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni. Potas kontroluje pracę mięśni i dba o odpowiedni przepływ sygnałów nerwowych, a magnez ogranicza ich nadmierne napięcie. Suplement diety Potasek Mag. Kapsułka numer 1 z potasem i magnezem. Adamet. Z pasji do rozwoju.
8: Dzień dobry. Co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
9: Widaron.
8: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
9: Widaron.
8: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
9: Widaron.
8: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
9: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
10: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
11: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
12: O nie, moja rezerwacja zaraz zostanie anulowana. A, muszę jeszcze raz podać dane karty.
11: Uważaj, bo zanim ty wyjedziesz na wakacje, pieniądze mogą wyjechać z twojego konta. Takie wiadomości lepiej sprawdzaj. To może być próba wyłudzenia danych. A jeśli jesteś klientem mBanku, pomogą ci w tym specjaliści Cyber Rescue. Szczegóły i regulamin świadczenia usługi dostępne na mbank.pl/cyberrescue.
13: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
14: Czy można powtórzyć pytanie?
13: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
14: Tak.
13: Brawo!
15: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do niedzieli. Szczegóły na agatameble.pl.
16: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
0: Reklama. Radio Plus Lublin.
17: 8-latek utonął koło Radomia. Jego ojciec był pijany. Seria zgłoszeń o podłożeniu ładunków w małopolskich instytucjach. Ewakuowano m.in. SOR-y. Ponad 150 milionów osób w 35-stopniowym upale. Tak jest dzisiaj w Europie. Jest 13. Michał Konopiński. Zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Tragedia nad zalewem w Zwoleniu koło Radomia. Utonął 8-letni chłopiec. Jego ojciec, jak się okazało, był pijany. Okoliczności wydarzeń z wczorajszego wieczora bada teraz policja.
18: Służby otrzymały zgłoszenie o chłopcu, który zniknął pod wodą, jednak mimo przeprowadzonej na miejscu akcji reanimacyjnej nie udało się uratować dziecka. Nad zalewem z 8-latkiem przybywał jego ojciec. Jak się okazało, miał w organizmie około promila alkoholu. Dodam, że w tym miejscu w okresie wakacyjnym działa kąpielisko z ratownikiem. Niestety sezon nad nim rozpocznie się dopiero 1 lipca.
17: Informowała nasza reporterka Kinga Furch. Trzeba było ewakuować m.in. szpitalny oddział ratunkowy. Dzisiejsze zgłoszenia o podłożeniu ładunków w krakowskich i małopolskich instytucjach mają charakter kaskadowy, potwierdza nam policja. Od rana, jak się dowiadujemy, pod numer 112 przyszło ponad 20 takich informacji. Mundurowi mają dane o kilkunastu. O szczegółach z Krakowa Katarzyna Snakowska.
19: Policja mówi o niskim ryzyku, by te zgłoszenia się potwierdziły. Mimo to w kilku instytucjach mamy ewakuację. Tak jest na SOR-ze w krakowskim szpitalu Narutowicza. Na miejscu już powinni być specjaliści z psami troszczącymi. drapiącymi. Budynki opuścili też czasowo podopieczni domów pomocy społecznej przy ulicach Rozrywka i Łanowej oraz ośrodka opiekuńczego na osiedlu Willowym. Wczoraj też były zgłoszenia o podłożeniu bomb w różnych instytucjach na terenie Małopolski. Żadna się nie potwierdziło.
17: O czym informowała Katarzyna Snakowska. Uwaga kierowcy, minister energii poinformował o cenach paliw na początek wakacji. Od jutra do poniedziałku za benzynę 95 zapłacimy nie więcej niż 6 zł i 2 grosze, a za diesla 6,17. To oznacza, że w porównaniu do dziś ceny będą wyższe o odpowiednio 7 i 5 groszy. Ponad 150 milionów osób doświadczy dziś w Europie temperatur powyżej 35 stopni. Głównie będą się z nimi mierzyć mieszkańcy Niemiec i Francji, ale w najbliższych dniach tak ekstremalne upały nawiedzą też Polskę. W niedzielę na termometrach na zachodzie kraju możemy zobaczyć nawet 40. Przy takich temperaturach łatwo o omdlenia. Co zrobić, kiedy jesteśmy świadkami takiego zdarzenia w domu lub na ulicy?
1: Przede wszystkim musimy zmierzyć ciśnienie i szybko tą osobę nawodnić. Jeżeli ten stan natomiast omdlenia się powtarza, po prostu musimy się zwrócić do po prostu pomocy kwalifikowanej.
17: Mówi Jarosław Kosior z Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego w Radomiu i przypomina o nawodnieniu, lżejszym ubraniu i nakryciu głowy.
20: Wiadomości Radia Plus.
17: Do wakacyjnego najazdu turystów przygotowuje się Małopolska. Najwięcej osób jak zwykle wybierze góry, Podhale, Pieniny, Beskid Sądecki. Na razie wolne miejsca noclegowe jeszcze są, ale to z dnia na dzień będzie się zmieniać.
21: Do połowy lipca zainteresowanie jest dużo mniejsze. Tak naprawdę od 20 lipca do 20 sierpnia jest taki największy pik i jeżeli ktoś w tym okresie się wybiera do Krynicy Zdroju, musi podejmować już decyzję, ponieważ te miejsca z każdym dniem się bardzo szybko wyczerpują. W pierwszej kolejności te obiekty wielogwiazdkowe, które mają bardzo dużo do zaoferowania, a w drugiej kolejności takie niezależne apartamenty, domki.
17: Mówi Daniel Lisak z Krynickiej Organizacji Turystycznej i dodaje, że w tym roku ceny są podobne do tych w ubiegłym roku.
22: Małgorzata Toruń, dzień dobry z Lublina. Uwaga, nadchodzą upały. IMGW wydał ostrzeżenia, a te dotyczą m.in. Lubelszczyzny. Jak zatem przygotować się na gorączkę?
23: Uciekać do chłodu.
24: No, tylko zimna woda.
23: Ubieram się jakoś adekwatnie do pogody, no i piję dużo wody.
24: Krótkie spodnie, krótka koszulka i fajnie.
25: Rzadko wychodzę, bo wolę w domu siedzieć. Wieczorem jest chłodnie, to i wtedy można wychodzić.
22: Na Lubelszczyźnie upały mają utrzymać się przez kilka najbliższych dni. Rekordowe temperatury blisko 40 stopni prognozowane są w niedzielę i poniedziałek. Ukazuje różnorodność wizerunków Maryi utrwalonych w różnych kulturach i zakątkach świata. Artystyczne wizje Madonny dostosowują się do lokalnych tradycji, co tworzy fascynujący dialog z historią samej katedry jako sanktuarium Matki Bożej Płaczącej. W Archikatedrze Lubelskiej na odwiedzających czeka specjalna wystawa Madonny Świata. Zaprasza ksiądz Łukasz Trzciński, dyrektor muzeum.
26: Obrazy, pastele namalowane przez panią Teresę Szczukę. To jest nasza lubelska artystka, która w swoich zbiorach ma już ponad kilkaset obrazów, pasteli, które prezentują wizerunek Matki Bożej z różnych zakątków świata.
22: Wystawa jest dostępna dla odwiedzających do listopada. Gorąco, duszno i bez szans na deszcz. W tej chwili w Lublinie i całym regionie na termometrach 30-31 stopni w cieniu, na niebie prawie bezchmurnie. Wiatr delikatny, ledwo odczuwalny, a ciśnienie traci na wartości. Przed nami bardzo gorące dni. Fala upałów, punkt kulminacyjny osiągnie w niedzielę i poniedziałek. Lekarze apelują o unikanie słońca i pozostanie w domach.
20: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii.
27: No to w Radio Plus teraz Roxette, It Must Have Been Love. Dzień dobry, Janek Pasterski. Prawie 6 minut po 13.

0: Oj tak, dzieci dzisiaj wyjątkowo wesoło wybiegły ze szkoły. Chyba to taki najweselszy dzień, prawda? Bo dwa tygodnie wakacji przed nimi, o studentach to już w ogóle nawet nie wspominam. Co prawda wielu studentów jeszcze sesje egzaminacyjne walczą, ale to już niedługo, to już ostatnie podrygi, no a później laba do września. Plusy dla tych, którzy pracują, żeby nam tak smutno nie było, no luźniej będzie w miastach. Także to dobrze. I więcej miejsc parkingowych, to takie to przed nami 3 miesiące fantastyczne, no i też na pewno jednak każdy z nas jakiś urlopik prędzej czy później będzie miał. Za chwilę także w klimacie wakacji. Beach Boys i Kokomo. Radio
1: Plus. Reklama.
2: Na tani weekend wybieram Aldi. Od soboty do niedzieli wszystkie koncentraty do napojów. Drugi tańszy produkt aż 80% taniej. Mieszaj dowolnie. A Eduszo Family kawa mielona 500 gramów. Teraz jedno opakowanie plus jedno gratis. Produkty objęte limitem. Jesteśmy otwarci w tę niedzielę. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
3: Tankuj taniej, nawet do 35 groszy na litrze. Aktywuj letnie korzyści w aplikacji Shell Club Smart na wybrane paliwa Shell i odbierz swój rabat. Oferta trwa do 6 września 2026. Szczegóły na shell.pl.
4: Plus wakacje w ogrodzie równa się wyprzedaż na maksa w Carrefourze. Teraz meble ogrodowe ze zwrotem 30% w ebonie na kolejne zakupy. Oferta ważna do 27 czerwca. Szczegóły na carrefour.pl.
5: Castorama.
6: Teoria
5: i praktyka.
6: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić płytki, wannę, może meble, lustro.
5: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama. Już teraz kupisz tu wymarzone płytki i produkty łazienkowe, a do tego dostaniesz zwrot na kupon.
6: Tak?
5: No, aż 500 zł za każde wydane 2,5 tysiąca. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 7 lipca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
1: Reklama.

Szybka muzyczna podróż po świecie, Beach Boys i Kokomo, no to będziemy podróżowali, bo oficjalnie wakacje wystartowały, sezon urlopowy też, już mam wrażenie, że dla wielu osób za moment w pełni. No a po godzinie 14, wielki finał naszej zabawy, Twój Zielony Zakątek. Przez ostatnie tygodnie prosiliśmy Was o zdjęcia Waszych balkonów, tarasów, ogrodów lub działek. Cały czas jeszcze się zastanawiamy, trochę się wahamy, ale czasu coraz mniej. Także za moment pewnie oficjalna decyzja, które zdjęcie jest tym najpiękniejszym według nas i do kogoś trafi 5000 zł. Bądźcie z Radiem Plus, bo po 14.30, no właśnie wtedy dowiemy się, kto będzie tym szczęśliwcem, a i zdjęcie opublikujemy też na Facebooku Radia Plus, tak żeby każdy mógł podziwiać.

0: Reklama.
1: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
2: Czy można powtórzyć pytanie?
1: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
2: Tak.
1: Brawo!
3: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do niedzieli. Szczegóły na agatameble.pl.
4: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
5: Wszystko, czego dziś chcę.
6: To okazje z kartą Moje Intermarché. Jak olej kujawski 3 litry, jedynie 17,97. A ptasie mleczko Wedel 12,99, kupując dwa opakowania.
7: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
8: Prace, obowiązki, a do tego jeszcze trening? Suplement diety Elektrolit to pewne nawodnienie i szybkie uzupełnienie elektrolitów. Szukaj całej linii w aptekach i na activelab.pl. Elektrowit od Active Lab Pharma. Wsparcie dla całej rodziny.
9: Po ilu minutach będzie zmiana stron?
10: Po 15. I tyle samo druga strona z hubu. Z delikatesów centrum.
11: Polska mistrzem grilla. Do środy schab wieprzowy bez kości kilogram 12,99 z delikartą. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 19,99. A lody zielona budka litr 13,99 przy zakupie dwóch. Cena przed obniżką 23,99. Delikatesy centrum. Polska mistrzem grilla.
0: Reklama.

0: Fun Factory, a przed nami już o 14:00 wiadomości.
1: Reklama.
2: Ach, w taki upał to tylko chłodny powiew niskich cen z Leroy. Teraz baseny, klimatyzatory, wentylatory, markizy i produkty dla ochłody w niskich cenach. Na przykład basen stelażowy Bestway o średnicy 305 cm już za 349 zł. Czy wentylator podłogowy Equation 45 cm za 157 zł. Pośpiesz się, takich cen jeszcze nie było. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
3: Zapraszam do stanowiska.
4: Wcześniej moją sprawę prowadziła tu taka pani. Ania miała na imię.
3: Pani Ania jest na urlopie.
4: Czyli niczego nie załatwię.
3: Może pan być spokojny. Dzięki EZDRP wszystko jest pod ręką. Niezależnie od tego, kto prowadzi sprawę. Zaraz załatwimy.
4: Uff, no i to jest zmiana.
5: Bezpłatny system EZDRP pozwala pracować szybciej, lepiej i bezpieczniej. EZDRP. Zmieniamy polską administrację. Dla was. Więcej na ezdrp.gov.pl/KPO. Kampania realizowana przez NASK i Ministerstwo Cyfryzacji w ramach KPO.
6: Ach, ta drżąca powieka.
7: I ten nocny skurcze łydek.
6: Biorę magnez i nie czuję efektu.
8: Bo czasem sam magnez to za mało, by mięśnie dobrze działały. Sięgnij po Potazek Mag. Potazek Mag to potas i magnez w jednej kapsułce, by pomóc w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni. Potas kontroluje pracę mięśni i dba o odpowiedni przepływ sygnałów nerwowych, a magnez ogranicza ich nadmierne napięcie. Suplement diety Potazek Mag. Kapsułka numer 1 z potasem i magnezem. Adamet. Z pasji do rozwoju.
9: Oszczędni na weekend lecą do Auchan.
10: Po mnóstwo okazji na weekendowe zakupy. Jak fasolka szparagowa żółta, tylko 12,99 za kilogram. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 24,99.

0: do 1 lipca. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
1: Amazon Prime Day wystartował z 4 dniami imponujących okazji? Oszczędności nie do wiary, jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice, nie mogę przestać śpiewać.
2: Imponujące okazje Prime Day od 23 do 26 czerwca. Wyłącznie dla klientów Prime. Sprawdź teraz na amazon.pl.
3: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobaczach Tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
4: Czy można powtórzyć pytanie?
3: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobaczach Tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
4: Tak.
3: Brawo!
5: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do niedzieli. Szczegóły na agatameble.pl.
6: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
7: Reklama. Radio Plus Lublin.
8: Ma usłyszeć zarzut usiłowania zabójstwa. Nożownik ze szpitala w Jastrzębiu-Zdroju. Seria wypadków w Wielkopolsce, są spore utrudnienia w ruchu. Powiemy też o przygotowaniach do zawodów psich zaprzęgów. To jutro koło Nowego Sącza. Jest 14. Michał Konopiński. Zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Usiłowanie zabójstwa 4 osób, za co grozi dożywocie. Taki zarzut ma prokuratura dla nożownika ze szpitala w Jastrzębiu-Zdroju. Trwa jeszcze przesłuchanie zatrzymanego 19-latka. Wiadomo, że będzie wniosek o tymczasowy areszt.
9: 119-letni mężczyzna nigdy nie był karany, nie był notowany w prokuraturze, nie pracuje. Wykluczono, by znajdował się pod wpływem napojów alkoholowych. Prawdopodobnie znajdował się pod wpływem środków odurzających, co jednoznacznie ostatecznie potwierdzą badania laboratoryjne. Nie był pacjentem tego oddziału. Nie znał, a prawdopodobnie nigdy nie widział pokrzywdzonych. Były to zupełnie przypadkowe osoby.
8: Relacjonuje Jacek Grzeszowski z prokuratury w Jastrzębiu-Zdroju. Przypomnijmy, 19-latek zaatakował nożem wczoraj wieczorem w wojewódzkim szpitalu specjalistycznym. Ranne zostały 4 osoby, ordynator oddziału, pielęgniarka oraz 2 pacjentki. Uwaga kierowcy, w Wielkopolsce zablokowana jest krajowa 12. W Brzeziach między Pleszewem a Kaliszem zderzyły się 2 ciężarówki i 2 samochody osobowe. Na szczęście nie ma informacji o osobach poszkodowanych. A utrudnienia też na krajowej 25 między Koninem a Kaliszem. W Piątku Małym doszło do kolizji 4 pojazdów, 3 osobówek i ciężarówki. Na razie nie wiadomo, jak długo trasa będzie zablokowana. Minister edukacji z symbolicznym świadectwem z czarnym paskiem. Barbara Nowacka nie zdała, ocenia na koniec roku szkolnego akcja uczniowska i zarzuca szefowej MEN-u niedotrzymywanie obietnic, brak odwagi w reformach i pozorowany dialog z młodzieżą.
10: Nie widzimy innej możliwości niż poproszenie Barbary Nowackiej o to, żeby podała się do dymisji i zwolniła miejsce dla kogoś, kto faktycznie będzie działał na rzecz edukacji.
8: Mówi Paweł Mrozek, założyciel akcji uczniowskiej. Do symbolicznego świadectwa dołączono raport edukacyjny, w którym znalazło się 50 postulatów.
10: Psycholog w każdej szkole, ciepły, bezpłatny posiłek dla każdego ucznia, dla każdej uczennicy. Koniec z kulturą wyścigu szczurów, czyli koniec z biało-czerwonymi paskami, bezpłatna komunikacja miejska dla wszystkich uczniów szkół podstawowych i szkół średnich. No i również tutaj najważniejszy dla nas wątek, czyli edukacja seksualna, która powinna wejść do polskich szkół jak najszybciej.
8: Pełny raport edukacyjny jest dostępny w mediach społecznościowych akcji uczniowskiej. Ćwiczyli natarcie na brzeg, w tym przerzut żołnierzy i ciężkiego sprzętu. Kilka tysięcy żołnierzy bierze udział w ćwiczeniach Dzielny Dzik.
11: Skorelowane siły wojsk lądowych, marynarki wojennej, sił powietrznych oraz wojsk obrony terytorialnej odbiły z rąk przeciwnika punkt infrastruktury krytycznej, port w Elblągu.
8: Mówi major Karol Frankowski. W ćwiczeniach Dzielny Dzik bierze udział w sumie 6,5 tysiąca polskich żołnierzy oraz 300-osobowy kontyngent z Litwy.
7: Wiadomości Radia Plus.
8: Trening przed pierwszą taką imprezą w tym regionie. Przygotowania do zawodów psich zaprzęgów w Świniarsku koło Nowego Sącza. Zaplanowano je na październik, a już jutro zaplanowano trening. Organizatorzy zapraszają każdego chętnego z psem.
12: Staramy się pokazać, jak to połączyć. Trening człowieka, trening psa i jeszcze, żeby to razem współgrało. Mamy otwarty trening na trasach zawodów, gdzie można zobaczyć, na jakich trasach będziemy się ścigać i jak to w ogóle ugryźć.
8: Mówiła Joanna Nosal-Chojnowska, jedna z organizatorek. Zbiórka o 8 przy Centrum Aktywnego Wypoczynku w Świniarsku.
13: Małgorzata Oroń, dzień dobry z Lublina. Lubelscy przedsiębiorcy spotkają się na Starym Mieście. To w ramach kolejnej edycji Business Meet Up Lublin. Wydarzenie będzie poświęcone najnowszym technologiom i kluczowym zmianom w cyberbezpieczeństwie, mówi Paweł Niewęgłowski, prezes Tech Events i jeden z organizatorów.
14: Bilety na wydarzenie są zupełnie bezpłatne, więc tak naprawdę zapraszamy wszystkich przedsiębiorców oraz przedstawicieli różnego rodzaju biznesów z Lubelszczyzny, którzy będą mogli wziąć udział w naszym wydarzeniu.
13: Biznes Meetup Lublin już we wtorek o godzinie 18. Będzie obsługiwał transport lokalny i ponadregionalny. W Puławach powstanie nowy dworzec autobusowy. Obiekt zlokalizowany przy ulicy Wojska Polskiego w miejscu dawnego dworca PKS ma być nowoczesnym, przyjaznym dla pasażerów budynkiem, mówi Kamil Wąsik z Urzędu Miasta Puławy.
15: Stacja przesiadkowa została zaprojektowana w ten sposób, by zachować czytelny podział na strefę ruchu autobusów, strefę oczekiwania pasażerów. Przewidziano w projekcie elementy małej architektury, takie jak ławki oraz zieleń. Będzie duże, falujące zadaszenie.
13: Nowy puławski dworzec wyposażony będzie też w dużą poczekalnię, biletomat, przechowalnię bagażu i toalety. Inwestycja to około 8,5 miliona złotych, ma być gotowa do końca lutego przyszłego roku. Żar z nieba się leje na całej Lubelszczyźnie i w całej Polsce. W tej chwili na termometrach w Lublinie i regionie 31 stopni w cieniu. Lekarze apelują o pozostanie w domach i unikanie słońca. W kolejnych godzinach i dniach coraz cieplej. Kulminacyjna fala upałów w naszym regionie to niedziela i poniedziałek. Tutaj nawet do 40 stopni. W najbliższych dniach nie ma szans na deszcz.
7: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii.
16: To dzień dobry, Janek Pasterski, prawie 6 minut po 14, teraz Jennifer Warnes i Bill Medley.

0: Beverly Craven i Promise Me w Radio Plus. Już prawie 20 minut po 14. Kilka minut dzieli nas jeszcze od momentu, kiedy za chwilę poznamy zwycięzcę naszej zabawy. Twój zielony zakątek. Sam jestem ciekawy, co się będzie działo. Dzwonię za moment. Bądźcie z nami. Radio
1: Plus. Reklama.
2: Wszystko, czego dziś chcę,
3: to hity z Intermarché. Jak lody Grycan 0,9 litra 15,99, a Coca-Cola 1,5 litra 5,99 przy zakupie dwóch. W niedzielę jesteśmy otwarci.
4: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
5: Dzień dobry. Co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
6: Widaron.
5: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
6: Widaron.
5: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
6: Widaron.
5: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
6: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
7: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
8: Wow! Teraz w Deichmann. Setki modeli butów z rabatem do 50%. Tak, tak. Setki modeli butów nawet za pół ceny. Deichmann. Wchodzisz i oszczędzasz.
9: Szukasz stylizacji na lato? Skakuj na Allegro. Od strojów kąpielowych i sukienek po sandały i sneakersy. Monari, Crocs, Triumph, Ezotic 4F i wiele innych znajdziesz w jednym miejscu. Allegro. Od ulubionych marek po najlepsze okazje.
10: Lato w Volvo bez VAT. Najbezpieczniejsze Volvo ze Szwecji w wyjątkowej ofercie. Z zyskiem większym niż VAT. Sprawdź ofertę u autoryzowanych dealerów Volvo.
1: Reklama.

0: Zielony Zakątek.
1: Jakże pięknie ptaszki ćwierkają, a to wielki finał naszej zabawy, twój Zielony Zakątek, i ze mną telefonicznie jest już Henryk. Henryku, dzień dobry.
2: Dzień dobry, witam.
1: Dzień dobry, jest mi bardzo miło teraz uroczyście powiedzieć, że wygrywasz naszą zabawę, wielki finał, i 5000 zł trafia właśnie w twoje ręce.
2: Bardzo, bardzo dziękuję. Oczywiście jestem zaskoczony, bo nie sądziłem, że będzie taki efekt z tego zdjęcia, które wysłałem.
1: No, a trzeba powiedzieć, że to
2: efekt 15 lat pracy, naszej wspólnej pracy, głównie właściwie z koncepcją. Żona miała taką koncepcję, żeby oto tak wyglądało, jak w tej chwili wygląda. No i na dzień dzisiejszy spędzamy tam bardzo, bardzo dużo czasu. To jest ogród działkowy, 20 na 20 metrów. I tam po prostu jest bardzo fajnie w tym świecie roślin.
1: No właśnie, bo tu jest bardzo dużo krzewów, bardzo dużo kwiatów. No to
2: tak, tam piętrowo to wszystko jest.
1: Tak, magiczny widok.
2: Tak jak powiedziałem, 15 lat pracy.
1: No 15 lat pracy, proszę, opłaciło się i teraz podziwiamy wszyscy. Tak. I zapraszamy dosłownie za minut kilka, żeby to podziwiać również na Facebooku Radia Plus. Można podziwiać i warto podziwiać, myślę, Henryku. Bardzo ci dziękuję, bardzo gorąco cię pozdrawiam. I twoją żonę.
2: Ja bardzo, bardzo dziękuję. To my dziękujemy. Jestem bardzo miło, że niespodziewanie, oprócz tego, że mamy dużą przyjemność w tym ogrodzie, to jeszcze będzie jakiś finansowy zaszczyt.
1: No właśnie, na co tylko chcecie, także może też na rozwój dodatkowy ogrodu, to już
2: dokładnie
1: zdecydujecie.
2: Tak.
1: Trzymajcie ciepło, dobrego weekendu.
2: Pozdrawiam wszystkich, dziękuję.
1: Dziękuję.

O tak, lato w mieście. Dzisiaj oficjalnie możemy to sobie powiedzieć, chociaż może chciałoby się nawet trochę uciec gdzieś poza miasto w jakiś taki cień. Cały czas emocje po zdobyciu głównej nagrody w zabawie Twój Zielony Zakątek przez Henryka, 5000 zł. Trafiły do niego, a zdjęcie konkursowe na Facebooku Radia Plus. Do zobaczenia. No tam serdecznie.

0: Od załatwiania wszelkich formalności i uzyskania nawet 100% dofinansowania w programie Czyste Powietrze. Na wymianę okien, elewacji, wymianę źródła ciepła, aż po montaż i serwis. Ty płacisz tylko VAT. Zaufaj lokalnej, sprawdzonej firmie. Zamość Starowiejska 12B, Lublin, Galeria Gala, goldsun.com.pl 84 888 01 87.
1: Klient na początku roboty ma na wszystko kasa. Jak zaczyna się wykończenie, to budżet akurat się kończy.
2: I dokąd wtedy jedziemy?
1: No nie wiem.
2: No a gdzie masz wszystko od ręki w hurtowych ilościach, a do tego w cenie, która nikogo nie wykończy?
1: A, dobry komona.
2: Dobry fachowiec wie, że jak potrzeba czegoś szybko i od ręki, a do tego w najlepszej cenie, to tylko dobry komana, gdzie 10 litrów odpornej na szorowanie farby lateksowej Decoral Acryl 2 dostaniesz już za 98,95. Zajrzyj do Bricomana, wykończenie cię nie wykończy. Bricoman. Zmieniamy ceny na dobre.
3: Reklama.

0: To już prawie godzina 15, za chwilę w Radiu Plus wiadomości.
1: Reklama.
2: Już dziś w Lidlu z kuponem Lidl Plus. Szynka wieprzowa XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 17,99. Teraz 7,99 za kilogram. I wszystkie jaja z chowu ściółkowego Złotanioska. Drugi tańszy produkt 50% taniej. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
3: Cześć, tu Influencer. Nie mogę teraz rozmawiać, bo przeglądam miliony produktów w najniższych cenach na Allegro.
4: Influencer od cen. Masz więcej z życia za mniej.
5: Szczegóły na allegro.pl w zakładce gwarancja najniższej ceny.
6: Ekstra weekend z Kaufland Kart Ekstra.
7: W te soboty i niedzielę winogrona jasne tylko 9,99 za kilogram z Kaufland Kart Ekstra. A masło Ekstra Polmlek złoty 99 za opakowanie przy zakupie 3 z Kaufland Kart Ekstra. 6 na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
8: Świeżo tutaj jest. Wybór tutaj jest. Tanio tutaj jest.
9: Łopatka wieprzowa. Idealna na obiad. Cena sprzed obniżki 14,99. Teraz z aplikacją tylko 8,99 za kilogram. A idealne do ciast i deserów brzoskwinie. Cena sprzed

0: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Filet z piersi kurczaka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 24,80. Teraz 14,99 za kilogram. Kiełbasa śląska XXL Peacock. Cena przed obniżką 22,90. Teraz 6,90 za kilogram. I winogrona jasne bezpestkowe. Cena przed obniżką 11,99. Teraz 5,99 za opakowanie 500 gramów. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
1: Lidl, to się opłaca.
2: Tankuj taniej, nawet do 35 groszy na litrze. Aktywuj letnie korzyści w aplikacji Shell Club Smart na wybrane paliwa Shell i odbierz swój rabat. Oferta trwa do 6 września 2026. Szczegóły na shell.pl.
3: Oszczędni tankują taniej.
4: Dlatego trzeba lecieć na stację Auchan po benzynę bezołowiową 95 w cenie tylko 5,50 za litr. Od piątku 26 do niedzieli 28 czerwca. Szczegóły na Auchan.pl.
5: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
6: Czy można powtórzyć pytanie?
5: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
6: Tak.
5: Brawo!
7: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do niedzieli. Szczegóły na agatameble.pl.
8: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
9: Reklama. 87,9. Radio Plus Lublin. Radio Plus Lublin.
10: 35-latek zmarł podczas policyjnej interwencji. Służby badają okoliczności śmierci w Kołobrzegu. Nieprawidłowości w 90% szpitali. Szokujące wyniki kontroli NIK-u. Ruszają wakacje. Strażacy sprawdzają obozy harcerskie. Jest 15. Michał Konopiński. Zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Tragedia podczas policyjnej interwencji w Kołobrzegu. Służby badają okoliczności śmierci 35-latka. Minionej nocy mundurowych wezwano do agresywnego i silnie pobudzonego mężczyznę, który według zgłoszenia miał wcześniej zażyć środki psychotropowe i popić je alkoholem.
11: W trakcie zakładania kajdanek mężczyzna był cały czas silnie pobudzony, wyzywał oraz kopał funkcjonariuszy. Po chwili, od momentu przybycia ratowników medycznych na miejsce, mężczyzna stracił przytomność. Natychmiast policjanci ściągnęli mężczyźnie kajdanki oraz rozpoczęli resuscytację krążeniową oddechową. Mimo trwającej przez około godzinę czynności ratowniczych, mężczyzna zmarł.
10: Relacjonuje Karolina Seman z kołobrzeskiej policji. Sprawę bada teraz prokuratura. Przebieg interwencji sprawdzi też pion kontrolny policji. Rekordzista pracował na dyżurze ponad 70 godzin. Szokujące wyniki kontroli NIK w szpitalach klinicznych. Jak czytamy w raporcie, w 90% badanych placówek stwierdzono nieprawidłowości w organizacji pracy personelu medycznego.
12: Aż w 9 placówkach wystąpiły przypadki ciągłego świadczenia pracy ponad 24 godziny łącznie przez 75 lekarzy i pielęgniarek. Przy czym najdłuższy nieprzerwany czas świadczenia pracy wyniósł 70 godzin i 10 minut.
10: Mówi rzecznik Najwyższej Izby Kontroli Bartłomiej Pograniczny. NIK wzięła pod lupę 10 szpitali klinicznych, m.in. placówki w Warszawie, Białymstoku i Bydgoszczy. Grożą wizytą w biurach poselskich, a nawet strajkiem. Zaostrza się konflikt pomiędzy górnikami a zarządem Jastrzębskiej Spółki Węglowej. Pojawili się dziś przed jej siedzibą i podkreślali, że nie dotrzymuje słowa w sprawie umowy z lutego. Górnicy opowiedzieli się w referendum, że zacisną pasa. Między innymi zrezygnują z premii barburkowych, aby poprawić kondycję finansową JSW. I nic się w tej materii nie dzieje. Jest zagrożone nasze życie, grzmią górnicy.
13: Mamy podejrzenia, że te inwestycje, które zostały tak mocno okrojone, mogą mieć bezpośredni wpływ na to, że ten poziom zachowane bezpieczeństwa dotychczasowy, a wiecie Państwo, że mamy bardzo niebezpieczne kopalnie, może być zagrożony, że ciąg tych inwestycji został na tyle naruszony, że to się w tym obszarze odbije.
14: To nie jest pierwszy miesiąc, kiedy nie mamy pieniędzy na wynagrodzenia.
15: Mamy braki w obudowie górniczej. Obudowa górnicza ratuje życie naszym pracownikom, pozwala im produkować ten węgiel czy bić wrzotkę.
14: Jedna wypłata nie zostanie zapłacona i stajemy wszystkimi kopalniami. Nikt za darmo tu pracował nie będzie.
10: Spółka zdaniem związkowców potrzebuje około 3 miliardów złotych zewnętrznego finansowania, aby przetrwać kryzys.
9: Wiadomości Radia Plus.
10: Ruszają wakacje, a wraz z nimi kontrole obozów harcerskich. Podczas nawałnic wszyscy muszą wiedzieć, jak się zachować, mówi Zbigniew Dyk, wiceszef śląskich strażaków.
16: Realizujemy próbne ewakuacje do wyznaczonych miejsc na wypadek, kiedy gwałtowne zjawiska pogodowe mogłyby powodować czy przynieść jakieś zagrożenie.
10: W całym kraju harcerze planują w tym sezonie setki takich obozów.

0: Małgorzata Roń, dzień dobry z Lublina. Wprowadza zmiany na czas wakacji. Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego w Lublinie aktualizuje rozkład jazdy w komunikacji miejskiej. Nowa wersja zacznie obowiązywać już od jutra, mówi rzecznik lubelskiego ZDITM Monika Fisz.
1: Rozkład uwzględnia zmniejszony popyt z uwagi na wakacje, zapewnia natomiast dojazd do zakładów pracy jest dostosowany do potrzeb na komunikację miejską. Ponadto wzmacniamy obsługę Zalewu Zamborzyckiego.
0: Szczegóły są dostępne na stronie ZDITM. Kazimierz Dolny nad Wisłą rusza wkrótce z Kazimierskim Festiwalem Organowym. Wakacyjne koncerty skupią czołowych artystów muzyki sakralnej i będą grane na pozytywie trzygłosowym. Pierwszy występ już 4 lipca. Zaprasza dyrektor artystyczny festiwalu Roman Perucki.
2: Koncert inauguracyjny będzie w wykonaniu Krzysztofa Urbaniaka, znakomitego znawcy muzyki dawnej. A stąd muzyka Fabergera, Spellinga, Frescobaldiego, Weckmana i improwizacje propozycji Krzysztofa Urbaniaka.
0: Letnie koncerty organizowane w Farze Kazimierskiej będą grane co tydzień, zawsze w sobotę o 19 do połowy sierpnia. Duszno, gorąco i żar z nieba. Takie warunki atmosferyczne przez najbliższych kilka dni będą nam towarzyszyły na Lubelszczyźnie. W tej chwili na niebie dużo słońca, na niebie praktycznie bezchmurnie. Na termometrach w Lublinie 31 stopni w cieniu. W kolejnych godzinach i dniach będzie jeszcze goręcej. Fala kulminacyjna upałów to według IMGW niedziela, poniedziałek, tutaj nawet do 40 stopni na plusie. Wiatr delikatny, lenwo odczuwalny, ciśnienie niskie. W kolejnych godzinach i dniach nie ma szans na opady deszczu.
3: Piątek, jakże cudownie to brzmi. I weekend na horyzoncie, minęła 15. Dzień dobry, Janek Pasterski, a teraz Bonnie Tyler. It's a Heartache.

0: Oj tak, no i na to jest refren ewidentnie na dzisiaj. Początek wakacji, pogoda jak igła, słońce świeci, nawet być może dla niektórych za bardzo. No wiadomo, tak, było zimno, to człowiek ponarzekał, jest za ciepło, to też trochę narzekamy, ale w gruncie rzeczy chyba się cieszymy, że najbliższe dni to faktycznie takie lato w pełni.
1: Reklama.
2: Kto da więcej? 900 po raz pierwszy, po raz drugi sprzedane. Nawet 900 zł dostaniesz za tonę złomu na złomowisku w Lublinie przy Kasprowicza 12, Boczna Mełgiewskiej. Skupują też złom kolorowy. Zadzwoń pod numer 518 290 828.
3: Szefie, klient dzwonił, że panele trzeba położyć do końca tygodnia, a to ponad 100 metrów.
4: No to w czym problem?
3: No, że musi je szybko kupić, a najlepiej dzisiaj.
4: No i?
3: No i obawiam się, że nie zdąży.
4: No to weź klienta do Brikomana, nie tu się stresujesz.
5: Zamiast się stresować, jedź do Brikomana. Masz wszystko od ręki i w hurtowych ilościach, a do tego w najlepszej cenie. Jak panele winylowe Dąb Oregon po 61 zł za metr kwadratowy, wodoodporne i w klasie 33. Brikoman. Zmieniamy ceny na dobre.
6: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład keczup Pudliszki łagodny lub pikantny w nowej cenie regularnej 5,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 7,79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez-promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
7: Lidl, to się opłaca.
1: Reklama.

Lady Punky z Zamki na Piasku. No, pogoda taka, szykuje nam się na weekend, że nic, tylko wybrać się na jakąś plażę, najlepiej w cieniu, ale blisko wody, tam, żeby się można było schłodzić. Słuchajcie, wielkie gratulacje raz jeszcze dla Henryka, który zdobył w wielkim finale naszej zabawy Twój Zielony Zakątek 5000 zł. Finałowe zdjęcie oczywiście do obejrzenia na Facebooku Radia Plus, tam zapraszamy. No, ale to nie koniec, robimy krótką przerwę, teraz weekendową i od poniedziałku znowu się bawimy. W poniedziałek rusza Wimbledon, także przy tej okazji będziemy was pytali już od poniedziałku, jak się ruszacie. Dokładniej będzie to można pokazać, czyli również zrobić zdjęcie, wysłać się nam na radioplus.pl. Zdjęcie z jakiejś waszej aktywności, biegania, jakiegoś sportu, który lubicie. To wcale nie musi być tenis, o którym wspomniałem przy okazji Wimbledonu, ale oczywiście może być. Wyślijcie zdjęcie, napiszcie nam, który sport sprawia wam najwięcej radości. Codziennie będziemy wam rozdawali zestawy do badmintona, a w wielkim finale do zdobycia będzie także rakieta, już taka do tenisa i lekcja tenisa z naszą radiową koleżanką Kasią Kozimora. Do tego dorzucimy jeszcze 1000 zł kieszonkowego.

0: przed koncertem Albana, także duetu Ricky Powery, który odbędzie się 18 lipca w Sopocie w Operze Leśnej, a na to wydarzenie jeszcze od przyszłego tygodnia będziemy mieli dla Was podwójne zaproszenia.
1: Reklama. Jak

0: Development. Ceny od 7900 zł za metr kwadratowy. Szczegóły na ttsdevelopment.pl.
1: Znamy się? To zapraszam Cię na prawdziwego steka z grilla z sosem pieprzowym i frytkami za 49 zł. Stek za 49 zł w promocji w stół i w. Bramowa, Sławinkowska i Gęsia.
2: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Filet z piersi kurczaka XXL rzeźni. Cena przed obniżką 24,80. Teraz 14,99 za kilogram. Kiełbasa śląska XXL Peacock. Cena przed obniżką 22,90. Teraz 6,90 za kilogram. I winogrona jasne bezpestkowe. Cena przed obniżką 11,99. Teraz 5,99 za opakowanie 500 gramów. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
3: Lidl, to się opłaca. Odkryj zachwycające SUV-y Skody. Teraz w wersji specjalnej Drive z bogatym wyposażeniem. Korzyścią do 20 450 zł. W kredycie 0,49%. RRSO 3,27%. Sprawdź w salonach Skody. Skoda.
4: Reklama.

bardzo dziękuję za nasze piątkowe spotkanie. Słyszymy się ponownie w poniedziałek zaraz po 12, a tymczasem życzę wam dobrego weekendu. Janek Pasterski.

0: idealna na obiad. Cena sprzed obniżki 14,99. Teraz z aplikacją tylko 8,99 za kilogram. A pyszne lody Magnum, różne rodzaje. Cena sprzed obniżki 7,59. Teraz jedynie 4,99 za sztukę przy zakupie dwóch.
1: Tanio tutaj jest, stokrotka.
2: E-obuwie Summer Edition Days trwa. Kup minimum dwa produkty i zgarnij aż do minus 30% rabatu, a dodatkowo 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Łap rabat na buty, torebki, dodatki na stronie i w aplikacji eobuwie.pl do 29 czerwca. E-obuwie, wie, wie, wie.
3: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
4: Czas zrobić formę. Playlista na siłkę gotowa, karnet jest, jeszcze tylko kupię buty. Wow, ale okazja!
5: Taką okazję lepiej sprawdzić, bo cyberoszuści są zawsze w formie. Jeśli jesteś klientem mBanku, masz łatwiej, bo specjaliści Cyber Rescue pomogą Ci rozłożyć oszustów na łopatki. Szczegóły i regulamin świadczenia usługi dostępne na mbank.pl/cyberrescue.
6: Marzysz o pięknej łazience? Szukasz inspiracji? Zapraszamy do nowej, rozbudowanej galerii łazienek Egen przy ulicy Smoluchowskiego 1B w Lublinie. Największa w regionie ekspozycja obejmująca blisko 70 różnorodnych aranżacji łazienek. Do tego profesjonalna obsługa, fachowe doradztwo, wykwalifikowani projektanci. Odkryj świat elegancji, nowoczesnego wzornictwa oraz niepowtarzalnych wnętrz. Galeria łazienek Egen, Lublin, Smoluchowskiego 1B. Magia pięknych łazienek.
7: Wakacje to idealny moment na zmianę. Salon Domo Okna i Drzwi poleca trzyszybowe okna i drzwi marki MS oraz bramy garażowe Herman gwarantujące doskonałą jakość i nowoczesny design. Ponadto w ofercie rolety zewnętrzne oraz żaluzje fasadowe. Doświadczeni doradcy pomogą Ci wybrać idealne rozwiązania dopasowane do Twoich oczekiwań. Salon Domo Okna i Drzwi w Lublinie, Galeria Gala, Fabryczna 2 oraz na www.ms.pl i okna.domo.pl.

0: do niedzieli z kartą Moja Biedronka. Wybrane lody w rożku lub na patyku, w tym Cactus Mix 45 ml lub rożek Duna 120 ml, tylko 99 groszy za sztukę. Limit dzienny 3 sztuki każdego rodzaju lodów objętych promocją na kartę Moja Biedronka. Szczegóły na biedronka.pl.
1: Reklama. Radio Plus Lublin.
2: Nożownik ze szpitala w Jastrzębiu-Zdroju nie przyznał się do winy. Za chwilę też Polacy w drodze na wakacje i kłótnia o wioskę Smurfów w Zakopanem. Jest 16. Marcin Bartnik, napastnik ze szpitala w Jastrzębiu-Zdroju, nie przyznał się do winy. 19-latek, który nożem zaatakował personel i pacjentów, odmówił złożenia wyjaśnień. Usłyszał zarzut usiłowania zabójstwa 4 osób. Według wstępnych badań w chwili ataku znajdował się pod wpływem narkotyków. Stan 3 poszkodowanych jest poważny, ale ich życiu nie zagraża niebezpieczeństwo. Gastrologia, gdzie doszło do tragedii, jest dziś zamknięta.
3: Musimy to przepracować. Na dzisiaj zostały wstrzymane zabiegi. Musimy też to wszystko uporządkować. To bardzo źle wczoraj wszystko wyglądało. Musimy wyczyścić ściany, musimy wyczyścić podłogi, musimy uporządkować te pomieszczenia. To wszystko trwa.
2: Wyjaśniał Wojciech Krajs, zastępca dyrektora do spraw lecznictwa. Emocje jeszcze nie opadły, dodaje Artur Ploch, szef oddziału chirurgii ogólnej i onkologicznej.
4: Jedna z pań pielęgniarek powiedziała, czy ona teraz z mężem będzie się żegnać słowami wróć bezpiecznie. W końcu ona jest tylko pielęgniarką, nie policjantką czy żołnierzem. Istnieje takie myślenie, pomogło spotkać każdego z nas.
2: Szpital rozważa wprowadzenie nowych procedur bezpieczeństwa. Polacy ruszyli na wakacje, koniec roku szkolnego i zapowiadający się wyjątkowo upalny weekend sprawiły, że na trasach jest spory ruch. Przenosimy się teraz do Małopolski. Na linii nasz krakowski reporter Michał Henkel. Michale, jak wygląda piątkowy szczyt komunikacyjny w stolicy Małopolski?
5: Wzmożony ruch panuje na głównych trasach, choć mocno we znaki daje się też upał. Zakorkowane są aleje 29 listopada i aleje Trzech Wieszczów, to w ramach drugiej obwodnicy miasta aż do ulicy Kamieńskiego. Noga z gazu również na Nowochódzkiej, ekspresowej S7 w okolicy Ujazdka. Na czerwono na mapach świecą się okolice lotniska w Balicach i cały odcinek autostrady A4 od Balic przez Tyniec aż do węzła Mirowskiego. Noga z gazu również na A4 od Kątów aż do Skotnickiej. Coraz gęściej także na węźle zakopiańskim i zjeździe na autostradę z Kurtwanowa.
2: Z Krakowa Michał Henkel, dziękuję za relację, a za godzinę sprawdzimy trasy nad morze. Ekstremalnie sucho w drzewostanach z powodu upałów. Lasy Państwowe zaznaczają, że niemal wszystkie pożary w kraju powstają na skutek działalności człowieka, a co trzeci to celowe podpalenie.
6: A już w tej chwili ściółka leśna w większości terenów leśnych spadła. Wilgotność ściółki poniżej 10%, kartka papieru ma wilgotność 8%, to myślę, że przemawia to do wyobraźni.
2: Mówił Adam Wasiak, dyrektor generalny Lasów Państwowych. Około 12 tysięcy pracowników firmy, czyli połowa zatrudnionych, jest w podwyższonej gotowości z powodu zagrożenia pożarami.
1: Wiadomości Radia Plus.
2: Kłótnia o wioskę Smurfów w Zakopanem. Prywatny inwestor zaczął budować atrakcję, która oburzyła sąsiadów i Towarzystwo Opieki nad Zabytkami. Sprawą zainteresował się Urząd Miasta. Sam inwestor zaznacza, że działa zgodnie z obowiązującymi przepisami, ale innego zdania jest Agata Nowakowska-Wolak z Towarzystwa Opieki nad Zabytkami.
7: Najpierw powinien zgłosić to do konserwatora, ponieważ obszar, na którym buduje, jest wpisany do rejestru zabytków. Takiego zgłoszenia nie było.
8: Łukasz Filipowicz, burmistrz miasta Zakopane. Oczywiście my to przeanalizujemy, jeżeli mamy możliwości jakiejś interwencji, to będziemy interweniować.
7: Nie róbmy z Zakopanego Luna Parku. Po prostu ośmieszamy się wobec całej Polski.
9: Konserwator zabytków miejskich będzie podejmował zgłoszenia do nadzoru budowlanego, do prokuratury w związku z zapisami ustawy o opiece nad zabytkami.
2: Dodawała Marta Gratkowska z Urzędu Miasta w Zakopanem. Inwestor w oświadczeniu wysłanym do mediów podkreśla, że do tej pory ani nadzór budowlany, ani żaden inny organ nie stwierdzili naruszeń związanych z jego inwestycją.
10: Niezmiennie upał króluje w całym województwie lubelskim i w całej Polsce. Wysokie temperatury, a u nas 32 stopnie w Lublinie. Na słońcu jeszcze więcej. Burze i deszcz nie są jeszcze prognozowane. Tropikalna ma być też noc z temperaturą blisko 20 stopni. No i nieustannie napływa do nas to bardzo rozgrzane, gorące powietrze. Jutro kolejne rekordy powyżej 34 stopni, a w niedzielę, w poniedziałek nawet powyżej 38. uważajmy na siebie w te upały, bo nie ma żartów z tym słońcem i z taką temperaturą. Będziemy o tym Państwu dziś przypominali w magazynie reporterów, na który serdecznie zapraszam. Zbigniew Sapiński, do 18 nasze spotkanie. No i dużo tematów, dużo muzyki. Mam nadzieję, że to będzie dobrze wspólnie spędzony czas, do czego zachęcam i zapraszam, aby zostać właśnie z Radiem Plus Lublin na 87,9 FM. Jesteśmy w Lublinie i w innych częściach regionu, a w Puławach na częstotliwości 91,2 FM. No już za chwilę startujemy z tematami, startujemy z zapowiedziami. A póki co taka bryza muzyczna, Jan Hammer i muzyka z filmu. Policjanci z Miami, tak to się nazywało w Polsce.

0: w rytmie wydarzeń. Magazyn reporterów Radia Plus Lublin.
1: Cały region dzisiaj wita wakacje. Tutaj oczywiście chodzi o szkoły, bo uczniowie i ci starsi i najmłodsi rozpoczynają dzisiaj ten bardzo długi okres odpoczynku, takiej pauzy od szkoły, od zajęć, od nauki, a więc my jako Radio Plus też oczywiście życzymy wszystkim uczniom, ale też i kadrze nauczycielskiej, tym, którzy tworzą oświatę, aby to były spokojne, dobre, miłe wakacje. No i zachęcamy wszystkich, aby też pozostali z nami w te wakacje i młodsi, i starsi, aby spędzać z nami ten czas wypoczynku. Również przecież można nas zabrać gdzieś ze sobą dalej, poza dom. Są już teraz takie możliwości, że właściwie radio można mieć wszędzie. No i niech to radio gra na 87,9 FM i w Puławach na 91,2 FM. Radio Plus Lublin. Zaczynamy magazyn reporterów, a w nim będzie o upałach, ale o tym za chwilę więcej, bo na początek też będziemy mówili o takiej jednej z najstarszych zielonych przestrzeni miasta, która już została ponownie otwarta. Park Bronowicki w Lublinie jest już dostępny.
2: Zapraszamy wszystkich do Parku Bronowickiego.
1: Zapraszamy bardzo serdecznie. Na mieszkańców czekają nowe place zabaw, siłownia plenerowa oraz odnowione bezpieczne alejki objęte monitoringiem. O tym wielkim otwarciu po dłuższej przerwie Parku Bronowickiego powiemy już za kilka minut. Będą też ważne inwestycje w Puławach. Powstanie nowy dworzec autobusowy. Obiekt zlokalizowany będzie przy ulicy Wojska Polskiego w miejscu dawnego dworca PKS. Temat jeszcze także w tej godzinie. No, na początek upały, w ten weekend termometry w Lublinie i regionie mogą pokazać ponad 37 stopni w cieniu. Szpitale przygotowują się na przyjęcie pacjentów, bo takie wysokie temperatury mogą być niebezpieczne dla nas.
3: W czasie upału wzrasta ryzyko odwodnienia, przygrzania organizmu, oparzenia słonecznego i udaru cieplnego.
1: Jak przetrwać taki czas tych nadchodzących jeszcze większych upałów, to już za kilka minut. Tym tematem zajmiemy się na początek magazynu reporterów, a będzie też i wiele innych jeszcze spraw, między innymi powrócimy do sprawy lubelskiego radnego, który parkował swoje auto na miejscu dla osób niepełnosprawnych. Będzie też kilka zapowiedzi, m.in. letnich koncertów festiwalu organowego w Kazimierzu Dolnym, no i wydarzenia w Muzeum Zamojskich w Kozłówce, a także zaprosimy na wystawę dostępną w Archikatedrze Lubelskiej. To tak mniej więcej zapowiada się nam ten najbliższy dwugodzinny, już niespełna czas do 18 magazyn. No i mam nadzieję Państwo razem z nim. Zapraszam raz jeszcze.
0: W rytmie wydarzeń. Magazyn reporterów Radia Plus Lublin.

0: taśmie wydarzeń. Magazyn reporterów Radia Plus Lublin.
1: Gary Moore całe swoje życie poświęcił muzyce bluesowej, bluesrockowej, a to ten wielki jego przebój jest Still Got the Blues. My teraz będziemy mówili o upałach. No, chyba państwo już od kilku dni słyszą to, co nas czeka. Już tutaj nie mówię o alertach, ale no naprawdę o takich niebezpiecznych sytuacjach. W ten weekend termometry w Lublinie i w całym regionie mogą pokazać powyżej 37 stopni w cieniu. Szpitale przygotowują się na przyjęcie pacjentów z objawami przegrzania i oparzenia. A jak radzić sobie w upał? To doradza Małgorzata Bartoszek, rzecznik lubelskiego oddziału NFZ.
2: Prognozy pogody nie pozostawiają wątpliwości. Przed nami upalne letnie dni. Aby ograniczyć ryzyko problemów zdrowotnych, należy się regularnie nawadniać, chronić skórę przed słońcem i w miarę możliwości unikać przebywania na zewnątrz w najcieplejszych godzinach dnia. Wysokie temperatury mogą stanowić poważne zagrożenie dla życia i zdrowia, szczególnie u osób starszych, młodszych dzieci i osób z chorobami krążenia. W czasie upału wzrasta ryzyko odwodnienia, przegrzania organizmu, oparzenia słonecznego i udaru cieplnego. W niektórych sytuacjach te czynniki mogą doprowadzić nawet do stanu zagrożenia życia. Udar cieplny pojawia się wtedy, gdy temperatura ciała staje się tak wysoka, że organizm nie jest w stanie samodzielnie jej obniżyć. Może pojawić się u każdego, jednak najczęściej dotyczy osób powyżej 65 roku życia, niemowląt oraz małych dzieci, osób z przewlekłymi chorobami, osób pracujących na zewnątrz, osób uprawiających sport. W 2025 roku w województwie lubelskim ponad 130 osób musiało skorzystać z pomocy lekarskiej w związku z przegrzaniem organizmu. U tych osób występowały m.in. omdlenia z przegrzania, skurcze mięśni, a także obrzęki. Blisko 20 osób miało objawy odwodnienia. Na szkodliwe promieniowanie słoneczne jesteśmy narażeni zawsze, gdy przebywamy na słońcu w słoneczny lub letni dzień. Musimy uważać nie tylko w pełnym słońcu na plaży, ale też podczas pieszych wędrówek w górach czy na placu zabaw. W ubiegłym roku w naszym regionie blisko 280 osób było leczonych z powodu oparzenia słonecznego. Były wśród nich przypadki oparzenia pierwszego i drugiego stopnia. Z oparzeniem słonecznym do lekarza należy się zgłosić, gdy zmiany na skórze nie ustępują. Pojawiły się bóle i zawroty głowy, wymioty, wysoka gorączka lub dreszcze. Takie objawy mogą świadczyć na przykład o niebezpiecznym dla zdrowia i życia udarze słonecznym, który często jest powiązany z oparzeniami słonecznymi.
1: A na upały muszą uważać szczególnie osoby starsze, młodsze dzieci i osoby z chorobami krążenia. Te temperatury w najbliższych dniach mają się zbliżyć do 40 stopni, no to już są poważne temperatury i nawet takie zagrażające życiu. Uważajmy na siebie w tym najbliższym czasie, w tych najbliższych dniach może być bardzo wymagająca to dla nas wszystkich ta temperatura, a więc miejmy się na baczności, miejmy gdzieś z tyłu taki żarzący się drucik, że jednak no, trzeba uważać na to słońce, że dużo daje nam pozytywnych wrażeń, ale też trzeba na nie uważać. Także z tym przesłaniem państwa zostawiamy, ale wracamy za kilka minut, bo będziemy mówili o parku, tak, o jednym z najstarszych miejsc w Lublinie, mianowicie Park Bronowicki w Lublinie ponownie został otwarty.
3: Zapraszamy wszystkich do Parku Bronowickiego.
1: Na mieszkańców czekają tam nowe place zabaw, jest siłownia plenerowa oraz odnowione bezpieczne alejki objęte monitoringiem. Dziś po południu oficjalne otwarcie parku po tej rewaloryzacji, która trwała dosyć długo, a teraz ta jedna z najstarszych zielonych przestrzeni miasta znów bije nowym blaskiem. I o tym otwarciu Parku Bronowickiego powiemy już niebawem.
0: W rytmie wydarzeń. Magazyn reporterów Radia Plus Lublin.
4: Reklama. Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 360 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
5: Kolejne mecze mundialu i to jakie? Norwegia, Francja, w nocy Nowa Zelandia, Belgia i Urugwaj, Hiszpania. Oglądaj od 20.25 w TVP1, w TVP2 i w TVP Sport.
6: W Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Witaj. Paliwo 20 groszy taniej.
7: O.
6: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
7: O, a o ile?
6: 35 groszy taniej na litrze.
7: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
6: Tak.
8: A jak lemoniadę?
6: No też.
7: To poprosimy.
6: Ale co?
8: Wszystko.
6: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Witaj. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
9: Jak okazje na lato, to Allegro Summer Sale. Upoluj wakacyjne produkty. Teraz damskie spodenki rowerowe Dare to Be tylko 99,99. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 119,99. Jak tak, to Allegro.
10: W biznesie warto mieć sprawdzone wsparcie. Teraz Skoda Superb z korzyścią do 22 550 zł i leasingiem 101%. Sprawdź wszystkie oferty, w tym na hybrydę typu plug-in w salonach Skody. Skoda.
11: Reklama.
0: Radio Plus Lublin.

0: trochę Lublina i trochę Warszawy w tym nagraniu, bo Beata Kozidak przecież z Lublina o Warszawie zaśpiewała, a u nas za chwilę będzie o Parku Bronowickim.
1: W rytmie wydarzeń. Magazyn reporterów Radia Plus Lublin.
0: Park Bronowicki w Lublinie ponownie otwarty po rewitalizacji. Jedna z najstarszych zielonych przestrzeni miasta z nowym blaskiem. Na mieszkańców czekają nowe place zabaw, siłownia plenerowa oraz odnowione bezpieczne alejki objęte monitoringiem. Jak podkreśla prezydent Krzysztof Żuk, to ważny krok w rewitalizacji całej dzielnicy, a w planach jest już budowa parkowej fontanny.
2: Zapraszamy. Tak jak Park Ludowy stał się takim centrum aktywności dla lubelskich rodzin, 4-5 tysięcy co tydzień mieszkańców z dziećmi, całymi rodzinami Park Ludowy odwiedza. Ten jest oczywiście odpowiednio mniejszy, adresowany może do innych funkcji, bo nie ma tylu urządzeń, infrastruktury dla dzieci, ale jest to ważna inwestycja, bo tworzy dodatkowy obszar zielony w przestrzeni miasta, bo rewitalizuje zabytkowy park, bo wreszcie jest elementem rewitalizacji całej dzielnicy. Ja pamiętam ten park z lat minionych. Przemieszczałem się tu często na tym przystanku, stawałem, czekałem na trolejbusy, jak mieszkałem w Świdniku i widziałem, w jakim był stanie. Pamiętam go również sprzed tej inwestycji rewitalizacyjnej, czyli sprzed 2 lat. I dzisiaj mogę powiedzieć, że to jest bardzo urokliwe miejsce i mam nadzieję, że dla dzieci ten park z jednej strony i dla osób starszych z drugiej będzie miejscem świetnej i bezpiecznej zabawy i odpoczynku. A to, co jest jeszcze tu potrzebne i o czym pomyślimy w najbliższym czasie, to fontanna. Taka, która będzie tworzyła kameralność tego miejsca, ale też i dawała dodatkowy element, no można powiedzieć, ważny dla tego odpoczynku i dzieci, i osób starszych. Zapraszamy wszystkich do Parku Bronowickiego.
0: Inwestycja pochłonęła blisko 9 milionów złotych, z czego aż 7 milionów to dofinansowanie unijne, które udało się pozyskać przy udziale Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego. Mówi Marcin Jakubczyk, radny dzielnicy Bronowice.
3: Podoba się zdecydowanie, no, te fundusze unijne służą mieszkańcom. Ten Lublin rzeczywiście dzięki funduszom, które na Urząd Marszałkowski co jakiś czas rzeczywiście przekazuje na konkretne cele, no ten Lublin zyskuje. Park już od wielu lat wymagał tej rewitalizacji, czego domagali się radni dzielnicowi, mieszkańcy z okolicznych tutaj, prawda, ulic i domostw. Przede wszystkim będzie mógł służyć w większym wymiarze, nie? Bo tak jak jest zapowiadane, może pojawi się jakaś scena do jakichś regularnych występów, bo tutaj rzeczywiście ten dzielnicowy Dom Kultury Bronowice działał bardzo prężnie. Pamiętam, jak było dużo wcześniej. Też lubiłem ten park zawsze, ale jednak był bardziej zarośnięty. No, był zaniedbany, nawet jeżeli chodzi o alejki. Pojawił się nowy plac zabaw. Tutaj mówi się teraz jeszcze, że może się pojawi też fontanna. Nie wiem, no poczekamy też na taki rozwój wydarzeń. Ale jest przestrzennie, jest to zadbane. W tym momencie pojawi się monitoring, więc na pewno też będzie bezpiecznie. Ten park, no, ma też dużą swoją jakąś historię, więc potrzebne było to działanie. No może to łyżką dziegciu jest to, bo tutaj cały czas mieszkańcy pytają, dlaczego nie ma wejścia od strony bronowiskiej, bo nawet niedawno pytałem o to w interpelacji. Podobnież drzewo, nie było zgodne wycięcie drzewa, chociaż mieszkańcy twierdzą, że jest inaczej. Będziemy to pewnie też wyjaśniać. Jeżeli może się pojawić fontanna, to być może będzie mogło się pojawić jeszcze dodatkowe wejście, bo rzeczywiście od strony bronowiskiej byłoby to potrzebne, żeby było płynne przejście do placu zabaw, zwłaszcza dla osób z dziećmi, z wózkami. Ale ogólnie no, to trudno powiedzieć, że mógłby się nie podobać. Jest zieleń, jest to zadbane, jest to uporządkowane, także cieszę się razem z mieszkańcami Bronowic, że w dosyć szybkim, wydaje mi się, czasie udało się jednak dokończyć tę inwestycję.
0: Przy odnowie parku starano się połączyć jego XIX-wieczny historyczny charakter z nowoczesną infrastrukturą, mówi Hubert Mącik, miejski konserwator zabytków.
4: A przede wszystkim podstawową kwestią jest zadbanie w takich sytuacjach o samą kompozycję zieleni, bo to jest tym, co jest istotą zabytkowego ogrodu. Oczywiście i tutaj bardzo dużo takich wątków zostało wprowadzonych w konsultacji z konserwatorem wojewódzkim. Istotne jest też użytkowanie, bieżące użytkowanie ogrodu, który jest nie tylko miejscem rekreacji, gdzie spędzamy czas wśród drzew, wśród zieleni, ale też place zabaw i rozmaite takie funkcje, które pozwalają czy najmłodszym, czy tak jak w przypadku siłowni na wolnym powietrzu, ludziom w każdym wieku z tej przestrzeni korzystać, są w takim miejscu potrzebne i na pewno przy odpowiedniej kompozycji, przy odpowiednim zadbaniu o formę, nie są to elementy takie, które mogłyby być negatywne w przestrzeni historycznej, wręcz przeciwnie.
0: park już jest otwarty. Zapraszamy. A Dzielnicowy Dom Kultury Bronowice przygotował też bogaty program, z którego można skorzystać w ten najbliższy weekend 27 i 28 czerwca. Od koncertów jazzowych i folkowych przez warsztaty artystyczne, aż po niedzielny spacer z przewodnikiem. A my o inwestycjach jeszcze będziemy mówili, ale przeniesiemy się do Puław, bo tam powstanie nowy dworzec autobusowy. Obiekt zlokalizowany będzie przy ulicy Wojska Polskiego w miejscu dawnego dworca PKS.
5: Przewidziano w projekcie elementy małej architektury, takie jak ławki oraz zieleń. Będzie duże, falujące zadaszenie.
0: A dworzec ma obsługiwać transport lokalny i ponadregionalny. Szczegóły już niebawem u nas, związane z tym nowym dworcem autobusowym w Puławach.
1: W rytmie wydarzeń. Magazyn reporterów Radia Plus Lublin.

0: Poznań. Magazyn reporterów Radia Plus Lublin.
1: Mówiliśmy o rewitalizacji Parku Bronowickiego w Lublinie, a teraz będziemy mówili o innej ważnej inwestycji, tym razem w Puławach. Będzie obsługiwał transport lokalny i ponadregionalny. W Puławach powstanie nowy dworzec autobusowy. Obiekt zlokalizowany przy ulicy Wojska Polskiego w miejscu dawnego dworca PKS ma być nowoczesnym, przyjaznym dla pasażerów budynkiem, mówi Kamil Wąsik z Urzędu Miasta Puławy.
2: Prezydent Paweł Maj podpisał umowę na budowę węzła przesiadkowego przy ulicy Wojska Polskiego. Umowa opiewa na prawie 8,5 miliona złotych brutto, a wykonawcą inwestycji została firma Kosonuk Budownictwo SPZO z Radomia. Wykonawca ma 8 miesięcy od dnia podpisania umowy na zrealizowanie inwestycji. To oznacza, że w połowie lutego przyszłego roku powinniśmy widzieć dworzec nie na wizualizacjach, ale już jako efekt wykonania prac budowlanych. Stacja przesiadkowa została zaprojektowana w ten sposób, by zachować czytelny podział na strefę ruchu autobusów, strefę oczekiwania pasażerów, a także przewidziano w projekcie elementy małej architektury, takie jak ławki oraz zieleń. Głównym elementem kompozycyjnym będzie tutaj duże, falujące zadaszenie, które obejmie perony i przestrzeń obsługi pasażerów. Budowa dworca przesiadkowego przy ulicy Wojska Polskiego w Puławach jest elementem szerszego projektu, który miasto Puławy realizuje wspólnie z MZK Puławy i gminą Końskowola. Jest to projekt dotyczący zrównoważonego rozwoju miejskiego transportu publicznego na terenie MOW miasta Puławy. Projekt realizowany jest przy wsparciu z funduszy europejskich.
1: Nowy puławski dworzec wyposażony będzie też w dużą poczekalnię, biletomat, przechowalnię bagażu oraz toalety. Inwestycja warta 8,5 miliona złotych ma być gotowa do końca lutego 2027 roku. A w magazynie reporterów jeszcze w tej godzinie zaprosimy na wystawę, która jest dostępna w Archikatedrze Lubelskiej.
3: Obrazy, pastele, które prezentują wizerunek Matki Bożej z różnych zakątków świata.
1: Wystawa będzie dostępna przez najbliższe miesiące, a o szczegółach więcej na ten temat powie nasz gość. Spotkanie z nim jeszcze przed godziną 17.
0: W rytmie wydarzeń. Magazyn reporterów Radia Plus Lublin. Radio Plus w Puławach na 91,2.

0: agenta lub pod 227. Link 4. Autokasko dostępne tylko z OC. Auto Assistance Comfort wyłącznie z AC. Szczegóły, w tym zakres, limity i wyłączenia sprawdź w OWU Twoje auto na link4.pl.
1: Zapraszam do stanowiska.
2: Wcześniej moją sprawę prowadziła tu taka pani. Ania miała na imię.
1: Pani Ania jest na urlopie.
2: Czyli niczego nie załatwię.
1: Może pan być spokojny. Dzięki EZDRP wszystko jest pod ręką. Niezależnie od tego, kto prowadzi sprawę. Zaraz załatwimy.
2: Uff, no i to jest zmiana.
3: Bezpłatny system EZDRP pozwala pracować szybciej, lepiej i bezpieczniej. EZDRP. Zmieniamy polską administrację. Dla was. Więcej na ezdrp.gov.pl/KPO. Kampania realizowana przez NASK i Ministerstwo Cyfryzacji w ramach KPO.
4: Reklama. Radio Plus Lublin.

0: Radia Plus Lublin.
1: A teraz zaproszenie mamy do Archikatedry Lubelskiej w zakrystii akustycznej. Właśnie Archikatedry Lubelskiej można już oglądać wystawę czasową Madonny Świata Oblicza Matki w pastelach Teresy Szczuki. Każdy obraz to osobna opowieść, inne spojrzenie na postać Marii przez pryzmat różnych miejsc na świecie. Pełne koloru pastele zapraszają do podróży przez kultury, tradycje i historie, które łączy jedna postać, Matka Boża. Najwięcej na ten temat mówi nam ksiądz Łukasz Trzciński, dyrektor Muzeum Archidiecezji Lubelskiej.
2: Odwiedzając lubelską archikatedrę, warto udać się także do zakrystii akustycznej i do skarbca. Tam oczywiście mówiliśmy już o tym, że są przygotowane nowe wystawy prezentujące skarby Archidiecezji Lubelskiej, ikony, obrazy, szaty liturgiczne czy też złotnictwo. W zakrystii akustycznej oczywiście można porozmawiać ze sobą, stojąc w dwóch przeciwległych kątach i wtedy każdy szept przenosi się w drugie miejsce. Ale zakrystię akustyczną warto odwiedzić w tym roku także ze względu na wystawę czasową, którą prezentujemy właśnie w zakrystii akustycznej. Madonny Świata, obrazy, pastele namalowane przez panią Teresę Szczukę. To jest nasza lubelska artystka, która w swoich zbiorach ma już ponad kilkaset obrazów, pasteli, które prezentują wizerunek Matki Bożej z różnych zakątków świata. I na pierwszy rzut oka można zauważyć, nawet odwiedzając tą naszą wystawę, na której prezentujemy kilkanaście prac, dlatego że no nie mamy większej możliwości zaprezentowania większej ilości tych obrazów. Możemy zauważyć różnorodność wizerunków Matki Bożej. Tak jakby te wizerunki Matki Bożej z różnych zakątków świata dostosowują się do kultury, na terenie których czy też miały miejsca objawienia Matki Bożej, bo Matka Boża objawiała się w różnych miejscach, więc te wizerunki dostosowane są do lokalnej, do kultury. Ta wystawa doskonale wpisuje się w Archikatedrę Lubelską, która jest jednocześnie sanktuarium Matki Bożej Płaczącej. My jako Polacy najbardziej utkwiony w pamięci, w myślach mamy oczywiście wizerunek Matki Bożej z Jasnej Góry, z Częstochowy. Zaczynają się wakacje, niebawem ruszą pielgrzymki, które będą zmierzać właśnie do tronu Matki Bożej na Jasnej Górze. I ten wizerunek Matki Bożej jest niejako powtórzony również w naszym sanktuarium. W 1918 roku pojawiła się kopia obrazu Matki Bożej Jasnej Górskiej i ten obraz 3 lipca 1949 roku zapłakał na nim, pojawiły się łzy. Ale właśnie odwiedzając skarbiec, zakrystię akustyczną Archikatedry Lubelskiej, możemy zobaczyć różne wizerunki Matki Bożej z różnych zakątków świata. Zobaczymy tam Matkę Bożą z Alaski, zobaczymy Matkę Bożą z Japonii, z różnych zakątków świata, więc zachęcamy do tego, aby odwiedzając lubelską archikatedrę, zajrzeć także do zakrystii akustycznej i do skarbca.
1: A wystawa jest dostępna dla zwiedzających do listopada w godzinach otwarcia zakrystii akustycznej w Archikatedrze Lubelskiej, czyli od wtorku do niedzieli. Szczegółowe godziny otwarcia dostępne są na stronie Archikatedry Lubelskiej w zakładce Zwiedzanie.
0: W rytmie wydarzeń. Magazyn reporterów Radia Plus Lublin.
1: To teraz jeszcze chwila z Drupim, a potem już nasze wiadomości o godzinie 17. My po wiadomościach wracamy z drugą częścią magazynu reporterów. Zapraszam.

0: reklama. 19.30. Program informacyjny, który pokazuje więcej. Wiarygodne źródła, rzetelne analizy, najlepsi dziennikarze. Program informacyjny, któremu możesz zaufać.
1: Bez jawności. Lekarze przeciwni ustawie o jawnych zarobkach. Upalna dieta. Co trzeba jeść, by przetrwać falę gorąca. Jubileusz. 40 lat Teleekspresu. A w 19.30 gość specjalny.
0: 19.30. Oglądaj codziennie w TVP1 i w

0: Development. Ceny od 7900 zł za metr kwadratowy. Szczegóły na ttsdevelopment.pl.
1: Masz furę, rozbiłeś furę z AC Link 4.

0: paszport u agenta lub pod 2274. Link 4. Autokasko dostępne tylko z OC. Auto Assistance Comfort wyłącznie z AC. Szczegóły, w tym zakres, limity i wyłączenia sprawdź w OWU Twoje auto na link4.pl.
1: Energię czerp ze słońca, a dotacje z programu Czyste Powietrze. Pomoże Ci w tym Gold Sun. Kompleksowa obsługa termomodernizacji domów. Od załatwiania wszelkich formalności i uzyskania nawet 100% dofinansowania w programie Czyste Powietrze. Na wymianę okien, elewacji, wymianę źródła ciepła, aż po montaż i serwis. Ty płacisz tylko VAT. Zaufaj lokalnej, sprawdzonej firmie. Zamość Starowiejska 12B, Lublin, Galeria Gala. goldsun.com.pl 84 888 01 87.
2: Amazon Prime Day wystartował z 4 dniami imponujących okazji? Oszczędności nie do wiary, jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę?
3: Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice, nie mogę przestać śpiewać!
4: Imponujące okazje Prime Day od 23 do 26 czerwca. Wyłącznie dla klientów Prime. Sprawdź teraz na amazon.pl.
5: Kto da więcej? 900 po raz pierwszy, po raz drugi sprzedane. Nawet 900 zł dostaniesz za tonę złomu na złomowisku w Lublinie przy Kasprowicza 12, Boczna Mełgiewskiej. Skupują też złom kolorowy. Zadzwoń pod numer 518 290 828.
6: Znamy się? To zapraszam Cię na chrupiącą pizzę w stylu nowojorskim. Pizza w stół i wół od 35 zł. Sławinkowska i gęsia.
7: Reklama.
8: Radio Plus Lublin.
9: Intruz ze stołecznego metra aresztowany na 3 miesiące. Autostradowa obwodnica Wrocławia zablokowana w stronę Warszawy po zderzeniu 5 samochodów osobowych. W Kampinoskim Parku Narodowym obowiązuje zakaz używania ognia. Jest 17. Marcin Bartnik. 3 miesiące aresztu dla mężczyzny, który wtargnął do tunelu metra w Warszawie. To 22-letni obywatel Francji zatrzymany po środowym incydencie. Z tymi informacjami nasz reporter Michał Skolimowski. Jakie zarzuty usłyszał obcokrajowiec?
10: Prokuratura nie chce mówić o szczegółach. Usłyszałem tylko, że sprawa jest bardzo poważna. Mężczyzna podczas przesłuchania odmawiał odpowiedzi na pytania. Jak informuje policja, nie wyjaśnił, dlaczego forsował zabezpieczenia chroniące dostęp do infrastruktury technicznej. 22-latek został namierzony między stacjami Ursynów a Służew. Sparaliżował ruch na kilka godzin. Po zatrzymaniu nie chciał współpracować z policją. Tylko na początku tłumaczył, że do Warszawy przyjechał na wakacje. Stacja Służew była dwukrotnie sprawdzana, między innymi pod kątem pirotechnicznym. W akcji wykorzystano psy tropiące.
9: O czym informował Michał Skolimowski. Teraz Wielkopolska, gdzie trwają prace nad udrożnieniem linii kolejowej Piła-Bydgoszcz. To po wczorajszym zderzeniu pociągu w miejscowości Białośliwie. W wyniku kolizji wykoleiły się 3 wagony pociągu PKP Intercity i człon składu Polregio. Trwa akcja stawiania pociągów na tory, mówi rzecznik PKP PLK Bartosz Pietrzykowski.
11: Służby techniczne polskich linii kolejowych własnymi siłami bez użycia tego najcięższego sprzętu koliły jeden z tych 3 wagonów PKP Intercity.
9: Na miejscu jest dźwig, który ma postawić na tory 2 kolejne wagony. Wykonano już prace naprawcze szyn. Szacuje się, że dziś uda się przywrócić ruch pociągów na jednym torze. W wyniku wczorajszego wypadku poszkodowanych zostało 11 osób, z czego 3 trafiło do szpitala. Łącznie składami podróżowało około 200 pasażerów. Autostradowa obwodnica Wrocławia zablokowana po zderzeniu 5 samochodów osobowych. Rannych zostało 5 osób. Służby drogowe zalecają kierowcom jadącym w stronę Warszawy objazd przez węzeł Wrocław Zachód. Utrudnienia związane z usuwaniem skutków wypadku mogą potrwać do godzin wieczornych. Teraz przenosimy się do Trójmiasta, bo Polacy ruszyli na wakacje na linii Paweł Lemke, który śledzi sytuację nad morzem.
12: Sytuacja na trójmiejskich drogach nie jest aż taka zła, jakby się mogło wydawać. Obwodnica Trójmiasta zwalnia w obu kierunkach jedynie na odcinku między Matarnią a Owczarnią. W samym Gdańsku standardowo popołudniowe korki w kierunku obwodnicy oraz na trasie WZ w kierunku centrum. W Gdyni mamy ścisk na estakadzie Kwiatkowskiego w kierunku portu, gdzie prawy pas blokują ciężarówki. Na duży korek natrafią kierowcy, którzy jadą krajową 20 w kierunku Kaszub. Postoicie tu od Glincza aż do Egiertowa. Kilka minut stracą także wczasowicze, którzy kierują się na półwysep, bowiem korek mamy także do ronda w Pucku.
9: Paweł Lemke, dziękujemy za relację. Są też dobre informacje. Dziś otwarto ostatni brakujący odcinek drogi S6 między Lęborkiem a Słupskiem, więc można już przejechać z Trójmiasta do Szczecina drogą ekspresową.
8: Wiadomości Radia Plus.
9: Zakaz używania ognia w Kampinoskim Parku Narodowym. Nie można rozpalać ognisk, grilla, kuchenek gazowych, pochodni, zapalniczek oraz wszystkich innych źródeł ognia mogących doprowadzić do pożaru. Decyzję podjęto w związku z trzecim najwyższym stopniem zagrożenia pożarowego oraz spadkiem wilgotności ściółki leśnej poniżej 10%.
7: My nie zamykamy lasów, w tym momencie nie zamykamy parków narodowych. One mają służyć też ludziom jako miejsce schronienia, jako miejsce wytchnienia, ale apelujemy i prosimy o ostrożność, absolutne nieużywanie ognia.
9: Apelował Mikołaj Dorożała, główny konserwator przyrody. Ograniczenia obowiązują do 1 lipca i mogą zostać przedłużone, jeśli nie poprawią się warunki pogodowe.
13: Warunki pogodowe póki co upalne. W województwie lubelskim 32 stopnie dziś na termometrach. Na słońcu jeszcze może być więcej. Noc też tropikalna, upalna. 20 stopni w nocy. No i nieustannie jeszcze ciągle napływa do nas gorętsze powietrze z zachodu i południa Europy. Kolejne dni ekstremalnie gorące. Słupki rtęci na termometrach przekroczą w weekend nawet 38 stopni. Czerwiec, 26 dzień czerwca, piątek, no to też początek wakacji dla wielu z osób, które dzisiaj kończyły szkołę, ale też i które pracują w szkołach i odpoczną sobie od nauki, od zajęć, od obowiązków. Także pozdrawiamy wszystkich tych, którzy zaczynają wakacje i wszystkich zapraszamy, by zostać z nami do 18. Magazyn reporterów Zbigniew Sapiński. Miło mi będzie z Państwem spędzać ten czas.

0: w rytmie wydarzeń. Magazyn reporterów Radia Plus Lublin.
1: I Black rozpoczął muzycznie nasze spotkanie tuż po godzinie 17, a do 18 tematy, oprócz muzyki, ważne sprawy. Między innymi u nas pojawiły się lubelskie instytucje wspierające rodziny znajdujące się w sytuacjach kryzysowych. No i te instytucje łączą siły i rozpoczynają specjalną kampanię społeczną na rzecz bezpiecznej rodziny. O tej kampanii powiemy w tej części magazynu. Także zaprosimy Państwa do Muzeum Zamojskich w Kozłówce, gdzie startuje cykl spotkań z córką ostatnich właścicieli pałacu. Będzie też zapowiedź festiwalu kazimierskiego organowego, który potrwa od 4 do 15 sierpnia. W dzisiejszym programie zapowiedź pierwszych koncertów. No a na początek w magazynie powrócimy do sprawy lubelskiego radnego, który parkował swoje auto na miejscu dla osób niepełnosprawnych.
2: Czy naprawdę radny chce się postawić na miejscu osób niepełnosprawnych? To jest po prostu skandal.
1: Czy jest to skandal, czy nie? Tym zajmiemy się już na początek tej części magazynu reporterów. Zapraszam.
0: W rytmie wydarzeń. Magazyn reporterów Radia Plus Lublin.

0: rytmie wydarzeń. Magazyn reporterów Radia Plus Lublin.
1: Kwestia wydania karty parkingowej dla lubelskiego radnego Konrada Wcisło nie jest związana z wykonywaniem funkcji publicznej radnego, więc informacje na ten temat nie mogą zostać udostępnione z uwagi na prawną ochronę prywatności osoby fizycznej. To odpowiedź Miejskiego Zespołu Orzecznictwa o Niepełnosprawności w Lublinie na nasze pytania. Wracamy do tematu miejskiego radnego, który został przełapany na nielegalnym parkowaniu na niebieskiej kopercie. Temat śledzi Bartłomiej Ważny.
2: W piśmie przesłanym do nas przez dyrektor Miejskiego Zespołu Orzecznictwa o Niepełnosprawności w Lublinie Katarzynę Fus czytamy, że informacje o stanie zdrowia, chorobach, a taką jest też informacja o wydaniu bądź nie karty parkingowej dla osoby z niepełnosprawnością, a także posiadaniu orzeczenia o stopniu niepełnosprawności, należą do sfery życia prywatnego i intymnego człowieka. Są to dane szczególnej kategorii, tak zwane dane wrażliwe, które podlegają rygorystycznej ochronie również na gruncie rozporządzenia RODO.
1: Przypomnijmy, radny Konrad Wcisło zapewnił, że ma uprawnienia do parkowania na miejscu dla osób niepełnosprawnych, posłużył się przy tym jednak kartą wydaną na jego ojca. A jak nieoficjalnie ustaliliśmy, wniosek o wydanie takiego dokumentu dla siebie radny złożył dopiero w poniedziałek 22 czerwca, czyli 10 dni po przyłapaniu na gorącym uczynku. Temat skomentowali dla nas także radni opozycji z PiS Justyna Budzyńska i Tomasz Gontarz.
3: Czy naprawdę radny chce się postawić na miejscu osób niepełnosprawnych? To jest po prostu skandal. To jest sytuacja absolutnie dla nas skandaliczna, tym bardziej, że radny głosuje za podwyżkami nad płatnym parkowaniem, a sam korzysta z bezpłatnych miejsc. To jest po prostu skandal.
4: Ja mam wrażenie po tym zachowaniu, że niektórym się wydaje, że są właścicielami miasta Lublina. Mogą sobie parkować gdzie chcą, samochodem za kilkaset tysięcy złotych, mimo że nie mają uprawnień.
1: A jako pierwszy o temacie poinformował portal Jawny Lublina. A my dziś będziemy też mówili o sytuacjach kryzysowych. Lubelskie instytucje wspierają rodziny znajdujące się właśnie w takich sytuacjach. W sytuacjach kryzysowych i łączą siły, rozpoczynają kampanię społeczną na rzecz bezpiecznej rodziny.
5: Chcemy spotykać się z mieszkańcami Lublina, z instytucjami zainteresowanymi tą problematyką.
1: A ten temat, temat specjalnej kampanii bezpieczeństwa w rodzinie dziś w naszym programie. Wracamy z tym tematem już za kilka minut.
0: W rytmie wydarzeń. Magazyn reporterów Radia Plus Lublin.
6: Reklama.
7: To pewne. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Od czwartku do niedzieli. Wszystkie mięsa surowe marynowane czas na grill. Drugi tańszy produkt 50% taniej. A wszystkie oliwy z oliwek i oliwki. Drugi tańszy produkt 60% taniej z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 4 sztuki na kartę. Do tego wszystkie chipsy Lay's. 2 plus 1 gratis. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
8: Znamy się? To zapraszam Cię na prawdziwe, sezonowane steki z grilla. Sezonowane steki 40% taniej w każdy poniedziałek w Stół i Wół. Bramowa, Sławinkowska i Gęsia. Jak tak?

0: Development. Ceny od 7900 zł za metr kwadratowy. Szczegóły na ttsdevelopment.pl. Reklama.
1: Radio Plus Lublin.

0: w rytmie wydarzeń. Magazyn reporterów Radia Plus Lublin.
1: Ponad 1600 kart, niebieskich kart, wydano w ubiegłym roku w Lublinie. Najczęściej przemocy domowej doświadczają kobiety i dzieci. Lubelskie instytucje wspierające rodziny znajdujące się w sytuacjach kryzysowych łączą siły i rozpoczynają kampanię społeczną na rzecz bezpiecznej rodziny. Liczymy na odzew społeczny i zgłaszanie potrzeb takich otwartych rozmów, mówi Anna Dyś, kurator Okręgowy Sądu Okręgowego w Lublinie, pełniąca nadzór nad kuratorami okręgowymi sądu właśnie w Okręgu Lubelskim.
2: Chcemy spotykać się z mieszkańcami Lublina, z instytucjami zainteresowanymi tą problematyką i przedstawiać im możliwości profilaktyki, możliwości oddziaływań tam, gdzie są one potrzebne. Tam, gdzie jest kryzys w rodzinie, tam, gdzie jest przemoc domowa. Chcemy trochę odczarować obraz społeczny, który wydaje nam się, że jest trochę wypaczony, obraz pracy kuratora sądowego, zwłaszcza tego, który wykonuje orzeczenia sądu rodzinnego, który w obecnym czasie napotyka bardzo dużo problemów w nawiązaniu kontaktu, w zdobyciu zaufania społecznego, w dobrej współpracy z podopiecznymi.
1: Kuratorska służba sądowa i zespół interdyscyplinarny do spraw przeciwdziałania przemocy domowej chcą ściśle współpracować z jednostkami pomocy społecznej, placówkami oświatowymi i innymi podmiotami. A mówi o tym Adam Małoch, przewodniczący zespołu do spraw przeciwdziałania przemocy domowej w Lublinie.
3: Problem przemocy bardzo często razem z problemem uzależnienia od alkoholu jest problemem poważnym. To nie są łatwe tematy, dlatego warto o tym mówić, ale przede wszystkim warto razem działać. Spotykamy się z różnymi sytuacjami, często niebezpiecznymi, ale też widzimy potrzebę właśnie takiego szeroko zakrojonej edukacji, pokazywania, dlaczego nie wolno stosować przemocy, dlaczego alkohol jest złem, dlaczego należy przestrzegać prawa, zwłaszcza tutaj, jeżeli swoje działania nakierunkowujemy na osoby małoletnie. Więc z własnego doświadczenia wiem, że trzeba wspólnie działać, a zespół interdyscyplinarny, który realizuje te zadania w kontekście przeciwdziałania przemocy domowej, ma także bardzo istotną rolę z punktu widzenia profilaktyki. Procedur niebieskich karty mamy bardzo dużo. Już dzisiaj, mimo że za chwilkę będzie połowa roku, widzimy, że tendencja jest nadal bardzo wzrostowa. Jest to niepokojące. To kobiety najczęściej są tymi osobami, które doznają przemocy domowej. Później w kolejności mamy dzieci, zwłaszcza po zmianie ustawy, zwłaszcza po wejściu w życie standardów ochrony osób małoletnich. Oświata jest tym podmiotem, który dużo zakłada niebieskich kart w kontekście dzieci. Później mamy w kolejności osoby z niepełnosprawnościami i bliżej końca około 15 do 20% niebieskich kart dotyczy mężczyzn doznających przemocy domowej.
1: A współpraca instytucji ma między innymi pokazać ich rolę i zadania, a także wyjaśnić mieszkańcom, że kuratorzy wspierają utrzymanie integralności rodziny i tylko w ostateczności interweniują, między innymi w zakresie ograniczania lub odebrania praw rodzicielskich. A w magazynie za kilka minut będziemy też mówili o wydarzeniu, które w Kazimierzu Dolnym. Letnie koncerty festiwalu organowego zaczynają się. Spotkania skupią czołowych artystów muzyki sakralnej i będą grane na pozytywie trzygłosowym.
4: Będzie gratka, ponieważ pozytyw trzygłosowy, on właśnie oddaje piękno tej muzyki XVI-XVII wieku.
1: Kazimierski Festiwal Organowy potrwa od 4 do 15 sierpnia, co w programie? Proszę zostać, o tym będziemy już wkrótce mówili.
0: W rytmie wydarzeń. Magazyn reporterów Radia Plus Lublin.

0: rytmie wydarzeń. Magazyn reporterów Radia Plus Lublin.
1: Zaprasza na nową serię muzycznych wydarzeń. Kazimierz Dolny nad Wisłą rusza wkrótce z Kazimierskim Festiwalem Organowym. Wakacyjne koncerty skupią czołowych artystów muzyki sakralnej i będą grane na pozytywie trzygłosowym. Występ pierwszy, 4 lipca, mówi o nim dyrektor artystyczny festiwalu Roman Perucki.
2: Koncert inauguracyjny będzie w wykonaniu Krzysztofa Urbaniaka, profesora Akademii Muzycznej w Krakowie i w Bremie, znakomitego znawcy muzyki dawnej, specjalisty od właśnie tejże muzyki, a stąd muzyka Frobergera, Spellinga, Frescobaldiego, Weckmana, a więc tych mistrzów epoki minionej i improwizacje własne, które będą jakby tak oddzielały te wszystkie dzieła mistrzów minionych epok od autorskiej propozycji Krzysztofa Urbaniaka. Warto przybyć, ponieważ nie gramy na instrumencie dużym, mamy znakomity pozytyw trzygłosowy firmy Zdzisława Molina i on właśnie oddaje piękno tej muzyki XVI-XVII wieku. Zapraszamy do Kazimierza, 4 lipiec, godzina 19.
1: Letnie koncerty organowe w Farze Kazimierskiej będą grane co tydzień, zawsze w sobotę o godzinie 19. Drugi występ już 11 lipca.
2: Pragnę Państwa zaprosić na koncert Johannesa Fiedlera, który ukończył studia w Stuttgarcie, znakomitego organisty, który właśnie zajmuje się muzyką dawną, a będzie gratka, ponieważ na pozytywie trzygłosowym wykona utwory Johanna Sebastiana Bacha przede wszystkim, a więc utwory, które można wykonywać na samych manowach, a przecież mamy do dyspozycji pozytyw Zdzisława Molina. Jakże piękna ta muzyka, ubogacona jeszcze muzyką Wolfganga Amadeusza Mozarta i Pietrona Sfelinka, jako tego, który był ojcem muzyki północno-niemieckiej. A więc Sfelink, Bach i Mozart. To propozycja Johannesa Fiedlera na wieczór 11 lipca, Kazimierska Fara, godzina 19. Serdecznie zapraszam.
1: A cały Kazimierski Festiwal Organowy potrwa do 15 sierpnia. Szczegóły są dostępne na Facebooku wydarzenia. I na jeszcze jedno wydarzenie chcemy Państwa zaprosić. Tym razem w Muzeum Zamojskich w Kozłówce startuje cykl spotkań z córką ostatnich właścicieli pałacu, Jadwigą Inką Zamojską.
3: Nie będzie to wykład historyczny, lecz osobista opowieść o rodzinie Zamojskich. Uczestnikom będzie towarzyszyć kawa, herbata i słodki poczęstunek.
1: A tytuł spotkania to Herbatka z hrabiną. Wydarzenie już w najbliższą niedzielę, a szczegóły jeszcze przed 18.
0: W rytmie wydarzeń. Magazyn reporterów Radia Plus Lublin.

0: Reklama.
1: You ready?
2: Tylko w Disney Plus.
3: Every second counts, baby. Yeah!
2: Powrót wielokrotnie nagradzanego serialu The Bear, finałowy sezon.
4: Restaurant is flooded.
2: To już ostatnia szansa.
5: I am selling the building.
2: By uratować to miejsce.
6: We have each other and nothing left to lose.
2: The Bear. Serial produkcji FX. Finałowy sezon. Oglądaj teraz w Disney Plus. Szczegóły na disneyplus.com.
7: Marzysz o pięknej łazience? Szukasz inspiracji? Zapraszamy do nowej, rozbudowanej galerii łazienek Egen przy ulicy Smoluchowskiego 1B w Lublinie. Największa w regionie ekspozycja obejmująca blisko 70 różnorodnych aranżacji łazienek. Do tego profesjonalna obsługa, fachowe doradztwo, wykwalifikowani projektanci. Odkryj świat elegancji, nowoczesnego wzornictwa oraz niepowtarzalnych wnętrz. Galeria Łazienek Egen, Lublin, Smoluchowskiego 1B. Magia pięknych łazienek.
8: Wakacje to idealny moment na zmianę. Salon Domo Okna i Drzwi poleca 3-szybowe okna i drzwi marki MS oraz bramy garażowe Herman gwarantujące doskonałą jakość i nowoczesny design. Ponadto w ofercie rolety zewnętrzne oraz żaluzje fasadowe. Doświadczeni doradcy pomogą Ci wybrać idealne rozwiązania dopasowane do Twoich oczekiwań. Salon Domo Okna i Drzwi w Lublinie, Galeria Gala, Fabryczna 2 oraz na www.ms.pl i okna.domo.pl.
0: Reklama.
9: Radio Plus Lublin.

0: w rytmie wydarzeń. Magazyn reporterów Radia Plus Lublin.
1: To okazja do poznania zabytkowej rezydencji i z perspektywy rodzinnych wspomnień i osobistych historii. W Muzeum Zamojskich w Kozłówce startuje cykl spotkań z córką ostatnich właścicieli pałacu, Jadwigą Inką Zamojską. Uczestnicy będą mogli usłyszeć nieznane fakty i zapytać o dawną atmosferę życia w majątku.
2: Agata Ulanowska, Muzeum Zamojskich w Kozłówce. 28 czerwca w Muzeum Zamojskich w Kozłówce rozpocznie się wakacyjny cykl Lato z Jadwigą Inką Zamojską. Pierwszym wydarzeniem będzie herbatka z hrabiną. Wyjątkowe spotkanie z Jadwigą Inką Zamojską, córką ostatnich właścicieli Kozłówki. Nie będzie to wykład historyczny, lecz osobista opowieść o rodzinie Zamojskich, wojennych losach, emigracji oraz pamięci o domu, który mimo upływu czasu pozostał ważną częścią rodzinnej historii. Spotkanie odbędzie się 28 czerwca o godzinie 15:30 w Teatralni Muzeum Zamojskich w Kozłówce. Uczestnikom będzie towarzyszyć kawa, herbata i słodki poczęstunek. Herbatka z hrabiną inauguruje cykl wakacyjnych wydarzeń z udziałem Jadwigi Inki Zamojskiej. W programie znalazły się również plenery malarskie Zatrzymać Kozłówkę, podczas których uczestnicy będą mogli uchwycić piękno pałacu i parku na płótnie pod okiem artystki. Szczegóły dotyczące wydarzeń oraz bilety dostępne są na stronie internetowej www.muzeumzamojskich.pl oraz w kasie Muzeum Zamojskich. Serdecznie zapraszamy.
1: Jadwiga Inka Zamojska jest malarką i córką ostatnich właścicieli Kozłówki. Urodziła się w Kanadzie, a już po opuszczeniu rodzinnego majątku przez Zamojskich jednak dorastała w atmosferze żywej pamięci o Polsce i o Kozłówce. Mówi Jadwiga Inka Zamojska.
3: Dla nas jako rodzina Kozłówka była i jest naszym domem. Dalej tu są wspomnienia tego życia przedwojennego. Urodzona daleko stąd, jednak moja dusza urodziła się tu. Zapraszam na nasze herbatki z hrabiną. To są sympatyczne spotkania, na których ja się dzielę fotografiami, opowieściami i tradycjami rodzinnymi.
1: Pierwsza herbatka z hrabiną w pałacu w Kozłówce już w najbliższą niedzielę 28 czerwca o godzinie 15:30, a szczegóły dotyczące tego wydarzenia są na stronie muzeumzamojskich.pl. I właśnie zaproszeniem do Kozłówki, do Muzeum Zamojskich kończymy dzisiejszy magazyn reporterów. No i zapraszamy Państwa już w tej nowej wakacyjnej formule, nieco krótszej. Od poniedziałku magazyn reporterów godzinny do 17:00, no ale oczywiście

0: też będzie dużo muzyki i dużo takiego wakacyjnego, sielskiego, muzycznego klimatu na antenie Radia Plus Lubin. A dziś dziękujemy za to spotkanie. Dziękują Aleksandra Waszczyńska, Anna Opasiak, Małgorzata Oroń, Bartłomiej Ważny, Arkadiusz Więsek, mówiący te słowa Zbigniew Sapiński, ale oczywiście zachęcam, aby z nami pozostać po godzinie 18. Piątkowe, ostatnie przed wakacjami horyzonty Radia Plus Lublin poprowadzi Anna Opasiak. Będzie też sporo muzyki. No i zapraszam, by być z nami wieczorem. Marek Sierocki po 20. Muzyczna selekcja, też wyśmienita, więc zapowiada się naprawdę ciekawy czas z radiem. Z Radiem Plus Lubin polecamy Państwu to spotkanie. No i oczywiście zachęcamy, by być z nami w wakacje. Do usłyszenia. A już za kilka minut Marcin Bartnik i nasze wiadomości o 18:00.
1: W rytmie wydarzeń. Magazyn reporterów Radia Plus Lublin.

0: Radio Plus Lublin. Reklama. 19.30. Program informacyjny, który pokazuje więcej. Wiarygodne źródła, rzetelne analizy, najlepsi dziennikarze. Program informacyjny, któremu możesz zaufać.
1: Bez jawności. Lekarze przeciwni ustawie o jawnych zarobkach. Upalna dieta. Co trzeba jeść, by przetrwać falę gorąca. Jubileusz. 40 lat Teleekspresu. A w 19.30 gość specjalny.
0: 19.30. Oglądaj codziennie w TVP1 i w TVP Info.
2: Super, super, super weekend w Kauflandzie. W te soboty i niedzielę 10 jaj świeżych z wolnego wybiegu kurka wolna, tylko 9,99. A żel, proszek lub kapsułki do prania Persil jedynie 16,49 za opakowanie przy zakupie dwóch z Kaufland Card Extra. 6 opakowań na osobę. Kaufland.
3: Red Friday w MediaMarkt, czyli letnia edycja Black Friday. Tylko teraz za każde wydane 500 zł otrzymasz 60 zł przy zakupie minimum dwóch produktów. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
4: Przyjedź, bo warto. Taniej kupić w AAA Auto. Obniżyliśmy cenę aż 1500 aut. Zobacz na stronie i odwiedź w salonie. Lublin Chemiczna 5 i na aaauto.pl. Kredyt lub leasing pomożemy Ci uzyskać w jeden dzień. Uwaga, bonus! Aż 5000 zł za zostawienie nam w rozliczeniu Twojego samochodu. Bo używane samochody kupować warto w AAA Auto. Lublin Chemiczna 5 i na aaauto.pl.
5: Zacznij letni sezon z Muratorem. Zadbaj o kondycję swojego domu z najlepszymi poradami dla budowy i remontu. W nowym numerze podpowiemy, jak obniżyć rachunki, wykorzystując wodę opadową i pomysłowe instalacje. Jak oświetlić ogród, by zachwycał za dnia i w nocy bez szkody dla roślin. A także jakie materiały wybrać do łatwej i efektownej zabudowy łazienki oraz co zastąpiło tradycyjne altany i wiaty we współczesnych ogrodach. Co miesiąc nowy numer Muratora z poradami na każdy sezon czeka w punktach sprzedaży prasy i na murator.pl.
6: Odkryj zachwycające SUVy Skody. Teraz w wersji specjalnej Drive z bogatym wyposażeniem. Korzyścią do 20 450 zł. W kredycie 0,49%. RRSO 3,27%. Sprawdź w salonach Skody. Skoda.
7: Kompan utrzymuje promocyjne rabaty. Kompan, producent okien i drzwi PCV, oferuje zakup i montaż stolarki z promocyjnym rabatem. Kup okna i ciesz się wysokimi rabatami. W ofercie nowe okno przesuwne Evolution Drive. Kup również od ręki okna magazynowe w atrakcyjnych cenach. Kompan, wycenimy Twoją inwestycję. Zadzwoń i zapytaj. 81 884 6986 lub sprawdź na kompan.com.pl.
0: Reklama. Radio Plus Lublin.
8: Ekstremalne upały docierają do Polski, są alerty najwyższego stopnia. Jest umowa na rozbudowę autostrady Warszawa-Łódź do trzech pasów. Rekonstrukcja bitwy pod Waterloo odwołana z powodu upałów. Jest 18, Marcin Bartnik. Żar z nieba, a na termometrach nawet blisko 40 stopni. Ekstremalne upały docierają do Polski. Prawie w całym kraju alerty najwyższego trzeciego stopnia od synoptyków. Na trudne warunki reagują też służby i lokalne władze. Więcej o tym nasz reporter Michał Skolimowski.
9: MSWiA po naradzie zapewnia, że służby są gotowe do działania i niesienia pomocy. RCB przypomina, żeby nie używać ognia w lesie i jego sąsiedztwie. Z kolei minister energii Miłosz Motyka uspokaja. Mimo wysokich temperatur, krajowy system elektroenergetyczny pracuje stabilnie i bezpiecznie. Państwowa Inspekcja Pracy uruchomiła specjalną infolinię, gdzie można zgłaszać przypadki wysokich temperatur w miejscu pracy. PKP Intercity w związku z falą upałów umożliwia bezpłatny zwrot biletów na przejazdy w czerwcu. W wielu miastach, m.in. w Warszawie i Krakowie, uruchomiono kurtyny wodne.
10: Wydaje mi się, że to jest najlepsze rozwiązanie, bo tak to się da schłodzić jakoś.
11: Przyjemnie, chłodniej od wody.
9: W stolicy na weekend zamknięto też oddziały Muzeum Narodowego.
8: O czym informował Michał Skolimowski. Jest zażalenie na decyzję lubelskiego sądu o tymczasowym areszcie dla Elnura A. Przypomnijmy, chodzi o 36-letniego obywatela Gruzji, który jest oskarżony o zabójstwo Rosjanina w Białej Podlaskiej. O szczegółach nasz reporter Jacek Werner.
12: O 3-miesięcznym areszcie tymczasowym zadecydował Sąd Rejonowy Lublin Zachód, który uwzględnił wniosek Prokuratury Krajowej, nakazując odosobnienie ze względu na obawę matactwa oraz zagrożenie wysoką karą. Z postanowieniem nie zgadza się obrońca Elnura A.
13: Uzasadnienie jest kompatybilne z linią obrony klienta, który się nie przyznaje.
12: mówi adwokat Mirosław Kuchnicki, obrońca 36-latka. Dokumenty trafiły teraz do Sądu Okręgowego, który ma 7 dni na wydanie swojej decyzji.
8: Decyzja ta będzie już ostateczna. Do 3, a miejscami nawet do 4 pasów ma zostać rozbudowana autostrada A2 na odcinku między Warszawą a Łodzią. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad podpisała dziś umowę z wykonawcą na przebudowę trasy na tym około 100-kilometrowym odcinku. Drogowcy lada dzień zabiorą się za prace przygotowawcze i wyznaczenie objazdów, ale właściwe roboty, z którymi będą wiązały się ograniczenia i zwężenia, ruszą jesienią.
13: Roboty rozpoczną się chwilę po tym, jak tylko wykonawca dzisiejszy wprowadzi duży objazd na całą długość autostrady od Łodzi do Warszawy. To jest ponad 90 km objazdu, korekty na skrzyżowaniach, poprawa bezpieczeństwa, korekta sygnalizacji świetlnej, plus roboty budowlane na węzłach. To nam pozwoli wpuścić wykonawcę na ciąg główny i od tego momentu, maksymalnie 4 miesiące ma na te korekty, zaczynamy naliczać 13 miesięcy na realizację zadania w ciągu głównym.
14: Czyli wakacje możemy być spokojnie.
13: Spokojnie, wakacje, nie będzie żadnych zakłóceń na ciągu głównym, oprócz pewnie jakichś tam drobnych robót przygotowawczych, ale co do zasady żadnych robót w czasie wakacji nie będzie prowadzonych.
8: Mówił w rozmowie z naszym reporterem Mateuszem Chłystunem Marcin Amrus, dyrektor łódzkiego oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, która odpowiada za te inwestycje.
1: Wiadomości Radia Plus.
8: Upały nie tylko w Polsce. Z powodu ekstremalnie wysokich temperatur odwołano rekonstrukcję bitwy pod Waterloo. Wydarzenie co roku przyciąga tysiące widzów pod Brukselę. Odtwarza bitwę z 18 czerwca 1815 roku, w której wojska Napoleona Bonapartego poniosły ostateczną klęskę w starciu z europejską koalicją dowodzoną przez Brytyjczyków. Porażka pod Waterloo zakończyła okres rządów Napoleona. Były cesarz Francuzów został zesłany na Wyspę Świętej Heleny, gdzie spędził ostatnie lata życia.
15: I na Lubelszczyźnie upalna końcówka czerwca. Dziś temperatura przekroczyła 30 stopni i tak też będzie w następnych dniach. Jutro 33, a potem 36 i 38 stopni. Będzie zatem gorąco, ale też bardzo pogodnie. Najbliższe dni z dużą dawką słońca, bez opadów i burz. Ciśnienie wysokie, a wiatr jest i pozostanie słaby. Piątek, 26 czerwca, zaczynamy radiowe horyzonty. Anna Opasiak, zapraszam do 19.
1: Radio Plus Lublin.

0: Horyzonty Radia Plus Lublin.
1: Anna Opasiak, witam i zapraszam na Radiowe Horyzonty. Program do 19, a w dzisiejszym wydaniu o społecznych inicjatywach w małych miejscowościach. Umożliwia to konkurs Aktywne Lubelskie Lokalnie. Trwał do kwietnia, a po rozstrzygnięciach nastał czas na realizację pomysłów, a było ich wiele.
2: Szczególnie tutaj na Lubelszczyźnie mogę powiedzieć, że organizacje działają bardzo prężnie i całe społeczeństwo obywatelskie.
1: A pomysły były bardzo różne i tak mieszkańcy z Koła Gospodyń Wiejskich w Macoszynie Małym zapraszają do siebie na kino plenerowe.
3: Chcemy na pewno zintegrować naszą lokalną społeczność, ale też jest to walka z takim wykluczeniem.
1: Wydarzenie odbędzie się 4 lipca, o czym więcej dziś w naszym popołudniowym programie. A w nim także o innych działaniach w Macoszynie Małym. Tamtejsze Koło Gospodyń Wiejskich zajmie się bowiem miejscowym boiskiem.
3: Podpisaliśmy już umowę na sfinansowanie tego przedsięwzięcia. Myślę, że ta pierwsza gra w Macoszynie Małym odbędzie się około połowy sierpnia.
1: A inicjatywy wymagają aktywności. Jak zatem wygląda ten aspekt w małych miejscowościach? O tym także dziś w naszym popołudniowym programie. Anna Opasiak, zapraszam.
0: Horyzonty Radia Plus Lublin.

0: Horyzonty Radia Plus Lublin.
1: A w dzisiejszym wydaniu o społecznych inicjatywach w małych miejscowościach umożliwia to konkurs Aktywne Lubelskie Lokalnie, który w regionie prowadzi konsorcjum czterech organizacji: Centrum Wolontariatu w Lublinie, Forum Lubelskich Organizacji Pozarządowych, Fundacja Fundusz Lokalny Ziemi Biłgorajskiej i Stowarzyszenie Czajnia. Konkurs trwał do kwietnia, a po rozstrzygnięciach nastał czas na realizację pomysłów. I dziś o nich powiemy, ale wcześniej sprawdźmy, jak to jest z tą aktywnością w małych miejscowościach. A pytałam o to Ewę Kalbarczyk z Narodowego Instytutu Wolności, który finansuje projekty Aktywne Lubelskie Lokalnie. Proszę posłuchać.
2: My po prostu jesteśmy agencją rządową, którą finansują obywatele. To są pieniądze Polaków, które są przeznaczane na działania obywatelskie, realizowane przez organizacje pozarządowe. I my właśnie zajmujemy się tym, by te środki rozdysponowywać między organizacje pozarządowe.
3: Czyli pieniądze od obywateli wracają do obywateli.
2: Dokładnie tak i z tego się najbardziej cieszymy.
3: To teraz tylko pytanie, czy społeczeństwo chce te pieniądze i na co chce te pieniądze wydawać?
2: Jak najbardziej. Nasi obywatele są bardzo aktywni, szczególnie tutaj na Lubelszczyźnie. Mogę powiedzieć, że organizacje działają bardzo prężnie. Inicjatywy są bardzo szerokie w wielu tematach i aż miło popatrzeć, jak potrafią też angażować, aktywizować społeczeństwo do tego, aby dzięki tym środkom też te inicjatywy były bardziej profesjonalne, bardziej zróżnicowane i konstruktywne i żeby też zapalały do działania innych naszych obywateli, wolontariuszy i całe społeczeństwo obywatelskie.
3: W tym konkursie do 6 tysięcy złotych organizacje mogą otrzymać. To już jest taki budżet, z którego pewne inicjatywy można realizować.
2: To jest niesamowite patrzeć, jak czasami organizacja wydatkuje takie środki, nawet takie małe. Organizacje w Polsce są bardzo kreatywne i potrafią te pieniądze spożytkować naprawdę w bardzo, bardzo gospodarny, bardzo konstruktywny sposób.
3: Czego życzyć organizacjom? Bo chyba już to zaangażowanie i zainteresowanie programami jest.
2: Życzę organizacjom pozarządowym przede wszystkim satysfakcji z tego, co robią, takiej radości, spełniania się, aby mieli ciągle siłę do tego, aby móc działać na rzecz naszych obywateli. Życzę organizacjom dużo pieniędzy z różnych konkursów, a także wszystkiego dobrego na te ich działania, aby dzięki nim nasze społeczeństwo obywatelskie wzrastało, rozwijało się i żebyśmy byli krajem, który jest zaangażowany społecznie.
1: A przypomnę, konkursy dotyczą małych miejscowości i dziś w naszym programie powiemy właśnie, jak jest realizowane. Szczegóły już w następnej części naszego programu.
0: Horyzonty Radia Plus Lublin.

0: Reklama.
1: Kolejne mecze mundialu i to jakie? Norwegia-Francja w nocy, Nowa Zelandia-Belgia i Urugwaj-Hiszpania. Oglądaj od 20.25 w TVP1, w TVP2 i w TVP Sport.
2: Wiesz, jak najszybciej sprzedać auto? To proste. Z AAA Auto przebijamy każdą inną ofertę. Odwiedź nasz salon Lublin Chemiczna 5 lub wejdź na aaauto.pl i sprawdź, jak dużo zapłacimy za Twój samochód. Kupujemy auta wszystkich marek i płacimy lepiej niż konkurencyjne oferty skupu. O sprzedaży samochodu pomyślałeś? Z AAA Auto już sprzedałeś. Więcej na aaauto.pl i w salonie Lublin Chemiczna 5.
3: Jak

0: Development. Ceny od 7900 zł za metr kwadratowy. Szczegóły na ttsdevelopment.pl.
1: Klient na początku roboty ma na wszystko kasa. Jak zaczyna się wykończenie, to budżet akurat się kończy.
2: I dokąd wtedy jedziemy?
1: No nie wiem.
2: No a gdzie masz wszystko od ręki w hurtowych ilościach, a do tego w cenie, która nikogo nie wykończy?
1: A, dobry komona.
2: Dobry fachowiec wie, że jak potrzeba czegoś szybko i od ręki, a do tego w najlepszej cenie, to tylko dobry komana, gdzie 10 litrów odpornej na szorowanie farby lateksowej Decoral Acryli 2 dostaniesz już za 98,95. Zajrzyj do Bricomana, a wykończenie cię nie wykończy. Bricoman. Zmieniamy ceny na dobre.
3: Znamy się? To zapraszam Cię na soczyste burgery z grilla. Prawdziwy burger w zestawie z frytkami i lemoniadą za 39 zł w stół i wół. Bramowa, Sławinkowska i Gęsia.
4: Reklama.
5: Radio Plus Lublin.

0: Horyzonty Radia Plus Lublin.
1: Wygrali 6000 zł na kino plenerowe. Mieszkańcy z koła gospodyń wiejskich w Macoszynie Małym zapraszają na nowe integracyjne spotkanie filmowe. Środki zdobyli w konkursie Aktywne Lubelskie Lokalnie dla małych miejscowości. I tym razem w plenerowym kinie pokażą film Dalej Jazda 2. A skąd pomysł? Rozmawiałam o tym z koordynatorem tej inicjatywy. Proszę zatem posłuchać, mówi prezes koła gospodyń wiejskich w Macoszynie Małym Daniel Bartosik.
2: Spotykamy się, bo mają Państwo zaproszenie, społeczną inicjatywę, którą już 4 lipca zorganizują we własnej miejscowości.
3: Tak, chcielibyśmy wszystkich serdecznie zaprosić na trzeci już seans kina plenerowego w naszej małej miejscowości Macoszyn Mały. Jest to druga edycja projektu Macoszyn Mały, ale kulturalny, dofinansowanego w ramach konkursu Aktywne Lubelskie Lokalnie.
2: No właśnie, starali się Państwo o granty. Udało się ten grant zdobyć i inicjatywę poprowadzić.
3: Tak, udało nam się zdobyć grant na tą inicjatywę. Zajęliśmy dość wysoką pozycję na liście rankingowej wniosków, bo dostaliśmy 3. miejsce. Jesteśmy z tego bardzo dumni i cieszymy się, że możemy te środki przeznaczyć dla naszej społeczności.
2: Ta inicjatywa jest już po raz 3, takie kino plenerowe u Was organizowane?
3: Jest to 3. projekcja kina plenerowego, a projekt jest realizowany po raz 2. W zeszłym roku w ramach projektu Macoszyn Mały, ale Kulturalny tej 1. edycji zorganizowaliśmy 2 projekcje kina plenerowego w wakacje. W tym roku postanowiliśmy jednak zadbać o jakość naszej imprezy i spodziewamy się trochę większej ilości odbiorców, dlatego tylko 1 projekcja w tym roku.
2: A dlaczego właśnie taki pomysł, kino plenerowe, jaki to ma cel integracyjny?
3: Tak, chcemy na pewno zintegrować naszą lokalną społeczność, ale też jak gdyby jest to walka z takim wykluczeniem. Jest to bardzo mała społeczność, bardzo mała miejscowość. Nie jest nam łatwo korzystać z oferty kulturalnej w większych miastach, zwłaszcza osobom starszym, którzy są zarówno wykluczeni pod względem społecznym, zagrożeni tym wykluczeniem, jak i tym cyfrowym, tym trudniej jest im dotrzeć do różnego rodzaju mediów. No i zależało nam też na oryginalności projektu, więc wymyśliliśmy tą projekcję kina plenerowego.
2: Kino plenerowe na dobrą sprawę połączone z różnymi innymi atrakcjami.
3: Tak, w tym roku to kino łączymy z występem niezwykle utalentowanego 10-letniego artysty, perkusisty. Pochodzi on również z naszych okolic, z powiatu włodawskiego. Jest to Nathan Drzewiecki, zdobywca wielu wyróżnień i nagród. Chcemy jak gdyby urozmaicić tę ofertę, zwłaszcza, że kino plenerowe ma swoje pewne prawa. Musimy poczekać, aż światło będzie odpowiednie, żeby wyświetlić ten film, dlatego ten czas przed projekcją chcemy zapełnić poczęstunkiem dla naszych gości, stoiskami, ofertą kół gospodyń wiejskich, no i właśnie występem Natana.
2: Wspomniał Pan, że potrzeba jest tego typu inicjatyw, bo ta oferta kulturalna w małych miejscowościach jest bardziej uboga niż w miastach. To chyba dobrze, że też są takie, można powiedzieć, przestrzenie, które pomagają zorganizować takie imprezy.
3: Tak mi się wydaje, zwłaszcza właśnie w tej rzeczywistości popandemicznej. Nawet jeżeli ktoś ma, powiedzmy, jakąś możliwość skorzystania z oferty kulturowej, jak gdyby nie zawsze jest to jego priorytetem, więc dzięki naszym działaniom lokalnym mamy możliwość dotrzeć z tą ofertą do tych ludzi.
1: A przedstawiciele Macoszyna Małego zdobyli też inne środki w konkursie Aktywne Lubelskie Lokalnie, wzmocnią bazę sportową. I o tym już w następnej części naszego programu.
0: Horyzonty Radia Plus Lublin.

0: Horyzonty Radia Plus Lublin.
1: Wygrali 6 tysięcy złotych na lipcowe kino plenerowe, a wkrótce wzmocnią bazę sportową. Mieszkańcy z koła gospodyń wiejskich w Macoszynie Małym zdobyli środki w konkursie Aktywne Lubelskie Lokalnie dla małych miejscowości i tym razem podejmują nowe projekty. Było już o działaniach filmowych, a już teraz o wyzwaniach sportowych. A rozmawiałam o tym z koordynatorem tych inicjatyw. Proszę posłuchać, mówi prezes koła gospodyń wiejskich w Macoszynie Małym Daniel Bartosik.
2: Jeżeli chodzi o nasze plany, to w ramach konkursu Aktywne Lubelskie Lokalnie otrzymaliśmy również drugi grant. Jest to projekt Macoszyn Mały w grze. W ramach tego projektu budujemy boisko wielofunkcyjne do siatkówki, do badmintona. Tak naprawdę to boisko zaczęliśmy budować jeszcze w zeszłym roku, kiedy z grupą wolontariuszy zajęliśmy się takim niezagospodarowanym placem przy naszej świetlicy. Musieliśmy zadbać o to, żeby nadawał się do wykorzystania pod jakieś inne cele. Te prace trwały od grudnia. Tak naprawdę było to ogrodzenie, było to wyrównanie terenu, nawożenie ziemi. Pozyskiwaliśmy na przykład ziemię do wyrównania tego terenu od prywatnych sponsorów, co jest bardzo miłym akcentem. Zasieliśmy trawę, którą teraz pielęgnujemy, aby była gotowa na otwarcie naszego boiska, a w ramach konkursu Aktywne Lubelskie Lokalnie zakupimy pełne wyposażenie profesjonalne i piłkochwyty do tego, aby to boisko wyglądało jak najlepiej.
1: Kiedy ta inwestycja ruszy?
2: Tak naprawdę podpisaliśmy już umowę na sfinansowanie tego przedsięwzięcia. Podpisałem też umowę na zamówienie sprzętu. Tak jak powiedziałem, trawa czeka na to, aby zamontować całe to wyposażenie. Czekamy tak naprawdę na dostawy. Myślę, że ta pierwsza gra w Macoszynie Małym odbędzie się około połowy sierpnia.
1: I pewnie będzie duże otwarcie.
2: Mamy nadzieję, że tak będzie. Zapowiedziały się do udziału w tej imprezie drużyny siatkarskie, reprezentacja Naleśnictwa Sobibór, reprezentacja Ochotniczej Straży Pożarnej z Osowy, również reprezentacja przedstawicieli Rady Gminy Hańsk, co jest bardzo miłym akcentem.
1: Czyli też będzie taka sportowa aktywność, integracja, jak dużo środków pochłonie ta inwestycja?
2: Grant, który otrzymaliśmy na to jest 6 tysięcy złotych. Takie są zasady tego konkursu Aktywne Lubelskie Lokalnie. Każdy ten grant mógł być w maksymalnej wysokości do 6 tysięcy złotych, ale wydaje mi się, że w połączeniu z działaniami wolontariuszy i ze skierowaniem tych działań w stronę potrzeb na lokalnej społeczności, ta wartość jest dużo większa.
1: A jak Państwo badają właśnie te potrzeby społeczne, czyli skąd pomysły na te inicjatywy i dlaczego wybór takich?
2: Jest to w pewnym stopniu obserwacja, w pewnym stopniu jak gdyby odpowiedź na takie oddolne głosy, na przykład członków naszego koła gospodyń wiejskich. Zakładaliśmy to koło 2 lata temu, nie spodziewając się, że będzie ono mogło działać tak prężnie i aktywnie i będzie to się działo w tak dużym tempie, jak jest to teraz. Więc tutaj przy tych pierwszych naszych spotkaniach członków założycieli pojawiały się jakieś pewne sygnały, co moglibyśmy dla naszej miejscowości zrobić, aby poprawić jej estetykę, warunki życia w tej miejscowości. Obserwujemy, co robi nasza młodzież, kiedy wychodzi sprzed ekranów komputerów i zauważyliśmy, że na przykład starają się skorzystać z tego typu boisk w jakichś sąsiednich miejscowościach. Uznaliśmy, że skoro mamy do tego plac, który moglibyśmy go zagospodarować, wpłynie to pozytywnie na tą estetykę naszej miejscowości, ale również da taką możliwość aktywnego wypoczynku, aktywnego spędzenia wolnego czasu przez młodzież.
1: Jak wspomniał Pan, koło gospodyń w Macoszynie Małym od 2 lat funkcjonuje, czyli młoda organizacja.
2: Tak, jesteśmy bardzo młodą organizacją. Dosłownie właśnie te nasze projekcje kina plenerowego w zeszłym i w tym roku zbiegają się niemal dokładnie z naszymi urodzinami. W tym roku będziemy obchodzić te drugie urodziny. Jesteśmy bardzo młodą organizacją. Zakładaliśmy tę organizację tak naprawdę widząc pewne niedoskonałości w wyposażeniu na przykład naszej świetlicy wiejskiej i wiedzieliśmy, że dzięki takiej inicjatywie moglibyśmy pozyskiwać jakieś środki finansowe, choćby z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa i rozbudowywać tą naszą bazę. Szybko okazało się, że ta grupa 12 osób, założycieli koła, rozrosła się w tym momencie do 38 osób dorosłych i mamy też już takich małych fanów 13-letnich, którzy za zgodą rodziców współpracują z nami bardzo aktywnie, zresztą nam pomagają, więc jesteśmy bardzo zadowoleni z takiego obrotu spraw.
1: A to wychodzi na to, że młodzież jednak chce być aktywna.
2: Tak, tak. Wydaje mi się, że przez te nasze 2 lata działalności mieli okazję zobaczyć, że takie życie na wsi i tego typu działalność to jest coś więcej niż mogli sobie wyobrażać. Widać nas w mediach lokalnych, widać nas w mediach społecznościowych. Udało nam się zdobyć kilka wyróżnień, nagród za naszą działalność. Nasza lokalna społeczność zaczyna odczuwać, mam nadzieję, jakąś zadowolenie z działalności koła. To też przejawia się na zainteresowanie przez młodych ludzi naszą organizacją.
1: Jakie wyzwania na przyszłość?
2: Oczywiście chcielibyśmy dalej utrzymywać tempo rozwoju, co jest już troszkę trudne, ponieważ wiąże się to przede wszystkim z poświęceniem bardzo dużej ilości wolnego czasu na to, żeby zrealizować nasze wszystkie pomysły i przedsięwzięcia. Na pewno jeszcze takim niezrealizowanym potrzebą sygnalizowaną przez członków naszego koła jest zadbanie o wzmocnienie odporności naszej lokalnej społeczności przez na przykład organizację szkoleń pierwszej pomocy, radzenia sobie w kryzysowych sytuacjach. Jest to w tym momencie temat, jakkolwiek to zabrzmi, bardzo modny, ale też potrzebny. Już nasze projekty, które do tej pory realizujemy, jak gdyby ten sposób realizacji ich, myślę, że pomaga nam w podniesieniu tej odporności naszej lokalnej społeczności. Ludzie utożsamiają się z miejscowością, w której mieszkają, pomagają chętniej, myślą nie tylko o swoim podwórku, że tak powiem, ale również o reszcie społeczności.
1: A czego inne małe miejscowości mogą się od Państwa uczyć?
2: Czy uczyć? Ciężko mi powiedzieć. Na pewno zachęcam do organizowania się, do wykorzystywania możliwości pozyskiwania środków, takich jak właśnie w projekcie Aktywne Lubelskie Lokalnie. Są to naprawdę inicjatywy, które są najbliższe nam, małym społecznościom, więc łatwo jest scharakteryzować swoje potrzeby i zrobić coś, żeby te potrzeby zrealizować.
1: A kto Państwa wspiera w tych inicjatywach?
2: W tych inicjatywach wspiera nas oczywiście samorząd lokalny, nasza gmina Hańsk, wspiera nasz Gminny Ośrodek Kultury w Hańsku. Do realizacji tegorocznych projektów również zgłosili chęć pomocy OSP w Osowie. Również jesteśmy wspierani przez kemping Dziki Wschód, który jest w Macoszynie Małym, niedawno powstał. Wspierają nas zarówno właściciele tego kempingu, jak i turyści odwiedzający to miejsce.
1: A te działania powstały w ramach konkursu Aktywne Lubelskie Lokalnie, który w regionie prowadzi konsorcjum 4 organizacji: Centrum Wolontariatu w Lublinie, Forum Lubelskich Organizacji Pozarządowych, Fundacja Fundusz Lokalny Ziemi Biłgorajskiej i Stowarzyszenie Czajnia. Inicjatywy w konkursie finansuje Rządowy Program Narodowy Instytut Wolności. Polecamy zatem wszystkim organizacjom z małych miejscowości regionu.
0: Horyzonty Radia Plus Lublin.

0: Reklama.
1: W Leroy wałkujemy temat farb. Bo teraz w klubie kupujesz jedną dowolną farbę marki Dulux, a drugą tańszą masz 50% taniej. Miksuj jak chcesz. Farby białe i kolorowe do ścian i sufitów, podkładowe oraz emalie marki.

0: Zadbaj o kondycję swojego domu z najlepszymi poradami dla budowy i remontu. W nowym numerze podpowiemy, jak obniżyć rachunki, wykorzystując wodę opadową i pomysłowe instalacje. Jak oświetlić ogród, by zachwycał za dnia i w nocy bez szkody dla roślin. A także jakie materiały wybrać do łatwej i efektownej zabudowy łazienki oraz co zastąpiło tradycyjne altany i wiaty we współczesnych ogrodach. Co miesiąc nowy numer Muratora z poradami na każdy sezon czeka w punktach sprzedaży prasy i na murator.pl.
1: Reklama. Radio Plus Lublin.
2: Pogoda. W Lublinie i na Lubelszczyźnie upalna końcówka czerwca. Dziś temperatura przekroczyła 30 stopni i tak też będzie w następnych dniach. Jutro 33, a potem 36 i 38 stopni. Będzie zatem gorąco, ale też bardzo pogodnie. Najbliższe dni z dużą dawką słońca, bez opadów i burz. Ciśnienie wysokie, a wiatr jest i pozostanie słaby.
1: Horyzonty Radia Plus Lublin.
2: I tym pogodowym akcentem kończymy już dzisiejsze wydanie programu. Polecam jednak zostać z nami. Po 19 rozpoczynamy blok muzyczny, a po 20 spotka się z Państwem Marek Sierocki. Ja nazywam się Anna Opasiak. Wszystkim Państwu życzę dobrego wieczoru i ciepłych urlopów.
1: Horyzonty Radia Plus Lublin.

0: Reklama.
1: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobaczach Tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
2: Czy można powtórzyć pytanie?
1: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobaczach Tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
2: Tak.
1: Brawo!
3: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 rat 0%. Tylko do niedzieli. Szczegóły na agatameble.pl.
4: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
5: Velobank każdego traktuje po królewsku. I tak wiele oferuje na jedno skinienie. Na przykład konto osobiste, które otworzysz raz, dwa w aplikacji. A także kredyty czy szybkie przelewy międzynarodowe w ramach Velokantoru. Zresztą dużo by wymieniać. Przyjdź do jednego z ponad 200 oddziałów Velobanku i się przekonaj. Konto osobiste to rachunek płatniczy. Velokantor udostępniamy dla Ciebie w bankowości mobilnej lub internetowej, jeśli masz konto osobiste w złotych i konto walutowe w walucie, którą chcesz kupić lub sprzedać. Szczegóły, w tym opłaty i prowizje, dostępne na velobank.pl i w placówkach.
6: Marzysz o pięknej łazience? Szukasz inspiracji? Zapraszamy do nowej, rozbudowanej galerii łazienek Egen przy ulicy Smoluchowskiego 1B w Lublinie. Największa w regionie ekspozycja obejmująca blisko 70 różnorodnych aranżacji łazienek. Do tego profesjonalna obsługa, fachowe doradztwo, wykwalifikowani projektanci. Odkryj świat elegancji, nowoczesnego wzornictwa oraz niepowtarzalnych wnętrz. Galeria Łazienek Egen, Lublin, Smoluchowskiego 1B. Magia pięknych łazienek.
7: Zacznij letni sezon z Muratorem. Zadbaj o kondycję swojego domu z najlepszymi poradami dla budowy i remontu. W nowym numerze podpowiemy, jak obniżyć rachunki, wykorzystując wodę opadową i pomysłowe instalacje. Jak oświetlić ogród, by zachwycał za dnia i w nocy bez szkody dla roślin. A także jakie materiały wybrać do łatwej i efektownej zabudowy łazienki oraz co zastąpiło tradycyjne altany i wiaty we współczesnych ogrodach. Co miesiąc nowy numer Muratora z poradami na każdy sezon czeka w punktach sprzedaży prasy i na murator.pl.
0: Reklama.
8: Radio Plus Lublin.
9: W Gdańsku zakończyła się konferencja na rzecz odbudowy Ukrainy. Na początek pierwsze podsumowania. W Watykanie trwa dwudniowy nadzwyczajny konsystorz kardynałów. W kolejnych miastach przybywa kurtyn wodnych. Jest 19. Marcin Bartnik. Ponad 160 międzynarodowych umów o łącznej wartości przekraczającej 10 miliardów euro. To najważniejszy efekt zakończonej w Gdańsku konferencji na rzecz odbudowy Ukrainy. Przez dwa dni przedstawiciele kilkudziesięciu państw, organizacji międzynarodowych i biznesu rozmawiali o finansowaniu odbudowy kraju oraz dalszym wsparciu dla Kijowa. Unia Europejska uruchomiła pierwszą transzę nowego programu pomocowego w wysokości ponad 3 miliardów euro, a uczestnicy podpisali porozumienia dotyczące m.in. infrastruktury, energetyki, inwestycji i rozwoju gospodarczego Ukrainy.
10: 7,5 tysiąca uczestników, blisko 70 delegacji państwowych, ponad 30 delegacji organizacji międzynarodowych, 19 dokładnie delegacji państwowych na najwyższym szczeblu, premierów, prezydentów, przedstawicieli biznesu, blisko 5 tysięcy uczestników, bo za tymi wszystkimi liczbami kryją się inicjatywy, rozmowy i plany na to, jak powinna wyglądać przyszłość.
9: Podsumowała Aliza Zeidler, wiceminister aktywów państwowych. Ukraińskiej delegacji przewodniczyła premier Julia Swyrydenko, która podkreśliła, że odbudowa kraju trwa mimo toczącej się wojny. Kolejne dwa szpitale na Podkarpaciu mogą zostać połączone. Tym razem chodzi o Brzozów i Krosno. Powodem jest trudna sytuacja finansowa Wojewódzkiego Szpitala Podkarpackiego w Krośnie. Placówka zamknęła ubiegły rok stratą w wysokości ponad 32 milionów złotych. Na ten moment odbyła się jedynie wstępna rozmowa marszałka województwa i starosty brzozowskiego.
11: Samorząd województwa pokrył już część straty za 2025 rok z przeznaczeniem na spłatę zobowiązań wobec pracowników, które wynikają z wyroków sądowych. Samorząd udziela też dotacji na inwestycje i remonty. W planie na ten rok dla krośnieńskiej lecznicy zabezpieczono na ten cel około 24 miliony złotych.
9: Mówił Adrian Biernacki, rzecznik Urzędu Marszałkowskiego. Przeciwne konsolidacji jest jednak starosta brzozowski.
12: Uważam, że byłaby na minus. Szpital brzozowski mocno się rozwija w kierunku onkologii. No i my się w tym specjalizujemy i mamy też wizję rozbudowy szpitala.
9: Mówił sam Jacek Adamski. Na ten moment zarząd województwa czeka jednak na mapę świadczeń, którą przygotowuje Ministerstwo Zdrowia. W Watykanie trwa dwudniowy nadzwyczajny konsystorz kardynałów z całego świata z udziałem papieża Leona XIV. Odbywa się za zamkniętymi drzwiami. Pierwszą sesję otworzył metropolita krakowski. W poniedziałek kardynał Grzegorz Ryś otrzyma paliusz, czyli wełniany pas zakładany na ornat ozdobiony 6 krzyżami.
0: Te 6 krzyży symbolizuje rany Pana Jezusa, a nie tyle oznaczać władzę, ile służbę i pokazywać tą właśnie szczególną jedność metropolitów z Ojcem Świętym. Sam obrzęd nałożenia paliuszy jest podczas mszy świętej, której przewodniczy Ojciec Święty, w uroczystość świętych apostołów Piotra i Pawła.
9: Tłumaczył ksiądz Ryszard Kilanowicz, członek archidiecezjalnej komisji do spraw liturgii. Paliusze otrzymają także dwaj inni metropolici z Polski, kardynał Konrad Krajewski z Łodzi oraz arcybiskup Andrzej Przybylski z Katowic.
8: Wiadomości Radia Plus.
9: Gdy żar leje się z nieba, w miastach leje się woda. Kurtyny wodne pojawiły się na ulicach. Można się przy nich ochłodzić, odetchnąć, a nawet zrelaksować, mówią mieszkańcy Olsztyna.
13: Wydaje mi się, że to jest najlepsze rozwiązanie, bo tak jest gorąco, w słońcu to już kompletnie, a tak to się da schłodzić jakoś, przynajmniej lekko.
14: Tak, przyjemnie. Chłodniej od wody.
15: Ludzie się trochę tak ochłodzą tym powietrzem, nawet nie muszą się tam zmoczyć, tylko przyjemnie jest bardzo.
16: Żeby się delikatnie schłodzić, to myślę, że jak najbardziej.
17: Najlepsze, bo jest 35 stopni.
9: Fala upałów ma się utrzymać co najmniej do końca weekendu.

0: 87,9 Radio Plus Lublin. Reklama.
1: Kto da więcej? 900 po raz pierwszy, po raz drugi sprzedane. Nawet 900 zł dostaniesz za tonę złomu na złomowisku w Lublinie przy Kasprowicza 12, Boczna Mełgiewskiej. Skupują też złom kolorowy. Zadzwoń pod numer 518-290-828.
2: Prace, obowiązki, a do tego jeszcze trening? Suplement diety Elektrolit to pewne nawodnienie i szybkie uzupełnienie elektrolitów. Szukaj całej linii w aptekach i na activelab.pl. Elektrolit od Active Lab Pharma. Wsparcie dla całej rodziny.
3: Zacznij letni sezon z Muratorem. Zadbaj o kondycję swojego domu z najlepszymi poradami dla budowy i remontu. W nowym numerze podpowiemy, jak obniżyć rachunki, wykorzystując wodę opadową i pomysłowe instalacje. Jak oświetlić ogród, by zachwycał za dnia i w nocy bez szkody dla roślin. A także jakie materiały wybrać do łatwej i efektownej zabudowy łazienki oraz co zastąpiło tradycyjne altany i wiaty we współczesnych ogrodach. Co miesiąc nowy numer Muratora z poradami na każdy sezon czeka w punktach sprzedaży prasy i na murator.pl.

0: Development.
1: Ceny od 7900 zł za metr kwadratowy. Szczegóły na ttsdevelopment.pl.
2: Kompan utrzymuje promocyjne rabaty. Kompan, producent okien i drzwi PCV, oferuje zakup i montaż stolarki z promocyjnym rabatem. Kup okna i ciesz się wysokimi rabatami. W ofercie nowe okno przesuwne Evolution Drive. Kup również od ręki okna magazynowe w atrakcyjnych cenach. Kompan. Wycenimy Twoją inwestycję. Zadzwoń i zapytaj. 81 884 6986 lub sprawdź na kompan.com.pl.
3: Reklama.
4: Radio Plus Lublin.

0: 87,9 Radio Plus Lublin. Radio Plus. Reklama.
1: Oszczędni na weekend lecą do Auchan.
2: Po mnóstwo okazji na weekendowe zakupy. Jak fasolka szparagowa żółta, tylko 12,99 za kilogram. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 24,99.

0: 5 czerwca do 1 lipca. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
1: Energię czerp ze słońca, a dotacje z programu Czyste Powietrze. Pomoże Ci w tym Gold Sun. Kompleksowa obsługa termomodernizacji domów. Od załatwiania wszelkich formalności i uzyskania nawet 100% dofinansowania w programie Czyste Powietrze. Na wymianę okien, elewacji, wymianę źródła ciepła, aż po montaż i serwis. Ty płacisz tylko VAT. Zaufaj lokalnej, sprawdzonej firmie. Zamość Starowiejska 12B, Lublin, Galeria Gala. goldsun.com.pl 84 888 01 87.
2: Zacznij letni sezon z Muratorem. Zadbaj o kondycję swojego domu z najlepszymi poradami dla budowy i remontu. W nowym numerze podpowiemy, jak obniżyć rachunki, wykorzystując wodę opadową i pomysłowe instalacje. Jak oświetlić ogród, by zachwycał za dnia i w nocy bez szkody dla roślin. A także jakie materiały wybrać do łatwej i efektownej zabudowy łazienki oraz co zastąpiło tradycyjne altany i wiaty we współczesnych ogrodach. Co miesiąc nowy numer Muratora z poradami na każdy sezon czeka w punktach sprzedaży prasy i na murator.pl.
3: Reklama. Radio Plus Lublin.

0: reklama. O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
1: Czy można powtórzyć pytanie?
0: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
1: Tak.
0: Brawo!
2: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do niedzieli. Szczegóły na agatameble.pl.
3: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
4: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
5: Lidl, to się opłaca.

0: Development. Ceny od 7900 zł za metr kwadratowy. Szczegóły na ttsdevelopment.pl.
1: Kia Seltos. Drugi najpopularniejszy model Kia na świecie. Po raz pierwszy w Europie. Silnik benzynowy 1.6 turbo, 180 koni mechanicznych i napęd na przednie lub wszystkie koła. Kia Seltos. Już od 125 500 zł lub w kredycie 50/50, RRSO 0%. Kredytu udziela Bank BNP Paribas po analizie kredytowej. Propozycja dostępna do 30 września 2026 roku. Szczegóły na kia.pl oraz u dealerów.
2: Kia. Movement that inspires.
1: Reklama.
3: Radio Plus Lublin.
4: Prokuratura wyjaśnia okoliczności utonięcia 8-latka w zalewie w Zwoleniu na Mazowszu. W Gruzji rozbito międzynarodową siatkę hakerów, którzy atakowali m.in. w Polsce. Padł rekord temperatury w Niemczech. Jest 20. Marcin Bartnik. Zabezpieczają dowody i przesłuchują świadków. Policja i prokuratura wyjaśniają okoliczności tragedii w zalewie w Zwoleniu na Mazowszu. Utonął tam 8-letni chłopiec.
5: W chwili zdarzenia na kąpielisku obowiązywał całkowity zakaz kąpieli. Jak ustalili policjanci, dziecko znajdowało się pod opieką ojca. Badanie stanu trzeźwości wykazało, że mężczyzna miał w organizmie ponad 0,5 promila alkoholu.
4: Powiedziała nam Katarzyna Słyk z policji w Zwoleniu. Dramat rozegrał się wczoraj wieczorem. Funkcjonariusze najpierw otrzymali zgłoszenie o zaginięciu chłopca. Po 40 minutach poszukiwań wyłowiono go z wody. Mimo długotrwałej reanimacji życia chłopca nie udało się uratować. Międzynarodowa siatka hakerów rozbita. W Gruzji zatrzymano obywateli Ukrainy i Rosji poszukiwanych przez prokuraturę regionalną w Łodzi. Śledczy zarzucają im pranie pieniędzy pochodzących z włamań na konta kryptowalutowe i ataków hakerskich. Chodzi m.in. o prawie 2,5 miliona złotych w kryptowalutach oraz 900 tysięcy dolarów okupu po cyberataku na polską firmę.
6: Rola podejrzanych polegała na podejmowaniu za odpowiednią prowizją działań, które miały na celu ukrycie pochodzących z przestępstw środków finansowych.
4: Wyjaśniał prokurator Krzysztof Kopania. Śledczy szacują, że grupa przetransferowała około 350 milionów dolarów z ataków hakerskich i okupów. Początek wakacji to wzmożony ruch na drogach. Od dziś obowiązują weekendowe ograniczenia dla samochodów ciężarowych.
7: W piątek od godziny 18 do 22, w sobotę od 8 do 20 i w niedzielę od 8 do 22. Apelujemy do kierowców, by do tych zakazów się stosować, nie utrudniać tego ruchu.
4: Mówił Paweł Brysie z Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi. Sezonowe ograniczenia w ruchu dotyczą samochodów ciężarowych i zespołów pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 12 ton. Dobre wieści dla Gdańska. PKP PLK podpisały umowę na budowę czwartego toru między Pszczółkami a Pruszczem Gdańskim za 392 miliony złotych netto. Inwestycja ma zwiększyć przepustowość trasy do gdańskiego portu, odseparuje ruch towarowy od pasażerskiego i pozwoli pociągom przyspieszyć do 200 km na godzinę. Prace budowlane mają ruszyć w latach 2028-30.
3: Wiadomości Radia Plus.
4: Rekordowe upały nie tylko w Polsce. W Sarze, kraju związkowym położonym na zachodzie Niemiec, o godzinie 17 odnotowano najwyższą temperaturę w historii Niemiec – 41,3 stopnia Celsjusza. Poprzedni rekord odnotowano w Nadrenii Północnej Westfalii, gdzie w 2019 roku temperatura sięgnęła 41,2 stopnia. Tygodnik Der Spiegel informował wcześniej, że z powodu dzisiejszych upałów część szkół w Berlinie skróciła lub odwołała zajęcia, a poziom wody w Jeziorze Bodeńskim jest najniższy w historii pomiarów dla czerwca. Fala ekstremalnych temperatur ma się utrzymać w Niemczech do początku przyszłego tygodnia.
3: Prywatka z Radiem Plus. Prezentuje Marek Sierocki.
8: Witam w piątkowy wieczór, Marek Sierocki. Idealna pora, aby rozpocząć prywatkę, tym razem w rytmach Italo Disco. Na początek Danny Keef, Keep on Music, potem Raff Raffioli i oryginalna wersja przeboju Self Control.

0: Reklama.
1: Energię czerp ze słońca, a dotacje z programu Czyste Powietrze. Pomoże Ci w tym Gold Sun. Kompleksowa obsługa termomodernizacji domów. Od załatwiania wszelkich formalności i uzyskania nawet 100% dofinansowania w programie Czyste Powietrze. Na wymianę okien, elewacji, wymianę źródła ciepła, aż po montaż i serwis. Ty płacisz tylko VAT. Zaufaj lokalnej, sprawdzonej firmie. Zamość Starowiejska 12B, Lublin, Galeria Gala. goldsun.com.pl 84 888 01 87.
0: Reklama.

0: Radio Plus Lublin. Prywatka z Radiem Plus. Prezentuje Marek Sierocki.
1: Przed nami Caroline Miller, czyli Cissy Catch i jej piosenka Heartbreak Hotel. Potem Blue System, Magic Symphony i Bad Boys Blue w nagraniu Pretty Young Girl.

To było trio Bananarama, a teraz już Sandra i Everlasting Love. Potem Milton and Chris Lowe, czyli Pet Shop Boys i Heart. Będzie też kolejny brytyjski duet. Vince Clark i Alison Moyet, czyli Yazoo i Situation.

0: Radio Plus Lublin. Prywatka z Radiem Plus. Prezentuje Marek Sierocki.
1: Kolejny miks zaczynamy w rytmach Italo Disco, Baltimora i Tarzan Boy, a potem Rose i Magic Carillon.

0: Radio Plus Lublin. Prywatka z Radiem Plus. Prezentuje Marek Sierocki.
1: Przed nami klasyka tanecznych klimatów Gloria Gaynor, I Will Survive, potem Barry White, What Am I Gonna Do With You, a także Erta Kitt w nagraniu Where Is My Man.

0: Capri.
1: To była Erta Kitt, teraz już Cool and the Gang i Fresh, potem Michael Jackson, Billie Jean, a także Whitney Houston w piosence I Wanna Dance with Somebody.

śpiewał Whitney Houston, teraz australijski aktor i wokalista Jason Donovan i Nothing Can Divide Us, potem Liza Minnelli, a wspomagają ją muzycy Pet Shop Boys w nagraniu Losing My Mind.

0: Prywatka z Radiem Plus. Prezentuje Marek Sierocki.
1: Pora na przeboje ze słonecznej Italii. Na początek Alice, Una notte speciale, potem Gianna Nannini i Maski, a także Viola Valentino w piosence Compromise.

To byli Claudia Mori, Adriano Celentano i Nonsu Cedera Piu, a już za chwilę grupa Joy i Touch by Touch, potem Modern Talking, Just Me Too, Mona Lisa, a także Patty Ryan w piosence You're My Love, You're My Life.

To był Rick Fellini, Welcome to Rimini, a za chwilę George Moroder i Chris Bennett w piosence Loves in You, Loves in Me, potem Patrick Cowley, Technological World, a także grupa Koto w nagraniu Visitors.

Za nami Living Video, a już za chwilę Jugoten i Paweł Kukiz i O nic nie pytaj, potem Offside, Wiatr od słońca, a także Mafia w piosence Imię deszczu, będzie też grupa Demono, Znów jesteś ze mną.

Za nami zespół Demono, przed nami francuski duet David i Jonathan i Bella Vita. Potem Taco, Putin on the Ritz, Valerie Dor Lancelot, a także Italian Boys i Forever Lovers.

formacja Italian Boys z utworem Forever Lovers zakończyła piątkową prywatkę na antenie Radio Plus. Słyszymy się jutro o godzinie 20:00. Kolejna prywatka.